słuchać innych tak niełatwo jest. Nie rozumiem, czego mi ciągle brak.

0: Informacje z życia Kościoła.
1: Ewa Biedroń, zapraszam. Skończyły studia, pracowały, ale głos powołania był silniejszy. Tak o swoim powołaniu opowiedziały Radiu RDN Małopolska dwie siostry ze zgromadzenia Sióstr Służebniczek Dębickich, które już w sobotę w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny złożą śluby wieczyste. Powołanie do życia w zgromadzeniu zakonnym dojrzewało u sióstr przez lata.
2: Skończyłam studia pięcioletnie. Byłam jeszcze na takim wyjeździe wolontaryjnym w Boliwii. Później pracowałam z dziećmi autystycznymi w Nowym Sączu. Ten głos powołania gdzieś tam cały czas się pojawiał, ale odkładałam na później.
3: U mnie też to było późniejsze powołanie. Już skończyłam licencjat, pierwszy stopień studiów, finanse i rachunkowość w Nowym Sączu i wtedy jakoś pierwszy raz na adoracji poczułam takie pragnienie w sercu, że Jezus zaprasza mnie do tej drogi, ale jeszcze postanowiłam skończyć studia i jeszcze pracowałam w Nowym Sączu w biurze rachunkowym i dopiero na pielgrzymce pierwszej do Częstochowy podjęłam taką ostateczną decyzję.
1: Mówiły siostry Maria Pawłowska i Beata Szkarłat. Siostry złożą śluby wieczyste w sobotę podczas mszy świętej o godzinie 11:30 w kościele klasztornym przy ulicy Krakowskiej 15 w Dębicy. Liturgii będzie przewodniczyć biskup Mirosław Gucwa z Afryki. To już ostatnia szansa, żeby zapisać się na rekolekcję w drodze. 44. Piesza Pielgrzymka Tarnowska na Jasną Górę wyrusza w poniedziałek. Przez 9 dni pielgrzymi pokonają ponad 200 kilometrów, wędrując różnymi szlakami. Wciąż można zdecydować się na wyruszenie w drogę, mówi dyrektor pielgrzymki ksiądz Paweł Brojski.
4: Na stronie internetowej naszej pielgrzymki jest lista przewodników. Kto z danego rejonu chciałby się zapisać do takiej czy innej grupy, musi odnaleźć, kto jest przewodnikiem tej grupy i kontaktować się już bezpośrednio. To ułatwi zapisywanie się, otrzymanie legitymacji i wskazówek związanych z pielgrzymowaniem.
1: Pielgrzymka rozpocznie się w poniedziałek mszą świętą o 6:30 na Placu Katedralnym w Tarnowie. Radosny pogrzeb Matki Bożej, odpust i rodzinny piknik. Tak na Jamnej będzie obchodzona uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. W piątek o godzinie 19:00 zostanie odprawiona msza święta, a po niej odbędzie się radosny pogrzeb Matki Bożej.
5: To jest niesamowite nabożeństwo, w czasie którego z figurą Matki Bożej przy pochodniach z bardzo długim welonem idziemy do kapliczki Matki Bożej Narciarskiej powyżej winnicy. W czasie tego nabożeństwa czytamy apokryfy, czyli takie teksty z pierwszych wieków chrześcijaństwa, z których możemy się dowiedzieć, jak ludzie przeżywali swoją wiarę, jak sobie wyobrażali i tłumaczyli pewne ważne prawdy wiary.
1: Mówił dominikanin ojciec Krzysztof Ruszal. W sobotę w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny msze święte na Jamnej zostaną odprawione o 8, 11, 13 i 19. Msza odpustowa o 11 będzie celebrowana przy ołtarzu polowym.
5: Później będzie złożenie kwiatów pod pomnikiem poległych w czasie II wojny światowej, ponieważ dla nas jest to jednocześnie też święto pojednania na Jamnej. A później zapraszamy na piknik rodzinny, w czasie którego będą tańce, wata cukrowa, konie, stragany, kwas chlebowy.
1: W niedzielę mszę świętą o godzinie 11:00 odprawią ojcowie franciszkanie z Zakliczyna, a w modlitwie ojcowie dominikanie i wierni będą dziękować Bogu za świętego Jacka, pierwszego polskiego dominikanina, jednocześnie opiekuna tego miejsca. W czasie mszy świętej poświęcone zostaną kłosy pszeniczne na pamiątkę cudu, jaki dokonał święty Jacek. Po liturgii będzie zejście do figury świętego Jacka, gdzie zaplanowano błogosławieństwo dzieci. W programie najamnej także festiwal pierogów oraz promocja książki ojca Andrzeja Chlewickiego o jego przygodzie duszpasterskiej na Jamnej. Patronat sprawuje Radio RDN Małopolska. To dzieło od 4 dekad promuje wartości chrześcijańskie. W przestrzeni audiowizualnej zbliża się jubileuszowa 40. edycja Międzynarodowego Katolickiego Festiwalu Filmów i Multimediów Niepokalana. Festiwal odbędzie się we wrześniu w Ołtarzewie. To konkurs filmów i multimediów, projekcje, prezentacja prac fotograficznych, spotkania, wywiady z twórcami i uroczysta gala wręczenia nagród. Materiały do poszczególnych kategorii konkursowych przyjmowane były na wiosnę. W jubileuszowej edycji wezmą udział twórcy z 40 krajów. Pod tym wydarzenia będą słowa chronić ludzkie głosy i twarze, pochodzące z orędzia papieża Leona XIV na 60. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu.
0: To były informacje z życia Kościoła.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.
1: Pan mój i Bóg mój, noc przeminęła, nastał poranek. Z pustymi rękoma staję przed Tobą, Panie. Napełnij moje serce i moje dłonie. W nieznany dzień pozwól mi pójść, bym mógł innych obdarowywać. Radość, którą wlewasz do mojej duszy, nie dla siebie chcę zachować. Pragnę innym życie radością osładzać. Przeżyta noc wzmocniła me siły. Błogi spokój zapanował w mej duszy. Z darów tych chcę korzystać. Poślij mi człowieka, któremu mógłbym pomóc. Daj braci i siostry, bym im towarzyszył. Otwieraj im oczy, bym w ubogich i cierpiących odnajdywał Ciebie. Ze wszystkimi niech żyją w pokoju. A złem za złe bym nigdy nie odpłacał. Panie, daj bym dziś świadczył o Twoim królestwie.
2: Boże mój, pomóż mi, bym się dziś Tobie podobał. Spraw, bym w nawale spraw dnia dzisiejszego zachował spokój i porządek. Nie dozwól, bym zamiast spełniać obowiązki szukał przyjemności. Daj jednak, bym znalazł nieco czasu dla siebie. Upraszam Cię, daj mi radosne serce i niech będę cierpliwy. Dopomóż, bym umiał milczeć, nie denerwować się i bym nikomu przykrości nie wyrządził. Nade wszystko jednak bądź stale przy mnie. Gdy mnie tak pochłonie praca, że o Tobie zapomnę, pozwól.

0: przed pokusami ciała i świata. Podtrzymaj ich w chwilach walk. Pocieszaj w smutkach i krzyżach nieodłącznych od misji zbawiania dusz.
1: Maryjo, pokorna służebnico pańska, wypraszaj dla mnie siłę do oddanej służby drugiemu człowiekowi. Niech słowem, czynem i przykładem zasiewam ziarna wiary, nadziei i miłości wśród tych, do których dziś pójdę, z którymi będę się spotykał i którzy będą dla mnie zadaniem i sprawdzianem mojej cierpliwości i miłości.
0: Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broń nas od wszelkiego zła. Amen.
2: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
3: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: gdy brakuje powietrza. Niekiedy wydaje się nam, jakby nad naszym życiem zawisł gęsty kożuch chmur. Nic nie idzie tak, jak iść powinno. Dławi nas poczucie osaczenia, brak powietrza. Jeżeli w jakiejś chwili Bóg mógłby okazać się Bogiem, to właśnie wtedy. Jakieś 2000 lat temu apostoł Piotr pisał do garstki chrześcijan rozsypanych po różnych zakątkach ówczesnego Imperium Rzymskiego. Trwały prześladowania i nie były to żadne przelewki. Ludzie oblani smołą i podpaleni jako żywe pochodnie oświetlali cesarskie uczty. A tymczasem apostoł Piotr zaczyna swój list od pozdrowienia, które brzmi następująco. Łaska wam i pokój niech będą udzielone obficie. Pomyślmy tylko. Za pośrednictwem tego listu do prześladowanych dociera ze swoim słowem pociechy sam Bóg. W ich poczuciu osaczenia pod niskim nawisem chmur. Może i w naszym życiu zdarzają się chwile, gdy nie idzie tak, jak powinno. Gdy trzeba przedzierać się przez duszącą mgłę. A jednak nawet w takich okolicznościach możemy doświadczyć, jak spływa na nas łaska i pokój.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: kto słucha, nie błądzi.
1: Wspomnienie świętych męczenników, Poncjana papieża i Hipolita kapłana. Święty Poncjan wstąpił na tron Piotrowy w roku 230. Kiedy w roku 235 zamordowano cesarza Aleksandra Severa, jego następca Maksymin Trak wygnał papieża, skazując go na ciężkie roboty w kopalni na Sardynii. Święty Poncjan znosił spokojnie cierpienia i prześladowania za Chrystusa. Śmierć męczeńską poniósł w tym samym roku. Razem ze świętym Poncjanem wygnano kapłana Hipolita. Był to jeden z najwybitniejszych teologów w III wieku. Urodził się około roku 170. Przywdziawszy szaty duchowe, zasłynął dzięki wiedzy i mądrości, a także jako gorliwy obrońca wiary. Hipolit był autorem komentarzy biblijnych, z których najbardziej znany jest komentarz do Księgi Daniela. Około roku 215 święty Hipolit napisał tradycję apostolską, najbardziej znane swe dzieło zawierające przepisy liturgiczne. Za wiarę wygnany na Sardynię został umęczony wraz ze świętym Poncjanem.
0: Kto słucha, nie błądzi.
2: Czwartek, 13 dzień już sierpnia. Wspominamy zmarłych kapłanów, polecamy ich duszę Bożemu miłosierdziu. W 1985 roku do domu ojca odszedł ksiądz Zbigniew Bernacki. W 2015 ksiądz Józef Gawor. W 2018 ksiądz Józef Kordek, a w 2020 ojciec Józef Chudzik. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

0: Jest w 6:30.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
0: To jeden z największych wycieków danych w historii Polski. Krzysztof Gawkowski poinformował, że ktoś wykradł informacje medyczne około 19 milionów Polaków. Wicepremier, minister cyfryzacji zapewnił, że państwo zabezpiecza wszystko, co jest związane z incydentem, a służby będą bezwzględne dla przestępców. Więcej na ten temat w wiadomościach o 7:00. Jest nowy pomysł na niszczejący budynek dworca PKP w Tarnowie Mościcach. Przedsiębiorca z branży fitness zamierza uruchomić w tym miejscu siłownię.
2: Tutaj można zrobić coś fajnego z rewelacyjnym klimatem, zachowując historię budynku i coś, co będzie służyć lokalnej społeczności. Budynek na tą chwilę nie świadczy żadnych usług, trochę nawet odstrasza, bo jest zaniedbany. Chcielibyśmy spróbować coś z tym zrobić i tutaj stworzyć fajne miejsce. Chcemy wykorzystać całą infrastrukturę i całą powierzchnię lokalu. Jest tam około 800 metrów, jest tam antresola. Wchodząc do obiektu wyobrażam sobie taka poczekalnia, ławeczki, które tam są takie zachowane, dworcowe. Fajnie by tam wyglądało, jak można było sobie usiąść. Są tam rewelacyjne lampy takie duże, które też wartałoby wykorzystać. Połączyć to z miejscem sportowym, gdzie można sobie dobrze poćwiczyć i zadbać o swoje zdrowie.
0: Mówi Łukasz Dojka, założyciel Extreme Brands. Modernistyczny budynek dworca z 76 roku od prawie 15 lat pozostaje zamknięty i stopniowo niszczeje. Od 5 lat jest wpisany do rejestru zabytków. To było jedno z najlepszych miejsc, by oglądać zaćmienie zachodzącego słońca. W Międzyzdrojach dopisała pogoda i astronomicznego spektaklu nie zasłoniły chmury. Na międzyzdrojskie molo specjalnie na to rzadkie zjawisko przyjechali turyści z całej Polski.
3: Specjalnie wybrałam sobie urlop w tym okresie. Specjalnie sobie wybrałam molo, otwarta przestrzeń. Najlepiej będzie widać.
4: Na spontanie przyjechaliśmy ze Śląska z Gliwic i dlatego to taka szybka decyzja była, nikt nie pomyślał, żeby klisza wziąć.
5: No jesteśmy z daleka w sumie, bo jesteśmy spod Warszawy. I specjalnie tak, przyjechaliśmy tutaj właśnie na molo do Międzyzdrojów na zaćmienie.
6: Jak u pana wrażenia?
7: No bardzo dobrze, takie romantyczne bardzo.
6: Właśnie, randka przy zaćmieniu, tego o, jeszcze tak. Nie było.
8: No właśnie, tak no nie było jeszcze okazji.
6: Oświadczył się?
8: Nie.
6: Nie podpowiadać?
8: Nie.
0: Na zachodnim wybrzeżu całe zaćmienie trwało ponad godzinę. W kulminacyjnym momencie księżyc przysłonił prawie 85% tarczy słonecznej. Tłum ludzi, jak słyszymy na plaży i molo w Kołobrzegu, tłumy ludzi także w Krynicy-Zdroju. Przyjeżdżają tu do sanatoriów lub po prostu na wakacje. Krynica-Zdrój wciąż jest popularnym miejscem wypoczynku.
9: Pierwszy raz się podobało, drugi raz się podoba, jak jestem tutaj. Super.
10: No bardzo ładny deptak.
11: Całe okolice, Słotwiny, Jaworzyna Krynicka, wszędzie byliśmy.
12: Oczywiście góra parkowa z nową wieżą, którą zamierzamy obejrzeć. Mamy też w planie Rzegiestów odwiedzić.
11: Jesteśmy tu już 3 tygodnie, jutro wyjeżdżamy. A szkoda wracać.
12: Jesteśmy przede wszystkim na festiwalu Jana Kiepury i z tą myślą przyjechaliśmy.
0: Wspomniany festiwal kiepurowski potrwa do soboty. Tyle o tej porze. Zapraszam za niespełna pół godziny, punktualnie o 7:00.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Zaćmienie słońca za nami, ale jeszcze przed nami przecież spadające gwiazdy i noc spadających gwiazd, czyli Perseidy, i warto spoglądać i szukać tych spadających gwiazd, bo jeszcze w sierpniu będziemy mogli je zaobserwować. A propos obserwacji, to zachęcam na naszą stronę internetową, można zobaczyć zdjęcia od naszych radiosłuchaczy, jak wyglądało to zaćmienie słońca. Temperatura teraz 11 stopni, maksymalnie dziś 25.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: W ciągu dnia niewielkie zachmurzenie, przewaga słońca w ciągu dnia, 25 stopni maksymalnie, jutro 27, piątek zapowiada nam się cały słoneczny, sobota również, niedziela podobnie, ale sobota, niedziela to temperatury od 32 do 34 stopni, czyli będzie bardzo gorąco. No i w nocy temperatury również będą wysokie, 16 stopni, ale to dopiero z soboty na niedzielę, a noc, która przed nami, to temperatura 9 stopni, czyli chłodna noc nam się kolejna zapowiada. 25 minut nam zostało do godziny 7 w kalendarzu. Mamy czwartek, 13 dzień sierpnia.
1: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
2: A jak czwartek, to już nasi radiosłuchacze dobrze wiedzą, że czwartek należy do polskiej muzyki, do polskich wykonawców, czyli polski czwartek na antenie radia. Zaczynamy od Lawiny i Piony.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca, gdzie natura spotyka się z historią? Gmina Ciążkowice, serce Pogórza Karpackiego, czeka właśnie na Ciebie. Odkryj tajemnicę rezerwatu Skamieniałe Miasto, gdzie fantazyjne skalne postaci opowiadają pradawne historie. Odwiedź park zdrojowy z tężnią solankową i wodnymi ścieżkami zdrowia. Wejdź na ścieżkę w koronach drzew, jedyną taką w regionie. Odwiedź Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Muzeum Przyrodnicze. To tutaj zabawa i nauka są na wyciągnięcie ręki. Spotkajmy się tam, gdzie bije serce Pogórza. Spotkajmy się w Ciężkowicach. Sprawdź więcej na tubijeserce.pogorza.pl.
2: Kto okaże się silniejszy? Polska czy Europa? 15 sierpnia podczas dożynek gminnych w ISEP-ie zobaczysz Strongman Team Challenge. Na arenie Krzysztof Kacnerski, Rafał Sojc, Dawid Bednarek, Michał Sajdak i europejscy giganci. Wydarzenie poprowadzi Lubomir Libacki, a nad rywalizacją czuwać będzie Ireneusz Kuraś. Godzina 16. Przyjdź i poczuj moc na żywo.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazywaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Wyrusz z nami na pielgrzymkę do Duchowego Ośrodka Świata, do Medjugorje, w terminie od 3 do 10 października. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza. Koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa. Kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło. Zadzwoń pod numer 691-147-893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Po reklamie.

0: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest świat ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
2: Czas na wyjazdy. My teraz o poranku, bo przecież 10 minut nam zostało tylko do godziny 7, czyli czas sprawdzić drogę do pracy, jak ona wygląda z samego rana. Jak tutaj nam się podróżuje po naszym mieście? No powiem tak, nie tylko po mieście, ale po regionie tarnowskim bardzo dobrze nam się podróżuje. Słoneczko, 11 stopni, suche ulice, a będzie dużo, dużo cieplej. Z dnia na dzień będzie naprawdę bardzo gorąco. Weekend gorący przed nami, ale weekend też świąteczny, bo przecież 15 sierpnia to już sobota. Spoglądamy na ulicę. Bez zdarzeń drogowych informuje oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, a na naszych ulicach spokojnie, płynnie, bez utrudnień, bez korków, bez postojów. Wszyscy zadowoleni, uśmiechnięci, a są tacy nawet rano, którzy już z samego rana uprawiają poranne biegi zamiast, no to mi się podoba, zamiast samochodem na przykład do pracy, to dlaczego nie my, no na przykład no pieszo, to owszem, idziemy do pracy, ale my biegnąc można i tak, podoba mi się, ale wiemy, że no jednak później trzeba wziąć prysznic, tak więc wydaje mi się, że ci, którzy rano biegają, to dla sportu, a nie, że w drodze do pracy są. Targowa Solidarności, Myszujskiego, Szkotnik, Klikowska, spokojnie płynnie, Konarskiego, Tuchowska, Dąbrowskiego, Gumniska, bez utrudnień, również Mickiewicza, Mościce, zobaczmy sobie Aleje Kwiatkowskiego. Tutaj też spokojnie na całym odcinku, Czerwonych Klonów, bez utrudnień, z Bylitowska i podobna sytuacja Koszycka i tutaj dojeżdżając do skrzyżowania Czerwona Krakowska bez utrudnień. Jedynie na czerwonej, gdzieś na wysokości, gdzieś mniej więcej ulicy Dalekiej może czekać zmotoryzowanych jadących w kierunku Mościc krótki postój, ale to będzie naprawdę bardzo krótki postój, tak więc wydaje mi się, że tutaj też nie będziemy za bardzo narzekać. Pytanie tylko, czy tak będzie za godzinę? To będziemy sprawdzali. Przypominamy, drogi na antenie Radia RD Małopolska, dokładnie to, co się dzieje na naszych drogach, to przed 8, przed godziną 9 i też w paśmie popołudniowym.
0: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest świat ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
2: A w polski czwartek teraz z samochodu przenosimy się do pociągu i siadamy do ekspresu, a dokładnie do nocnego ekspresu z Lambery.

No i tak sobie o poranku tym nocnym ekspresem jedziemy. Pytanie, czy bardziej na północ, czy bardziej na południe naszego kraju. Ja proponuję jednak mimo wszystko na południe jechać, pomimo, że już to za chwilę piosenka Idę na plażę i zespół Wideo. Dlaczego na południe? Otóż u nas najładniejsza pogoda. Słonecznie, niebo prawie bezchmurne. Tak więc jeżeli ktoś się wybiera na plażę, no to powiem, że na polskiej plaży, nad polskim morzem niebo pochmurne, delikatnie popadało. Pochmurno i chłodno, a w górach za to słonecznie, ciepło i coraz cieplej się będzie robiło. Pogoda idealna, dlatego nie idę na plażę, ale idę w góry. I to jest najlepsze rozwiązanie, wydaje mi się. Tak więc, moi kochani, pamiętajcie, idę w góry, bo jest dobra, ładna pogoda. Idę. No to dobrze, to my idziemy, a dokładnie za 5 minut dojdziemy do wiadomości. One punktualnie o 7 na antenie Radia Denmał Polska.

0: Potrzebujesz cateringu w biurze, ale także w domu? Granum ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Nasza oferta to nie tylko doskonałe smaki oparte na naturalnych produktach z błonia, ale także profesjonalną obsługę na każdym kroku. Skontaktuj się z nami już dziś. E-mail: zamówienia@granum-catering.pl. Telefon 539 901 165 lub 609 941 624.
1: Przed nami muzyczny finał Dni Gminy Wierzchosławice. W sobotę zapraszamy od godziny 15 na karpiową zupę na 1000 osób i turniej sołectw. A potem mocne gitary i rockowa energia zespołu Totem Tanz. Po nich na scenie Golec Orkiestra. Przygotujcie się na niezwykłe muzyczne widowisko, góralska energia i największe przeboje. Bo lato rozpala. Wieczorną imprezę poprowadzi gorąca DJ Sophie, a w niedzielę dożynki u Witosa. Korowód, tradycyjny obrzęd, twórcy ludowi, regionalne smaki, konkurs kulinarny z degustacją dla wszystkich, a po nich występy małych i dużych swojaków. Szczegóły na wierzchosławice.pl oraz na Facebooku. 15 i 16 sierpnia Dni Gminy Wierzchosławice. Nie może Was zabraknąć.
2: Radiowe kino plenerowe.
3: Halo, halo! Mamy plan na wakacyjny wieczór. Kino plenerowe RDN Małopolska rusza do Gręboszowa. Zabierzcie rodzinę, znajomych i dobry humor, bo na wielkim ekranie czeka pełen przygód film Fałszywa dwunastka. Historia, która bawi i zostawia po sobie piękne przesłanie. Widzimy się w sobotę 15 sierpnia o godzinie 20 na placu przy Gminnym Centrum Kultury w Gręboszowie. Na wspólne kino pod gwiazdami zapraszają wójt gminy Gręboszów oraz Gminne Centrum Kultury w Gręboszowie. Do zobaczenia!
4: Po reklamie.
5: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
6: Ktoś wykradł informacje medyczne około 19 milionów Polaków. To jeden z największych wycieków danych w historii Polski. Modlitwa za ojczyznę i wyjątkowa pielgrzymka do Racławic i Wiśnicy z radiem RDN i Akcją Katolicką trwają zapisy. W tych wiadomościach także wrażenia ludzi z zaćmienia słońca.
7: Jasność przychodzi w ciemność, niestety, na noc. Mam nadzieję, że rano wstanie.
6: Wiadomości o 7:00, Anna Mleczko zapraszam. To jeden z największych wycieków danych w historii Polski. Krzysztof Gawkowski poinformował, że ktoś wykradł informacje medyczne około 19 milionów Polaków. Wicepremier, minister cyfryzacji zapewnił, że państwo zabezpiecza wszystko, co jest związane z incydentem, a służby będą bezwzględne dla przestępców. Arkadiusz Augustyniak.
8: W ręce złodziei dostały się m.in. informacje o wizytach u lekarzy, chorobach i lekach, jakie biorą pacjenci. Wicepremier Krzysztof Gawkowski zapowiedział, że służby będą bezwzględne wobec cyberprzestępców.
9: Bezwzględność polskich służb i prokuratury będzie ostateczna.
8: Adam Hertle z portalu Zaufana Trzecia Strona mówił, że najczęściej poprzez kradzież danych przestępcy chcą wymusić okup.
10: Czasem mamy do czynienia z przestępcami, którzy kradną dane i tak wprost dosyć, przyznając się do tego, że są przestępcami, mówią: zapłaćcie, a nie ujawnimy tych danych w internecie.
8: Krzysztof Gawkowski powiedział, że nic nie wskazuje na to, żeby za atakiem stały służby innych państw. A osobom, które boją się konsekwencji wycieku, doradził, żeby zastrzegły numer PESEL, na przykład w aplikacji mObywatel.
6: Dwaj obywatele Węgier zostali tymczasowo aresztowani w związku ze śledztwem i zarzutami dotyczącymi nielegalnego przewozu niebezpiecznych odpadów na Sądecczyznę. Sprawę bada prokuratura rejonowa w Nowym Sączu. Szczegóły zna Krzysztof Niedzielan.
11: Mężczyźni 13 lipca przewozili ponad 9 ton odpadów, gdy zostali skontrolowani przez Małopolski Urząd Celno-Skarbowy na drodze krajowej 75 we Frycowie. Ładunek zawierał m.in. złom, części samochodowe, zużyte katalizatory, bloki silników zawierające płyny eksploatacyjne czy elementy kanalizacji. Szczegółowe oględziny zostały przeprowadzone z udziałem inspektorów Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Ich ustalenia potwierdziły, że przewożony ładunek stanowi odpady niebezpieczne, których transport podlega szczególnym regulacjom i kontroli. Pojazdem podróżowało 3 obywateli Węgier. Jeden z mężczyzn został przesłuchany w charakterze świadka, natomiast dwóm pozostałym prokurator przedstawił zarzuty popełnienia przestępstw dotyczących m.in. wywozu za granicę niebezpiecznych odpadów. Decyzją Sądu Rejonowego w Nowym Sączu mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
6: Wspólna modlitwa, msza święta za ojczyznę i podróż śladami historii i początków chrześcijaństwa w Polsce. Klub Dobrze Nastawionych RDN wspólnie z Akcją Katolicką zapraszają na wyjazd do Racławic i Wiślicy. Pielgrzymka odbędzie się 20 sierpnia. Trwają zapisy. Pierwszym przystankiem będą Racławice, miejsce, do którego tego dnia dotrą także uczestnicy pierwszej pielgrzymki tarnowskiej. To właśnie tutaj obie grupy spotkają się na wspólnej modlitwie. Centralnym punktem będzie msza święta za ojczyznę. Racławice to miejsce mocno wpisane w historię polskiego patriotyzmu. To tutaj w 1794 roku wojska Tadeusza Kościuszki odniosły zwycięstwo w bitwie, która stała się jednym z symboli walki o niepodległość.
4: Trwamy w modlitwie w intencji ojczyzny. Tradycyjnie już można powiedzieć, w miesiącu sierpniu udajemy się na szlak pielgrzymi, pierwszej tarnowskiej pielgrzymki na Jasną Górę, aby tam razem wspólnie z pielgrzymami modlić się w intencji naszej umiłowanej ojczyzny, ale też aby tam właśnie w tym historycznym miejscu w Racławicach inspirować do tej modlitwy tych, którzy pielgrzymują na Jasną Górę. Dlatego zachęcam wszystkich uczestników naszych mszy w intencji ojczyzny, które gromadzą nas w ciągu roku w Kościele Świętego Maksymiliana, aby wspólnie udać się do Racławic 20 sierpnia na trasę pierwszej pielgrzymki tarnowskiej.
6: Mówił dyrektor Radia RDN oraz asystent kościelny Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej, ksiądz doktor habilitowany Jan Bartoszek. Po spotkaniu z pielgrzymami i wspólnym obiedzie grupa pojedzie do Wiślicy. To jedno z najstarszych miast w Polsce, mocno związane z początkami chrześcijaństwa na ziemiach polskich. W Wiślicy uczestnicy zobaczą bazylikę, muzeum archeologiczne i muzeum parafialne. W podziemiach bazyliki zachowały się pozostałości wcześniejszych romańskich świątyń oraz słynna płyta wiślicka z XII wieku, jeden z najcenniejszych zabytków średniowiecznej sztuki w Polsce. Będzie też czas na rozmowę, integrację i wspólne spędzanie czasu. Zapisy pod numerem telefonu 694 451 403 można również bezpośrednio zapisać się w radio.
1: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
6: Warszawiacy podziwiali zaćmienie słońca z tarasu Centrum Nauki Kopernik. W stolicy maksymalną fazę zjawiska można było oglądać około 20. Księżyc przysłonił w tym czasie około 82% tarczy słońca. Na taras centrum weszła maksymalna liczba gości, czyli około 100 osób, dla których podziwianie zaćmienia było wyjątkowym przeżyciem.
12: Tutaj zapraszam do teleskopu.
13: No ja bym powiedziała, że widzę księżyc, ale wiem, że to wcale tak naprawdę nie jest księżyc, tylko słońce, które księżyc zasłania, ale widok jest naprawdę spektakularny.
14: No ja jestem szczęśliwa, że zobaczyłam, ponieważ mnie się zdarzyło pojechać do Australii szukać zaćmienia słońca. Niestety były chmury i tyle się znalazło.
7: Jasność przychodzi w ciemność, niestety, na noc. Mam nadzieję, że rano wstanie.
15: Wie pan, jak tam rysują takie dzieciaczki malutkie księżyc, tak wygląda teraz słońce, takie na pół zjedzone.
6: Kolejne częściowe zaćmienie słońca będzie można zobaczyć w przyszłym roku, ale nie będzie tak spektakularne jak dzisiejsze. Całkowite zaćmienie jest spodziewane w Polsce dopiero w 2135 roku.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Kto przegapił, kto przespał, proszę się nie martwić. Za równy rok, 2 sierpnia 2027, kolejne wielkie zaćmienie całkowite.

0: które będzie po prostu chciał i w którym miejscu po prostu też będzie chciał. No, w całym świecie będzie można sobie te obserwować. Od tutaj Europy aż pod kontynent australijski. Prognoza pogody, jeszcze na chwilę wróćmy. 25 dzisiaj, czyli nie za gorąco, nie za chłodno, idealna pogoda, idealna temperatura, bo przewaga słońca. Dzisiaj 25 stopni, chociaż poranek jeszcze taki chłodnawy troszeczkę, 11 stopni. Jutro, przypominam, to już 27, a weekend to naprawdę bardzo gorący, 32-34 stopnie, sobota i niedziela.
1: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
0: Spokojnie można sobie planować długi weekend. No, długi. No, weekend, bo to 15 sierpnia to w sobotę nam wypada. Szkoda, że nie w piątek albo nie w poniedziałek, byśmy mieli naprawdę długi weekend. No, ale cóż, no, tak jest akurat w tym roku w kalendarzu. Poniedziałek 23 i już zapowiada nam się poniedziałek pochmurny i deszczowy, tak więc wykorzystajcie na maksa ten tydzień. 8,5 minuty po 7:00.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek w imieniu Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego serdecznie zaprasza na wyjątkowy koncert z okazji 106. rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz Święta Wojska Polskiego. W niedzielę 16 sierpnia o godzinie 19 spotkajmy się na placu przed Bazyliką Mniejszą w Dąbrowie Tarnowskiej, by wspólnie uczcić bohaterów i przeżyć muzyczny wieczór pełen patriotycznych wzruszeń. Na scenie wystąpi Krynicka Orkiestra Zdrojowa oraz znakomici artyści Monika Urlik, Martin Fitch, Tomasz Jarosz i Jakub Milewski. Niech tego wieczoru połączy nas pamięć, muzyka i biało-czerwone barwy. Serdecznie zapraszamy.
3: 23 sierpnia na stadionie w Spielitowskiej Górze jedno z największych wydarzeń w regionie. Dożynki gminy Tarnów. O 14 msza święta polowa, a po niej uroczystości dożynkowe. Ponadto darmowy poczęstunek, dziczyzna, bigos, wiejskie wyroby, pstrąg i ciasta. Wesołe miasteczko, lot balonem, stoiska wystawiennicze, loteria fantowa oraz koncerty gwiazd. O 18 Liber i Inoros, a o 20 Edyta Górniak. Zaprasza wójt Grzegorz Kozioł. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka.
4: Już 15 sierpnia zapraszamy do Przyszowej w gminie Łukowica na Przyszowskie Dożynki. Tegoroczne wydarzenie połączone jest z obchodami jubileuszu 700-lecia parafii.

0: w Przeszowej. Na scenie wystąpią zespoły regionalne, Orkiestra Dęta Echo Gminy Łukowica, Kapela Jafer, Kabaret Śleboda oraz Gwiazda Wieczoru, Paweł Gołecki.
1: Obok moje góry to niezwykły cud natury.
0: Nie zabraknie także atrakcji dla całych rodzin, regionalnych smaków, stoisk kół gospodyń wiejskich i wieczornej zabawy tanecznej. A już dzień wcześniej, 14 sierpnia, zapraszamy na kino plenerowe z radiem RDN na film Dzielna Banda i Tajemnica Zaginionego Wujka. Tego dnia po prostu trzeba tam być. Zapraszają proboszcz parafii w Przyszowej, wójt gminy Łukowica, sołtysi wsi Przyszowa oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Łukowicy.
2: Po reklamie.
3: Autopromocja. Wyrusz z nami na szlak 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Codziennie na naszej antenie relacje, transmisje i pozdrowienia. Pielgrzymuj z radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Z radiem RDN na Jasną Górę. To była autopromocja.

To zespół 16 w polskim czwartek, spadające myśli, spadające gwiazdy. No, jednym słowem wszystko kręci się wokół tego, co nad nami się dzieje. A propos myśli, no to no mam nadzieję, że ci, którzy oglądali wczoraj te Perseidy, spadające gwiazdy, nie tylko zaćmieniem słońca, no to te życzenia spełnią wam się jak najszybciej. I oby się spełniły te życzenia a propos tych spadających gwiazd. Czwartek, 13 dzień sierpnia w kalendarzu. Diana, Hipolit, Kasjan, Helena, Jan, Maksym, Konkordia, Hipolita i Radomiła. To solenizanci dnia dzisiejszego. Gdy z początkiem sierpnia panują upały, to zima długo trzyma kożuch biały. To takie przysłowie mamy na dziś właśnie. No tak, no z początkiem sierpnia były te upały, ale mam nadzieję, że zima nie będzie trzymała długo kożucha białego. Tym bardziej, że ja za bardzo za tą zimą to nie jestem, nie przepadam, ale są tacy, którzy czekają z utęsknieniem, żeby założyć narty i poszusować. No to ci, którzy czekają, żeby założyć te narty i poszusować, no też mogą założyć narty w lecie. No i na tych nartach, nie na stoku, ale gdzieś na akwenie wodnym sobie poszaleć, bo jest też taka możliwość na nartach wodnych poszaleć. No to tego wam, moi kochani, życzę, ale pamiętajcie, żeby z głową wypoczywać. Pamiętać o tym, żeby bezpiecznie wypoczywać. No to gramy teraz. Gramy dla naszych solenizantów. Titanic. A dokładnie zostawcie Titanica i Lady Punka.

No to wiemy, co jest ważne, a to za sprawą Mezo i TAP ważne. 26 minut po siódmej, też ważne informacje z kalendarza świąt nietypowych, że dziś mamy Dzień Osób Leworęcznych, Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych. Okazuje się, że 15% z całej ludności na świecie to właśnie osoby leworęczne. W Polsce ile takich osób jest? A dokładnie jest to 8%. Wśród światowych sław leworęczni to Barack Obama, Angelina Jolie, książę William, Bill Gates, Robert De Niro, Tom Cruise, Justin Bieber, Lady Gaga, Eminem, Julia Roberts. Tak więc tych leworęcznych, znanych leworęcznych mamy sporo. I a propos leworęczności, to się okazuje, że to też przewaga w sporcie leworęczność, bo leworęczni zaskakują praworęcznych rywali w tenisie, boksie czy szermierce. Tak więc proszę bardzo, tutaj sobie leworęczni najlepiej radzą. No i kosmos jeszcze, a propos tych informacji, które podajemy w wiadomościach, a propos spoglądania na Słońce i zaćmienie Słońca i na gwiazdy, to w kosmosie okazuje się 1/4 astronautów z amerykańskiego programu Apollo była też leworęczna, tak więc tych leworęcznych sporo. Pozdrawiamy wszystkich leworęcznych, tym bardziej, że osoby leworęczne, przypominam, to 15% populacji świata, a mają szybsze przede wszystkim połączenie między półkulami mózgu i odznaczają się, no tutaj szczególnie w sportach walki. No to jeszcze raz, pozdrawiamy wszystkich leworęcznych, życzymy im dobrego dnia. No i a propos tego dnia, już za chwilę będziemy sprawdzali, jak ten dzień będzie nam przebiegał, czy pod znakiem słońca, chmur, ale już wszyscy dobrze wiedzą, ci, którzy teraz o poranku już spoglądają przez okno, no to widzą to słoneczko i powiem wam, że to słoneczko będzie wam towarzyszyło przez cały dzień, ale więcej szczegółów już za chwilę.

0: Reklama.
1: Budzik już dawno zadzwonił, a ty nie możesz wstać? Otwórz okno i wpuść poranne promienie słońca. Wykonaj 10 uczciwych przysiadów i weź zimny prysznic. Włącz głośniej radio i zrób sobie dobre śniadanie, bo jaki poranek, taki cały dzień. Dobrego dnia życzy Muszynianka, naturalna woda mineralna, orzeźwiająca od samego rana.
2: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach, a teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
3: Autoring, dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Hyundai.
5: 15 sierpnia w Woli Rzędzińskiej obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej. Startujemy o 14 piknikiem historycznym. O 15 wielka defilada historyczna ulicami Woli Rzędzińskiej z udziałem rekonstruktorów z całej Polski. O 18 koncertujemy dla bohaterów. Dla wszystkich poczęstunek wojskową grochówką i bigosem. O 20.30 gwiazda wieczoru. Zenon Martyniuk z zespołem Akcent.
6: Te oczy zielone.
5: Zapraszają wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł i starosta tarnowski Jacek Chudyma. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka i marszałek małopolski Łukasz Smułka.
7: Już 15 sierpnia mieszkańcy regionu spotkają się w Łęgu Tarnowskim, aby wspólnie świętować dożynki gminy Żabno. Uroczystości odbędą się w amfiteatrze letnim przy stadionie sportowym. Organizatorzy przygotowali bogaty program, który połączy tradycję z dobrą zabawą i atrakcjami dla całych rodzin. Świętowanie rozpocznie się o godzinie 16 mszą świętą polową. Następnie o 17.30 zaplanowano tradycyjny obrzęd dożynkowy, konkurs wieńca oraz występy zespołów folklorystycznych, Bobrowianie i Otwinowianie. A na koniec Biesiadę taneczną. Dożynki gminy Żabno to nie tylko święto rolników, ale przede wszystkim doskonała okazja do wspólnego spędzania czasu, pielęgnowania lokalnych tradycji i integracji mieszkańców. Spotkajmy się 15 sierpnia w Łęgu Tarnowskim, aby wspólnie podziękować za tegoroczne plony i cieszyć się atmosferą tego wyjątkowego święta.
8: Radiowe kino plenerowe. Uwaga! Jeśli w czwartkowy wieczór usłyszycie głośny śmiech, spokojnie, to nie Rzym znowu ma kłopoty. To kino plenerowe RDN Małopolska. Już w czwartek o 20 na terenie Centrum Rekreacyjnego Wisiej Górze zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix Imperium Smoka. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor, chociaż po tym filmie i tak będzie go dwa razy więcej. Na wspólny seans pod gwiazdami zapraszają wójt gminy Lisia Góra, Arkadiusz Mikuła oraz Gminne Centrum Kultury. Do zobaczenia!
0: Po reklamie.
9: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
10: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
9: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
11: Czwartek mamy słonecznym z niewielkim tylko zachmurzeniem i temperatury. No powiem, że idealne, bo 25 stopni maksymalnie w ciągu dnia. Teraz poranek jeszcze taki rześki, 12 stopni. Ale przypominam, od jutra już coraz cieplej nam się będzie robiło. Jutro 27, a sobota, niedziela od 32 do 34 stopni. I co najważniejsze, do końca tygodnia słonecznie, bez opadów.
10: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
9: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
11: Z Sytuacja biometeorologiczna jest teraz o poranku. My korzystamy, ciśnienie wynosi 1006 hektopaskali.
9: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
11: 25 minut nam zostało do godziny 7. Do godziny 8. Bo 7 przecież już jest za nami. Oj, to by było, gdyby tak można było cofnąć czas. Chciałoby się czasami, przydałoby nam się. Ale nie mamy takich możliwości. Tak więc przypominam, 25 minut nam zostało do godziny 8. A propos tego czasu, to spoglądamy szczególnie teraz o poranku na ten zegarek dokładnie. Ci szczególnie, którzy wybierają się do pracy. I już za chwilę jeszcze raz będziemy dla was sprawdzać sytuację na ulicach.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: 23 sierpnia na stadionie w Zbielitowskiej Górze jedno z największych wydarzeń w regionie. Dożynki gminy Tarnów. O 14:00 msza święta polowa, a po niej uroczystości dożynkowe. Ponadto darmowy poczęstunek, dziczyzna, bigos, wiejskie wyroby, pstrąg i ciasta. Wesołe miasteczko, lot balonem, stoiska wystawiennicze, loteria fantowa oraz koncerty gwiazd. O 18:00 Liber i Inoros, a o 20:00 Edyta Górniak. Zaprasza wójt Grzegorz Kozioł. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka.
3: Kto okaże się silniejszy? Polska czy Europa? 15 sierpnia podczas dożynek gminnych w ISEP-ie zobaczysz Strongman Team Challenge. Na arenie Krzysztof Kacnerski, Rafał Sojc, Dawid Bednarek, Michał Sajdak i europejscy giganci. Wydarzenie poprowadzi Lubomir Libacki, a nad rywalizacją czuwać będzie Ireneusz Kuraś. Godzina 16. Przyjdź i poczuj moc na żywo.
4: Radiowe kino plenerowe.
2: Szukacie pomysłu na letni wieczór? Mamy coś dla Was. Już w niedzielę 16 sierpnia kino plenerowe RDN Małopolska zaprasza na targowisko w Jodłowej. Na wielkim ekranie cudowny chłopak. Wzruszająca historia, która poruszy serca całej rodziny. A do tego darmowy popcorn. Start o godzinie 20. Na seans zaprasza wójt gminy Jodłowa, Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej oraz RDN Małopolska. Zabierzcie bliskich i dobry humor. Widzimy się w Jodłowej.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda. Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
2: Słonecznie i spokojnie, bez zdarzeń drogowych, informuje oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Oby tak dalej, drodzy zmotoryzowani, ale a propos tego naszego bezpieczeństwa, ja przypominam, cały czas bezpieczne wakacje, czyli wzmożone kontrole policji na naszych drogach i one jeszcze będą trwały. No i a propos tego bezpieczeństwa i poruszania się po tych naszych drogach, teraz na chwilę zostawmy samochód i zaglądnijmy do tych, którzy poruszają się hulajnogami. Coś okazuje, że te hulajnogi groźniejsze są od motocykli. Naukowcy nie mają wątpliwości, że te hulajnogi miały być elektryczne hulajnogi, być bezpiecznymi, tanimi i szybkimi środkami transportu. Okazały się potężnym zagrożeniem, mówią naukowcy. Analiza ponad 15 tysięcy ciężko rannych uczestników wypadków, co wykazała, że osoby jadące właśnie na e-hulajnodze są nawet 3,5 raza bardziej narażone na poważne uszkodzenie mózgu niż motocykli. Kliści. Czyli proszę bardzo, wydawałoby się, że tutaj te urazy powinny być groźniejsze od na motocyklu, a jednak nie. Naukowcy mówią jasno, że ta hulajnoga elektryczna bardziej groźna i niebezpieczna niż jazda motocyklem. Dlatego szczególnie apeluję o to bezpieczeństwo. Pamiętajcie, zakładamy kaski nie tylko na hulajnodze, ale zakładamy też kaski na rowerze i tutaj nie ma znaczenia, czy nie mamy 16 lat. Bądźmy bezpieczni. A często się zdarza tak, że czasami widzę na drodze jeszcze tych młodych ludzi do 16 roku życia, grupka rowerzystów. No i proszę bardzo, jest kilka osób, która ma te kaski, parę osób jest, co nie ma tych kasków. Przypominam, obowiązkowo do 16 roku życia trzeba mieć ten kask na głowie. Dlatego tutaj apeluję o to. Szczególnie prośba do rodziców, żeby zwracali uwagę, czy ci młodzi, bo może mają te kaski, tylko po prostu zostawiają w domu. No czasami może z nieuwagi. Dlatego szczególnie tutaj proszę rodziców, żeby przypilnowali, żeby ci młodzi na tych rowerach czy na hulajnodze ten kask mieli przy sobie, a przede wszystkim założyli go na głowę. Ulica Tarnowa, to teraz jeszcze szybciutko zobaczmy sobie, co nam się zmieniło w ciągu 60 minut. Spokojnie w dalszym ciągu my płyniemy Dąbrowskiego, Gumniska, Tuchowska, Konarskiego. Tych samochodów troszeczkę nam przybyło, ale na szczęście bez postoju, bez korków. Również na Szkotnik, Sikorskiego, Klikowska. Może krótki postój na Słowackiego na wysokości gdzieś mniej więcej ulicy Parkowej, jadąc Słowackiego w kierunku tutaj Słonecznej. Zobaczmy sobie jeszcze na Mościce Aleje Chatkowskiego, też bez utrudnień, spokojnie, Czerwonych Klonów z Bylitowska i skrzyżowanie jeszcze Czerwona Krakowska, Koszycka. My tutaj do tego skrzyżowania dojeżdżamy również bezproblemowo, nie czekamy. Oczywiście światła tylko tam nas zatrzymają, tak więc powiem, że jest bardzo dobrze. Przed 8, a jak będzie przed 9, to będziemy sprawdzać za godzinę.
0: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda. Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
2: I za godzinę jeszcze my sprawdzimy te nasze hulajnogi. Jak wygląda tutaj bezpieczne poruszanie się tymi hulajnogami u nas w Polsce? Właśnie. Ile wypadków z udziałem e-hulajnóg? O tym za godzinę przed 9 w audycji, a dokładnie tutaj w informacjach dla zmotoryzowanych. Fliwersem na Nowopolski Czwartek, a już za chwilę zespół Perfekt.

Wielkie hit, zespołu Perfect i kołysanka, dla nieznajomej. No taki czas, a jeszcze możemy zagrać spokojnie kołysankę, bo to przecież przed godziną 8, bo przecież cały czas trwają wakacje, a jak wakacje, to wiemy dobrze, że no możemy dłużej poleniuchować, oczywiście ci, którzy mają wolne. A propos tego leniuchowania, to przypominam, że mamy cały czas jeszcze lato, nie myślimy o jesieni, 56% lata dopiero za nami, tak więc jeszcze tych długich, mam nadzieję, letnich dni, słonecznych dni sporo przed nami. A co przed nami jeszcze? To już za chwilę, punktualnie o godzinie 8 wiadomości. Po wiadomościach, jak zwykle po 8, nasza poranna rozmowa, no słowo za słowo. Dziś gościem radia 8.10, burmistrz Ryglic Paweł Augustyn. No to wracamy do polskiej muzyki. Golec w orkiestra teraz, Masz jak ja.

0: Reklama. Poczuj lato wszystkimi zmysłami. Szum wody, promienie słońca i chwile, które naprawdę należą do Ciebie. W Termach Szaflary czekają baseny termalne, strefa saun i atrakcje dla całej rodziny. Zaplanuj wakacyjny dzień pełen relaksu i dobrej zabawy. A bilety online kupisz nawet 30% taniej. www.termyszaflary.com. Termy Szaflary. Tu zaczyna się Twój letni odpoczynek.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Przed nami muzyczny finał Dni Gminy Wierzchosławice. W sobotę zapraszamy od godziny 15 na karpiową zupę na 1000 osób i turniej sołectw. A potem mocne gitary i rockowa energia zespołu Totem Tanz. Po nich na scenie Golec Orkiestra. Przygotujcie się na niezwykłe muzyczne widowisko, góralska energia i największe przeboje. Bo lato rozpala. Wieczorną imprezę poprowadzi gorąca DJ Sophie, a w niedzielę dożynki u Witosa. Korowód, tradycyjny obrzęd, twórcy ludowi, regionalne smaki, konkurs kulinarny z degustacją dla wszystkich, a po nich występy małych i dużych swojaków. Szczegóły na wierzchosławice.pl oraz na Facebooku. 15 i 16 sierpnia, Dni Gminy Wierzchosławice. Nie może Was zabraknąć.
0: Po reklamie.
6: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
7: Ktoś wykradł dane 19 milionów Polaków. To największy wyciek w historii kraju. Eksperci radzą, jak zabezpieczyć się przed wyciekiem danych. Ośrodek zdrowia w Rytrze nabiera kształtów. Pierwsi pacjenci najwcześniej w połowie przyszłego roku. Pieką ciasta gromadzą wodę mineralną. Łęk Tarnowski czeka na pielgrzymów. Wiadomości o 8, a na Tamleczko zapraszam. Nie panikować, zastrzec numer PESEL i zachować szczególną higienę cyfrową. Ekspert zabiera głos po ogłoszeniu wycieku wrażliwych danych. Hakerzy zaatakowali serwery firmy zajmującej się kompletowaniem dokumentacji medycznej. Specjalistka do spraw cyberbezpieczeństwa Agata Ślusarek powiedziała, że zastrzeżenie numeru PESEL jest proste i szybkie.
8: Zastrzeżenie PESEL-u sprawia, że nie można podjąć pewnych działań, póki nie odblokujemy sobie tego PESEL-u. Samo zastrzeżenie PESEL-u trwa chwilę, zwłaszcza jeżeli robimy go przez M-Obywatela czy profil zaufany. Odblokowanie go w razie, jeżeli sami potrzebujemy podjąć działania, też jest bardzo szybką akcją.
7: Informacje o skradzionych danych będą dostępne w bazie Bezpieczne Dane. Jak informuje minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, ktoś wykradł informacje medyczne około 19 milionów Polaków. Wicepremier zapewnił, że państwo zabezpiecza wszystko, co jest związane z incydentem, a służby będą bezwzględne dla przestępców. Do końca tego roku ma być gotowy nowy budynek ośrodka zdrowia w Rytrze. Wójt Jan Kotarba zapewnia, że inwestycja przebiega zgodnie z harmonogramem. Obecnie na placu budowy powstaje dach.
9: To też nie mały budynek, tam jeszcze mury oporowe, jest dużo takich innych prac, które musimy wykonać, żeby zabezpieczyć to i przeciwpożarowo, i technicznie. Wszystko będzie zgodnie z planem. Nie przewiduje wykonawca, nie zgłaszał jakby jakichś uwag do tego, że się nie wyrobi. To będzie budynek w stanie deweloperskim, czyli wykończony, a natomiast nie wyposażony.
7: Całość prac pochłonie około 9 milionów złotych. Jak podkreśla wójt Rytra, samo ukończenie budynku nie będzie jednak oznaczać jeszcze otwarcia przychodni. Konieczne będzie wyposażenie oraz wyłonienie podmiotu, który zajmie się organizacją i prowadzeniem ośrodka. Firma lub osoba prywatna wybrana w konkursie ogłoszonym przez gminę będzie musiała m.in. zapewnić lekarzy, ustalić godziny przyjęć i prowadzić placówkę. Szczegóły dotyczące zasad jej funkcjonowania mają być znane na początku przyszłego roku. Cały proces może potrwać około kolejnych 6 miesięcy. Oznacza to, że mieszkańcy Rytra z usług lekarzy w nowym ośrodku skorzystają najwcześniej w połowie 2027 roku. Teren przy parafii pod wezwaniem Świętej Trójcy w Łęgu Tarnowskim za kilka dni wypełni się pielgrzymami. Właśnie tu pątnicy zmierzający na Jasną Górę mają postój po wyjściu z Tarnowa. W poniedziałek, 17 sierpnia, pielgrzymi po mszy świętej na Placu Katedralnym w Tarnowie o poranku wyruszą w trasę, a wędrówka potrwa 9 dni. Pierwszego dnia, jeszcze przed południem, będą odpoczywać przy kościele w Łęgu Tarnowskim. Proboszcz ksiądz Wiesław Orwat przyznaje w rozmowie z RDN Małopolska, że parafia już od dawna planuje i przygotowuje się na przyjęcie gości. Zaangażowani są wszyscy parafianie, w tym także koła gospodyń wiejskich.
10: Chcemy jak najlepiej przyjąć pielgrzymów, by nabrali sił, pokrzepili się. Tutaj u nas pielgrzymi częstują się wodą, kawą, herbatą, ciastem i od tygodnia nasi parafianie przynoszą na plebanie dla pielgrzymów zgrzewki wody mineralnej. Jeden z przedsiębiorców nawet obiecał ofiarować całą paletę wody mineralnej. Parafianie upieką jeszcze ciasto. Przy kościele są tam stoiska właśnie z ciastem, są stoiska z wodą mineralną. Panie, którzy się tutaj angażują, panowie, którzy się angażują, właśnie częstują, rozdają i wodę, i ciasto.
7: 44. Piesza pielgrzymka tarnowska na Jasną Górę rozpocznie się w poniedziałek na Placu Katedralnym mszą świętą o 6.30. Później 13 grup pielgrzymkowych, czyli połowa wszystkich pątników zmierzających przed oblicze Czarnej Madonny, zatrzyma się przy parafii w Łęgu Tarnowskim, gdzie odpoczną, odświeżą się i nabiorą sił przed dalszą drogą. Pierwszego dnia wędrówka kończy się w zabawie przy Sanktuarium Błogosławionej Karoliny, gdzie pielgrzymi mają pierwszy nocleg. Polacy tłumnie obserwowali wieczorem zaćmienie słońca, wychodzili w góry, na balkony i na dachy, przyszli ze specjalnymi okularami, filtrami, aparatami fotograficznymi i rozkładanymi krzesełkami. Księżyc zasłonił około 85% tarczy słońca.
11: Bardzo wartościowe doznanie.
12: Ale widzę, że państwo przygotowani byli.
11: Kamera obskura wyprodukowana z pudełka po butach dzisiaj po południu, także obeszliśmy problem. Tak, udało się zobaczyć pięknie rogala.
13: No super, naprawdę jesteśmy pod wrażeniem i no dalej jest ładnie generalnie, tak?
12: Czyli warto było siedzieć?
13: No od godziny 18, 2 godziny 15 minut.
14: I za późno przyszłam.
12: Za późno spóźniłam.
14: Tak. I nie widzieliśmy niczego, niestety.
7: A kolejna szansa i kolejne częściowe zaćmienie słońca będzie można zobaczyć w przyszłym roku, ale nie będzie tak spektakularne jak to wczorajsze. Całkowite zaćmienie jest spodziewane w Polsce dopiero w 2135 roku, a zdjęcia z wczorajszego zaćmienia słońca przesłane przez naszych słuchaczy można zobaczyć na rdn.pl i na naszym radiowym Facebooku. Tyle o tej porze. Na kolejne wiadomości zapraszam o 9:00, a już za chwilę nasi poranni goście w programie Słowo za Słowo w RDN Małopolska. Burmistrz Ryglic Paweł Augustyn, w RDN Nowy Sącz, wójt gminy Korzenna Leszek Skowron.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: A za rok warto sobie bukować wakacje w Hiszpanii, w Maroko, w Algierii, Egipcie czy innych miejscach, bo tam właśnie to zaćmienie słońca będzie najlepiej widoczne. Przypominam, to 2 sierpnia 2027 roku i dobrze, bo w godzinach przedpołudniowych. Tak więc nie będziemy tutaj czekać do późnych godzin wieczornych. Dziś sporo słońca, 24 stopnie.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Może nawet 25 stopni zapowiadają nam synoptycy, ale przypominam, jutro już 27, a sobota, niedziela 32-34 stopnie i do końca tygodnia słonecznie, niebo błękitne, idealne warunki do wypoczynku. Ja a propos tego wypoczynku, przypominam, że jeżeli ktoś wypoczywa nad polskim morzem, to proszę zabrać ze sobą parasol, bo dziś tam może delikatnie popadać. Ile teraz stopni mamy? 16. No i

0: opowiadają pradawne historie. Odwiedź Park Zdrojowy z tężnią solankową i wodnymi ścieżkami zdrowia. Wejdź na ścieżkę w koronach drzew, jedyną taką w regionie. Odwiedź Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Muzeum Przyrodnicze. To tutaj zabawa i nauka są na wyciągnięcie ręki. Spotkajmy się tam, gdzie bije serce Pogórza. Spotkajmy się w Ciężkowicach. Sprawdź więcej na tubijesercepogorza.pl.
1: 23 sierpnia na stadionie w Zbielitowskiej Górze jedno z największych wydarzeń w regionie. Dożynki gminy Tarnów. O 14 msza święta polowa, a po niej uroczystości dożynkowe. Ponadto darmowy poczęstunek, dziczyzna, bigos, wiejskie wyroby, pstrąg i ciasta. Wesołe miasteczko, lot balonem, stoiska wystawiennicze, loteria fantowa oraz koncerty gwiazd. O 18 Liber i Inoros, a o 20 Edyta Górniak. Zaprasza wójt Grzegorz Kozioł. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka.
0: Radiowe kino plenerowe.
1: Halo, halo! Mamy plan na wakacyjny wieczór. Kino plenerowe RDN Małopolska rusza do Gręboszowa. Zabierzcie rodzinę, znajomych i dobry humor, bo na wielkim ekranie czeka pełen przygód film Fałszywa dwunastka. Historia, która bawi i zostawia po sobie piękne przesłanie. Widzimy się w sobotę 15 sierpnia o godzinie 20 na placu przy Gminnym Centrum Kultury w Gręboszowie. Na wspólne kino pod gwiazdami zapraszają wójt gminy Gręboszów oraz Gminne Centrum Kultury w Gręboszowie. Do zobaczenia!
2: Po reklamie.

0: 11 minut mamy już po godzinie 8, czyli czas teraz przejść do naszej porannej rozmowy Słowo za Słowem, a dzisiejszą rozmowę prowadzi Tomasz Graczewski.
1: Słowo za Słowem. Poranny gość radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
2: Moimi Państwa gościem jest dzisiaj pan Paweł Augustyn, burmistrz miasta i gminy Ryglica. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Panie burmistrzu, było oglądane wczoraj wieczorne niebo z zaćmieniem słońca?
3: Tak, na naszej słynnej górze Kokocz tłum ludzi zjechał, tak, oglądaliśmy zaćmienie słońca, a później z wnuczkami wieczorem oglądaliśmy spadające gwiazdy, a było ich bardzo dużo.
2: No właśnie, góra Kokocz to takie miejsce sprzyjające obserwacjom. Ci, którzy nie załapali się na wczorajsze obserwacje zaćmienia, to możemy uspokoić, że w przyszłym roku, w sierpniu, na samym początku tego miesiąca, w 27 roku będzie kolejna okazja. Panie burmistrzu, spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o sprawach bliskich mieszkańcom. No i zacznijmy od, może krótko, ale już wspomnijmy o tym, o dożynkach. Święto plonów zbliża się wielkimi krokami w gminie. Kto uraczy swoją muzyką mieszkańców gminy Ryglice i osoby przyjezdne?
3: W tym roku dożynki odbędą się w miejscowości Wola Lubecka. Piękna, malownicza miejscowość. Organizuje to sołectwo. Sołtysem na czele panem Marianem Kurczem.

0: Jakubkiem. Starostami dożynek są pan Grzegorz i Agnieszka Lebryk, tak? I w Ryglicach w tym roku na Góralską Nutę. Zespół Pogwizdani. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie, ale oczywiście msza święta o godzinie 14.30, obrzędy dożynkowe, zachowujemy tą tradycję, kulturę. Również zaprzęgi konne, 20 wiejców dożynkowych, ponad 20 stoisk różnego rodzaju, także będzie się działo w Ryglicach.
1: Z góralami będzie można się pobawić 16 sierpnia, Wola Lubecka, czyli najbliższa niedziela.
0: O godzinie 20.00.
1: Gwiazdą zespół Pogwizdani. O tym jeszcze w tej rozmowie więcej powiemy, ale chciałbym, żebyśmy też porozmawiali trochę o inwestycjach. W Zalasowej budowany był żłobek. To taki dość ekspresowy temat, bo szybko udało wam się załatwić kwestię budowy tej infrastruktury. Będzie otwarcie na rozpoczęcie roku szkolnego?
0: Tak, wybudowaliśmy żłobek. Trwało to zaledwie pół roku. To chyba najszybciej budowana inwestycja w gminie Ryglice za mojej kadencji. Oczywiście żłobek jest wyposażony, jest wyposażony również w różnego rodzaju zabawki dla dzieci, jest plac zabaw przygotowany, także naprawdę profesjonalny, nowoczesny żłobek. I 1 września na rozpoczęcie roku szkolnego o godzinie 12 zapraszamy wszystkich gości, wykonawców, osoby nadzorujące, po to, żeby otworzyć ten żłobek i żeby zobaczyli również mieszkańcy. Zapraszamy również już żłobkowiczów, czyli maluszków w tym dniu, żeby wszyscy zobaczyli, jak ten żłobek wygląda.
1: Ile inwestycja kosztowała i czy było jakieś dofinansowanie na jej realizację?
0: Inwestycja kosztowała blisko 4 miliony. My otrzymaliśmy dofinansowania 75%, czyli bardzo dużo. Stąd takie ekspresowe tempo, żeby te środki wykorzystać, bo czas mieliśmy do końca lipca i ten czas, że tak powiem, wykorzystaliśmy w 100%, ale to nie jest jedyny żłobek, bo w tamtym roku w Lubczy na 24 dzieci, w tym roku w czerwcu w Ryglicach na 34 dzieci. Łącznie to jest około setki dzieci będzie uczęszczało do żłobków w Ryglicach. Przypomnę, że nigdy żłobka w Ryglicach wcześniej w gminie Ryglice żłobków nie było. My to te budowy rozpoczęliśmy. I oczywiście też taka informacja, że rodzi się dzieci w Ryglicach około setki. Jeżeli od pół roku do 2,5 roku przyjmujemy dzieci do żłobka, czyli to jest około 200 dzieci, myślę, że to zabezpieczy w 100% potrzeby mieszkańców, bo nie wszystkie rodziny oddają dzieci do żłobka, bo też mają babcie, mają dziadków, mają opiekunów, także że myślę, że to, co te miejsca, co przygotowaliśmy, one w zupełności wystarczą.
1: A tu w tej Zalasowej, podobnie jak w dwóch pozostałych, około 30 miejsc opieki nad maluszkami będzie?
0: W Zalasowej będzie 40 miejsc na opieki nad maluszkami.
1: To czy będą prowadzone nabory, czy może już były i lista zamknięta? Jak wygląda kwestia dostania się do żłobka?
0: Lista jest otwarta cały czas. Nabór rozpoczyna się w tym miesiącu. 1 września ruszamy. To też żłobek jest specyficzny. To jest specyficzne miejsce i specyficzne nabory, bo to jest tylko, że tak powiem, 2 lata. To maluszek chodzi do żłobka i później przechodzi do przedszkola, czyli to jest bardzo krótki okres pobytu w tym żłobku. Rotacja jest bardzo duża, tak? W Lubczy mieliśmy 22 dzieci, ale 7 odchodzi do przedszkola i 7 trzeba uzupełnić, stąd te nabory cały czas trwają.
1: W takim razie można będzie kontaktować się z urzędem, choćby w mediach społecznościowych i na stronie internetowej szukać informacji, kiedy nabór zostanie ogłoszony. Panie burmistrzu, niedawno otworzyliście w Ryglicach centrum przesiadkowe, klimatyzowany i ogrzewany budynek. Czy już się zdążył sprawdzić w tych miesiącach, w tych tygodniach, w których mieliśmy takie upały?
0: Tak, no mieszkańcy są bardzo zadowoleni. Uruchomiliśmy również radio, żeby mieszkańcy wygodnie mogli sobie czekać na autobus, tak? To jeszcze mogą słuchać radia. Oczywiście w te upały naprawdę ten budynek się sprawdził, ale powiem więcej. Mieszkańcy zostawiają samochody na parkingach, których mamy bardzo dużo, o czym mówiliśmy kiedyś tutaj w radiu, i przesiadają się na autobusy. Też z uwagi na to, że paliwo jest drogie, ponad 8 zł, no to też to jest duży koszt. W związku z tym przewieźliśmy w miesiącu czerwcu liniami kolei małopolskich i województwa małopolskiego ponad 20 tysięcy osób, tak? Natomiast w miesiącu lipcu bo otworzyliśmy, w lipcu otworzyliśmy centrum przesiadkowe, przewinęło się 2,5 tysiąca również osób, czyli widzimy, że potrzeba utworzenia linii autobusowych i otworzenia tego miejsca, gdzie mieszkańcy mogą się przesiadać na inne autobusy, tak, lub czekać na swój autobus odjazdowy z Ryglis, tak, no taka potrzeba była bardzo duża.
1: A są jakieś pomysły na rozwój, nie wiem, siatki połączeń, może dotarcia do kolejnych miejscowości? Zazwyczaj na koniec roku takie informacje się gdzieś z Urzędu Marszałkowskiego przewijają, więc czy są jakieś pomysły albo potrzeby właśnie, żeby do jakichś miejscowości jeszcze autobus dotarł?
0: Jedna z linii, która do nas dociera, do Ryglic, tak, będzie przedłużona do Szerzyn, natomiast prowadzimy rozmowy również z województwem małopolskim, ponieważ i kolejami chcą uruchomić linię do Jasła i walczymy o to, żeby nie była to linia do Jasła przez Pilzno, bo tych autobusów i jest tam dosyć dużo, żeby ta linia właśnie przebiegała przez Ryglice, przez nasze centrum przesiadkowe do Jasła i przez Szerzyny. Żeby te małe miejscowości też miały połączenie z Krakowem, bo ta linia była z Krakowa przez Tarnów, Ryglice, Szerzyny i Jasło.
1: Gdyby się udało, to kiedy mogłoby zafunkcjonować?
0: No liczymy na to, że od 1 stycznia, ale jeszcze mam dobrą informację, bo końcem sierpnia dostajemy nowy autobus elektryczny do gminy Ryglice. To jest pokłosie tego, że bardzo dużo ludzi korzysta z autobusów, tak, naszych linii kolejowych, także że ten nowiutki autobus będzie wygodny, też klimatyzowany i myślę, że mieszkańcy będą zadowoleni.
1: I rozumiem, że to też po liniach kolei małopolskich on będzie
0: tak,
1: jeździł.
0: Tak, dokładnie, po liniach kolei małopolskich.
1: To teraz przejdźmy do takiego tematu, na którym skupiliśmy się jakiś czas temu, spotkaliśmy się w Urzędzie Miejskim w Ryglicach, było takie spotkanie, zaprezentowanie czegoś, co możemy nazwać schronem, bunkrem, czy miejscem bezpiecznego schronienia ludności z funkcjami magazynu sprzętu obrony cywilnej, ochrony ludności. No i wówczas padła taka informacja, że chcecie starać się o dofinansowanie takiej inwestycji, bo samorząd sam tego nie uciągnie. I od tamtej pory trochę cicho w tym temacie. Czy porzuciliście ten pomysł w gminie, czy odłożony na później?
0: Nie, cicho nie jest, dlatego że cały czas trwają rozmowy z uwagi na to, że to jest duża inwestycja. Inwestycja, która musi być dobrze zbudowana, bo wiadomo, że jeżeli miejsce schronienia, to musi to być przygotowane w sposób profesjonalny i droga inwestycja. W związku z tym prowadzimy rozmowy z województwem małopolskim o wieloletniej inwestycji, bo od przyszłego roku będzie można realizować wieloletnie inwestycje, czyli żebyśmy mogli dostać na 2-3 lata po 5 milionów złotych, żeby można było etapami tą inwestycję zrealizować i myślę, że takie zielone światło już jest, ale czekamy na ostateczną decyzję.
1: Bo przypomnijmy może mieszkańcom, jakie jest założenie tego budynku. No, budynku, chociaż on będzie częściowo pod ziemią ukryty.
0: Tak, to jest budynek wielofunkcyjny, tam będą miejsce ukrycia dla około 1000 osób, tak? Będą również tam pomieszczenia zarządzania kryzysowego, będą magazyny również obrony cywilnej, ale w czasie, kiedy trzeba będzie ukryć mieszkańców, wyjeżdżają samochody, będą tam samochody strażackie również, będzie tam przewidziana jest policja, miejsce dla policji i dla karetki pogotowia. Samochody wyjeżdżają, próżniamy magazyny, wchodzą mieszkańcy i oczywiście ukryją się przed ewentualnym zagrożeniem.
1: No a też nie mówimy tylko o zagrożeniach militarnych, ale choćby o wszelkiego rodzaju katastrofach czy nieprzewidzianych zjawiskach pogodowych, powodziach, zalaniach, kiedy też potrzeba czasem tymczasowego jakiegoś kwaterowania czy dachu nad głową. Ile taka infrastruktura mogłaby kosztować?
0: Mamy projekt przygotowany na 20 milionów, natomiast negocjujemy z województwem małopolskim, żeby ten projekt troszeczkę jakby ograniczyć jego zakres, tak? I żeby ostatecznie zamknął się kwotą około 12 milionów złotych i przygotowujemy takie rozwiązania.
1: Więc gmina będzie dalej zabiegała, ale w tej edycji programu ochrony ludności, która będzie rozpisana na inwestycje wieloletnie. Panie burmistrzu, to skoro tak trochę o katastrofach wspomniałem, może aż tak bardzo źle w rolnictwie nie jest, ale rok zdecydowanie łatwy dla rolników nie był. Słyszymy o suszach, mieliśmy duże ulewy w ostatnim czasie, ale rolnictwo ucierpiało. Z regionu słyszymy dramatyczne doniesienia o milionowych stratach nawet w rolnictwie. Jak jest w w gminie Ryglice?
0: W gminie Ryglice pogoda nam dopisywała w tym roku. Nie mieliśmy anomalii pogodowych aż tak drastycznych. Na wiosnę mieliśmy dużo, dużo wody, dużo deszczu. Mamy ziemię ciężkie, także mamy dobrą sytuację, bo jeżeli popada deszcz, tak, to te ziemie trzymają wodę. Najgorzej jest na ziemiach lekkich. No tam niestety, ale susza spowodowała ogromne straty w Polsce. Później nawałnice, grady, że tak powiem, także, że tu rolnicy ponieśli ogromne straty. Natomiast u nas zboże było naprawdę, naprawdę dobre w tym roku. Wszyscy omucili, tak, także możemy spokojnie rozpoczynać dożynki i dziękować Panu Bogu za to, że mogliśmy wysiać zboże, pielęgnować cały rok i na końcu mogliśmy go zebrać i złożyć w swoich pomieszczeniach gospodarczych, przygotować do sprzedaży czy do dalszej produkcji zwierzęcej.
1: Z wodą problemów nie było w tym sezonie?
0: Z wodą problemy są w Ryglicach, dlatego że mamy wodociągi, ale tylko w tych miejscach, gdzie mamy aglomerację, tak? Natomiast poza aglomeracjami są domy oddalone po kilka kilometrów od aglomeracji, co powoduje, że nie jesteśmy w stanie tam dociągnąć sieci wodociągowej, jak również mamy takie miejsca, gdzie jest po kilka domów niedaleko oddalonych od sieci wodociągowych i od tamtego roku przygotowaliśmy takie rozwiązanie, bo tam nie możemy zrobić projektu, bo to jest za mała inwestycja, tak? Przygotowaliśmy takie rozwiązanie, że my kupujemy jako gmina materiał, tak? Natomiast mieszkańcy wykonują sobie sami robociznę, czyli kopią sobie rów na położenie sieci, tak? Przyłączy do swoich domów i takich sieci wykonaliśmy już kilka w Ryglicach, batalionów Barbara, batalionów Chłopskich, teraz w Zalasowej na ulicy Tuwima, w ubiegłym roku w Lubczy dwa odcinki, także, że mieszkańcy chcą współpracować z gminą. Ja się cieszę, że możemy w taki sposób, w takim samorządowo-gospodarczym systemie również doprowadzać mieszkańców wody, ale też uruchomiliśmy co roku uruchamiamy na wiosnę 3 ujęcia wody po byłych szkołach, tak? Ujęcia nie po byłych szkołach, tylko ujęcia wody, które dostarczały wodę do szkół, a szkoły teraz korzystają z wody już publicznej, tak? Tam mieszkańcy mogą spokojnie sobie wodę gospodarczą nabrać, zaopatrzyć się w nią. Natomiast w centrum Ryglic mamy również wodomat, gdzie można zakupić sobie wodę pitną i również z obrony cywilnej kupujemy teraz beczkowóz, tak? Na wodę pitną, żeby mieszkańcom, którzy są wykluczeni, samotni, nie mogą sami się zaopatrzyć w wodę, a nie mają wodociągu, żeby tą wodę pitną też dostarczać.
1: Ujęcia wody, to dobrze kojarzę, to są te studnie artezyjskie?
0: Tak, to są studnie artezyjskie, które służyły przez wiele lat. Myśmy ich nie zniszczyli, myśmy je jakby odbudowali, założyliśmy pompy i mieszkańcy korzystają, są kolejki i też w tych studniach już wody brakuje, bo susza cały czas jest.
1: Skoro trochę o rolnictwie porozmawialiśmy, to zbliżając się do końca naszej dzisiejszej rozmowy, jeszcze wróćmy do tego tematu dożynek. Pan burmistrz wymienił starostów, wymienił gwiazdy. Jak to wszystko będzie wyglądało? O której godzinie wszystko się rozpocznie w programie między innymi msza święta dziękczynna za plony?
0: Tak, wyjeżdżamy z Lubczy o godzinie 14:00 pięknymi bryczkami, tak, zaprzęgami konnymi do Woli Lubeckiej, do kościoła z wiejcami, tak. Tam msza święta o 14:30, ksiądz proboszcz dziekan Marek Kuzak będzie celebrował i później przy kościele jest piękny plac przygotowany, duży plac na dożynki i tam będą obrzędy dożynkowe, będzie przekazanie burmistrzowi chleba. Będziemy dzielić chleb tak, żeby nikomu w naszej gminie chleba nie zabrakło, jak co roku. Później zespoły ludowe, które będą tam również przygrywać, to są Zalasowianie, zespół w Kuźni u Kowala, to jest również zespół spod Kokocza, koła gospodyń wiejskich będą się wystawiać, będzie ponad 100 stoisk, tak? Także naprawdę będzie wiele atrakcji w Ryglicach, na dożynkach, dokładnie w Woli Lubeckiej. Zapraszamy serdecznie mieszkańców, zainteresowanych, tak?
1: Bardzo młodzież. Taki tradycyjny nacisk na tę imprezę. Zespoły ludowe, koła gospodyń wiejskich, konkurs wieńca też będzie dożynkowego?
0: Tak, konkurs wieńca to przede wszystkim. Konkurs wieńca dożynkowego, wybieramy wieniec do powiatu, do województwa na konkurs. Ale panie redaktorze, to robimy to po to, żeby przekazywać tą tradycję i kulturę młodemu pokoleniu, żeby widzieli, że tak kiedyś świętowano, tak? Panie doktorze, ja jeszcze pamiętam, bo kosiliśmy zboże kojmi, kosiarką konną, że po zwiezieniu zboża do stodu, tak, braliśmy grabie ręczne, tak, i grabiliśmy jeszcze ściernisko, tak, żeby każdy kłos zboża zebrać, tak. Teraz są kombajny, te zboża się nie oddzielają gdzieś tam i nie zostają na ściernisku, ale kiedyś tak było, że każde kusko się zbierało z uwagi na to, że tego zboża, no, brakowało, tak.
1: No, czasy się zmieniły, a jednak to kultywowanie tej tradycji, tego szacunku do żywności, do rolnictwa zawsze jest w cenie. No,
0: ale trzeba powiedzieć tak, że szacunek rolnicy mają ogromny do pracy, do rolnictwa, tak? Natomiast rządzący niestety nie. Jak się patrzy na ceny, gdzie cena zboża jest około 700-800 zł za tonę, a 15 lat temu była taka sama cena, tak? Panie redaktorze, to się serce kraje, że po prostu, no, ci rolnicy dalej pracują, chcą pracować, a to rolnictwo, że tak powiem, cały czas jest, że tak powiem, tak nękane, że to rolnictwo nam zanika.
1: No, ale to już temat na oddzielną rozmowę i pewnie nie zmieścimy już w naszej dzisiejszej. Burmistrz Ryglic Paweł Augustyn gościł w naszym studiu, więc pozostaje na zakończenie zaprosić na imprezę dożynkową. Ja bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo panu redaktorowi i państwu.
2: Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: 15 sierpnia w Woli Rzędzińskiej obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej. Startujemy o 14 piknikiem historycznym. O 15 wielka defilada historyczna ulicami Woli Rzędzińskiej z udziałem rekonstruktorów z całej Polski. O 18 koncertujemy dla bohaterów. Dla wszystkich poczęstunek wojskową mrochówką i bigosem. O 20.30 gwiazda wieczoru. Zenon Martyniuk z zespołem Akcent. Zapraszają wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł i starosta tarnowski Jacek Chudyna. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka i marszałek małopolski Łukasz Smułka.
4: Już 15 sierpnia mieszkańcy regionu spotkają się w Łęgu Tarnowskim, aby wspólnie świętować dożynki gminy Żabno. Uroczystości odbędą się w amfiteatrze letnim przy stadionie sportowym. Organizatorzy przygotowali bogaty program, który połączy tradycję z dobrą zabawą i atrakcjami dla całych rodzin. Świętowanie rozpocznie się o godzinie 16 mszą świętą polową. Następnie o 17.30 zaplanowano tradycyjny obrzęd dożynkowy, konkurs wieńca oraz występy zespołów folklorystycznych, Bobrowianie i Otwinowianie. A na koniec Biesiadę taneczną. Dożynki gminy Żabno to nie tylko święto rolników, ale przede wszystkim doskonała okazja do wspólnego spędzania czasu, pielęgnowania lokalnych tradycji i integracji mieszkańców. Spotkajmy się 15 sierpnia w Łęgu Tarnowskim, aby wspólnie podziękować za tegoroczne plony i cieszyć się atmosferą tego wyjątkowego święta.
5: Radiowe kino plenerowe. Uwaga! Jeśli w czwartkowy wieczór usłyszycie głośny śmiech, spokojnie, to nie Rzym znowu ma kłopoty. To kino plenerowe RDN Małopolska. Już w czwartek o 20 na terenie Centrum Rekreacyjnego Wisiej Górze zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix Imperium Smoka. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor, chociaż po tym filmie i tak będzie go dwa razy więcej. Na wspólny seans pod gwiazdami zapraszają wójt gminy Lisia Góra, Arkadiusz Mikuła oraz Gminne Centrum Kultury. Do zobaczenia!
1: Po reklamie.
6: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
7: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor Brookbet. Sponsor drużyny piłkarskiej Brookbet Termalika Nieciecza.
8: Krzysztof Niedzielan, zapraszam. Jakub Szymański zdobył brązowy medal w biegu na 110 metrów przez płotki podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Szymański czasem 13,26 wyrównał swój najlepszy wynik w tym sezonie. Złoto wywalczył Szwajcar Jason Joseph. Dodajmy, że wczoraj czwarte miejsce w rzucie młotem zajęła Anita Włodarczyk. Medal Szymańskiego to trzeci krążek reprezentantów Polski w Anglii. Wcześniej srebrne medale zdobyły Pia Skrzyszowska w biegu na 100 metrów przez płotki oraz Ewa Swoboda w biegu na 100 metrów. Lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy potrwają do niedzieli. Teraz piłka nożna. GKS Katowice wygrał z HPL-em Tel Awiw 2-1 w rewanżowym meczu trzeciej rundy kwalifikacji piłkarskiej Ligi Konferencji. Zespół z Katowic odpadł z rywalizacji, bo w pierwszym meczu rywale wygrali 2-0. W środę gole dla GKS-u zdobyli Ilja Szkurin i Arkadiusz Jędrych. Dziś o 19 w kwalifikacjach Ligi Europy Górnik Zabrze zagra z węgierskim Ferencvarosem. W pierwszym meczu było 1-0 dla rywali śląskiego klubu. O 19 rozpocznie się też rewanżowe spotkanie Lecha Poznań z Klaksvik z Wysp Owczych. W pierwszym meczu Mistrzowie Polski wygrali 1-0. I również o 19 w kwalifikacjach Ligi Konferencji Raków Częstochowa zagra na wyjeździe ze szwedzkim Hammarby. Do rewanżu przystąpi z wynikiem 0-0. W niedzielę o 14.30 na boisko wyjdą piłkarze Brookbet Termaliki Nieciecza. W czwartej kolejce pierwszej ligi Słonie zmierzą się na wyjeździe z ŁKS-em Łódź. Ten zespół na 3 rozegrane mecze ma na koncie po jednym zwycięstwie, porażce i remisie. Brookbet Termalika natomiast 2 mecze wygrała, 1 przegrała, to daje jej 6 miejsce w tabeli. Skrzydłowy Sandecji Nowy Sącz Patryk Kielić będzie następcą Daniela Pietraszkiewicza, który odszedł przed tym sezonem do Podbeskidzia Bielsko-Biała. Z byłym piłkarzem Hutnika Kraków wiąże się w Nowym Sączu duże nadzieje. Zadanie będzie trudne, bo w poprzednim sezonie Pietraszkiewicz miał 7 goli i aż 15 asyst.
9: na pewno. Jest jakaś odpowiedzialność, myślę, że jestem w stanie sprostać. Z każdym meczem uważam, że będę się prezentował z lepszej strony, wiadomo, że z jak najlepszej strony chcę i myślę, że w każdym meczu będzie po prostu coraz lepiej. Bo w ostatnim mam bardzo duży niedosyt, więc tylko żeby było do przodu i to jest najważniejsze.
8: Wyjaśnił Patryk Kielisz, który na razie ma jednego gola dla Sandecji. Biało-czarni po remisie, zwycięstwie i porażce zajmują 8 miejsce w drugiej lidze po 3 meczach. W sobotę zagrają na wyjeździe ze Świtem Szczecin. Tarnowscy szczypiorniści wracają do gry, póki co jeszcze nie w rozgrywkach ligowych, ale w sparingach. W pierwszym spotkaniu kontrolnym przed startem nowego sezonu pierwszej ligi Handball Pałac Tarnów zmierzy się z MTS-em Chrzanów. Będzie to już jutro o 19.30 w arenie Jaskółka. Wstęp dla kibiców będzie bezpłatny, ale na trybuny może wejść maksymalnie 299 osób. Zespół Pałacu plan przygotowań ma rozpisany na cały miesiąc. Za tydzień tarnowianie wezmą udział w turnieju towarzyskim w Kielcach. Zagrają też sparingowe mecze z Orłem Przeworsk oraz AZS-em Krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej. Oprócz spotkania z MTS-em Chrzanów w Tarnowie zostanie rozgrane jedynie zaplanowane na 28 sierpnia spotkanie kontrolne z Orłem Przeworsk, a sezon w pierwszej lidze Szczypiorniaka ruszy w weekend 12 i 13 września. Część tarnowskiej infrastruktury sportowej będzie nieczynna w sobotę. Wtedy przypada Święto Wojska Polskiego oraz uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W sobotę nie będzie można skorzystać z Centrum Aktywnego Wypoczynku przy Alejach Tarnowskich, z Centrum Odnowy Biologicznej przy Traugutta oraz hali sportowej przy ulicy Krupniczej. Pozostałe obiekty tarnowskiego to SIR-u będą dostępne zgodnie z godzinami otwarcia.
2: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
5: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
10: Najwięcej słońca i temperatury najwyższe na południu naszego kraju, czyli Małopolska słoneczna, 24-25 stopni, tyle w ciągu dnia. Mamy 17 obecnie stopni, jutro ma być jeszcze cieplej, 27, a weekend to 32-34 stopnie. I też sporo słońca. O poranku sytuacja biometeorologiczna jest korzystna.
5: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
10: Pozostańmy jeszcze przy sporcie. 24 minuty przed godziną 9 i przy takiej bardzo pięknej stronie tego sportu, a to za sprawą Cristiano Ronaldo, a przede wszystkim Georgina Rodriguez, bo oni teraz, a dokładnie o nich teraz sporo się mówi i rozpisuje się, bo już coraz więcej szczegółów dociera, bo przecież wiemy, że oficjalnie zostali małżeństwem. No i tutaj portugalski piłkarz potwierdził to, publikując na swoim koncie na Instagramie zdjęcie, na którym widać obrączki na rękach jego i partnerki, a Georgina ubrana była w biel. No i tutaj jeszcze wpis, a dokładnie krótki wpis pod zdjęciem, jaki napisał Cristiano Ronaldo w opisie fotografii, to tylko napisał CG wraz z emotikoną serca. Post błyskawicznie tutaj stał się popularnym w sieci. Zaledwie 20 minut zebrał 2,5 miliona polubień i ponad 130 tysięcy komentarzy. A przypominam, że wcześniejsze międzynarodowe media donosiły, że uroczystość miała odbyć się 8 sierpnia w katedrze na Maderze, a tego dnia rzeczywiście odbył się tam ślub, a przed świątynią zebrały się setki ciekawskich. Okazało się jednak, że to nie byli Ronaldo i Georgina. Pytanie tylko, czy fotoreporterzy złożyli życzenia tej parze właśnie młodej, która tam? No właśnie, stanęłam na ślubnym kobiercu. A Cristiano skomentował to później wszystko, no, rozbawiony pomyłką dziennikarzy, że nie trafili, gdzie ten ślub tak naprawdę miał się odbyć. No w sumie i dobrze, spotkanie odbyło się w kameralnym gronie, spokojnie, bez tłumów, powiedzieli sobie tak. No to wszystkiego dobrego jeszcze raz młodej parze życzymy. Zdjęcia można już w mediach społecznościowych zobaczyć, jak pięknie wyglądała Georgina, jak wyglądał Cristiano Ronaldo. Teraz pytanie tylko, czy przerwa w piłce? No nie, jak mówi, nie, nie będzie żadnej przerwy, wracam do treningów. Chociaż nie ukrywam, że może gdzieś razem wspólnie spędzimy parę chwil z dala właśnie od emocji sportowych. No to tego życzymy, chwili wytchnienia. 20 minut do 9, no to teraz biegniemy, ale z Dawidem Kwiatkowskim, nie po murawie, a biegniemy do kafejki, Café de Paris.

0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
1: Reklama.
2: Już 15 sierpnia zapraszamy do Przyszowej w gminie Łukowica na Przyszowskie Dożynki. Tegoroczne wydarzenie połączone jest z obchodami jubileuszu 700-lecia parafii w Przyszowej. Na scenie wystąpią zespoły regionalne, Orkiestra Dęta Echo Gminy Łukowica, Kapela Jafer, Kabaret Śleboda oraz Gwiazda Wieczoru, Paweł Gołecki.
3: Obok moje góry to niezwykły cud natury.
2: Nie zabraknie także atrakcji dla całych rodzin, regionalnych smaków, stoisk kół gospodyń wiejskich i wieczornej zabawy tanecznej. A już dzień wcześniej, 14 sierpnia, zapraszamy na kino plenerowe z Radiem RDN na film Dzielna Banda i Tajemnica Zaginionego Wujka. Tego dnia po prostu trzeba tam być. Zapraszają proboszcz parafii w Przyszowej, wójt gminy Łukowica, sołtysi wsi Przyszowa oraz dyrektor gminnego ośrodka kultury, sportu i turystyki w Łukowicy.
4: Drodzy mieszkańcy, szanowni goście gminy Gromnik. Sierpień to miesiąc, gdzie dziękujemy za zebrane plony i owocną pracę rolników, organizując dożynki. W gminie Gromnik odbędzie się kilka takich wydarzeń. W dniu 15 sierpnia odbędą się gminne dożynki w Gromniku. Gwiazdą wieczoru na tym wydarzeniu będzie zespół Piękni i Młodzi. W dniu 23 sierpnia odbędą się dożynki wiejskie w Siemiechowie, a miesiąc zakończymy w dniu 29 sierpnia dożynkami powiatowymi w miejscowości Gromnik. Serdecznie zapraszam. Małgorzata Kras, wójt gminy Gromnik.

0: tylko teraz. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. I airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
3: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
4: To jeszcze raz my wyjeżdżamy, sprawdzamy sytuację na tarnowskich ulicach i jeszcze raz wyjeżdżamy tymi hulajnogami i sprawdzamy to bezpieczeństwo na tych hulajnogach. Ja przypomnę, przed godziną mówiłem na temat tego, że naukowcy nie mają wątpliwości, mówią, że hulajnoga groźniejsza od motocykla. No i co ciekawe, my tutaj przeanalizowali naukowcy te hulajnogi i okazuje się, że a propos właśnie tych wypadków na tych naszych hulajnogach elektrycznych pod względem urazów ortopedycznych. Sytuacja tak wygląda. Otóż dorośli użytkownicy hulajnog mieli około 20% mniejsze ryzyko złamań niż motocykliści oraz o 10% niższe niż rowerzyści. No i tutaj zdaniem naukowców oznacza to, że wypadki na hulajnogach mają zupełnie inny charakter. Zamiast licznych złamań dominują poważne urazy głowy oraz klatki piersiowej. I tutaj jest ten apel właśnie o to, żeby zakładać te kaski. Ja proponuję właśnie tych hulajnog. No u nas w Polsce odnotowuje się wzrost wypadków z udziałem właśnie tych e-hulajnog. Tylko w 2025 roku liczba ofiar śmiertelnych wzrosła o 120%, liczba ciężko rannych o ponad 50%. Tak więc naprawdę bardzo dużo wypadków właśnie na tych e-hulajnogach. Dlatego przypominam o tym bezpieczeństwie. Bez względu na to, czy poruszamy się tą e-hulajnogą rowerem, czy na rolkach, bo przecież wiemy, że wakacje to lubimy ten wypoczynek, a szczególnie ten taki czynny wypoczynek na świeżym powietrzu, dlatego tutaj apeluję o to bezpieczeństwo, o tą rozwagę. No i prośba też do zmotoryzowanych, szczególnie uważajcie na tych, którzy poruszają się tymi bocznymi drogami. Tutaj czasami możemy zauważyć, że wymijając właśnie tych rowerzystów, no często nie zachowujemy tych odpowiednich odległości, tak więc kierowcy, pamiętajcie o tym, żeby była ta odpowiednia odległość między tymi na przykład rowerzystami, bo przecież wiemy, że zbyt blisko, jeszcze podmóg. Tutaj różnie to się może wszystko skończyć. Ulica Tarnowa spokojnie, bez zdarzeń drogowych. Natomiast w dalszym ciągu mamy bardzo dobre informacje. Oby tak cały dzień nam upływał. A jak upływa teraz, przed godziną 9, jak wygląda sytuacja na naszych ulicach? Spokojnie, płynnie, z krótkimi postojami, ale niezbyt długimi postojami. Tak, między innymi na Klikowskiej do Solidarności powolutku, ale my płynnie, nie stoimy tam zbyt długo. Krótki postój też na Tuchowskiej do Konarskiego czy na Dąbrowskiego, tutaj do skrzyżowania Konarskiego Gumniska. Bez postojów Słowackiego, Słoneczna, Mickiewicza, tutaj Klikowska w okolicach Ronda Elektryczna Wyszyńskiego też płynie z każdej strony, przejedziemy, nie zatrzymujemy się. Aleja Kwiatkowskiego podobna sytuacja, również na Zbylitowskiej i zobaczmy sobie jeszcze Koszycką, Krakowską, Czerwoną. Tutaj to skrzyżowanie też bym powiedział wręcz idealnie, bez postojów. No i takiego idealnego dnia wszystkim zmotoryzowanym życzę.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
3: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
4: Bezpiecznej drogi my wszystkim zmotoryzowanym. No i przypominam cały czas, pamiętajcie o tym. Tutaj policjanci pilnują tego porządku na naszych ulicach. Cały czas trwają bezpieczne wakacje, czyli wzmożone kontrole na naszych drogach, na naszych uliczkach, bocznych uliczkach, bo tam też policjanci pilnują tego, jak jeździmy, a przede wszystkim z jakimi prędkościami jeździmy. 13 minut do 9, tylko mnie kochaj, czyli zespół Zio, no już za chwilę zespół Fi.

czas. Tańczymy. No to czemu nie? Możemy sobie spokojnie teraz zatańczyć przed samą godziną dziewiątą. No to a propos tego tańca, no to teraz będziemy z Zakopałem, świętym stan, czyli muzyka do tańczenia. No dlaczego nie? Tym bardziej, że taniec to endorfiny, bo przecież regularny ruch w rytm muzyki redukuje stres, poprawia nastrój, a przyda nam się szczególnie tym, którzy teraz my w pracy troszeczkę, żeby ten stres zredukować. No i przy okazji też poprawić nastrój, bo są tacy, którzy spoglądają i sobie tak myślą, oj, przydałoby nam się wolne, ale moi kochani, coraz bliżej wolnego jesteśmy, coraz bliżej soboty, niedzieli, coraz bliżej weekendu, ci oczywiście, którzy w pracy. 5 minut nam zostało do godziny 9:00, no to co, lecimy teraz z zespołem Zakopower, a po 9:00 no to zaglądniemy do Zakopanego, czyli w prognozie pogody i sprawdzimy, jak Zakopane wygląda o poranku.

0: Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Przed nami muzyczny finał Dni Gminy Wierzchosławice. W sobotę zapraszamy od godziny 15 na karpiową zupę na 1000 osób i turniej sołectw. A potem mocne gitary i rockowa energia zespołu Totem Tanz. Po nich na scenie Golec Orkiestra. Przygotujcie się na niezwykłe muzyczne widowisko, góralska energia i największe przeboje. Bo lato rozpala. Wieczorną imprezę poprowadzi gorąca DJ Sophie, a w niedzielę dożynki u Witosa. Korowód, tradycyjny obrzęd, twórcy ludowi, regionalne smaki, konkurs kulinarny z degustacją dla wszystkich, a po nich występy małych i dużych swojaków. Szczegóły na wierzchosławice.pl oraz na Facebooku. 15 i 16 sierpnia, Dni Gminy Wierzchosławice. Nie może was zabraknąć.
0: Po reklamie.
4: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Koniec problemów z suchymi kranami w gminie Wierzchosławice. Nowa stacja uzdatniania wody ma zabezpieczyć mieszkańców.
1: To jest inwestycja, której ludzie nie widzą, ale myślę, że odczuwają, bo rzeczywiście były problemy z wodą na terenie gminy Wierzchosławice przez ostatnie lata.
0: W sobotę Matki Bożej Zielnej. Dlaczego z bukietami idziemy do kościoła? O tym w tych wiadomościach. Za chwilę także zaprosimy na 30. jubileuszowe dożynki gminy Skrzyszów. Wiadomości o 9:00. Aneta Mleczko, zapraszam. Jesteśmy w środku poważnego kryzysu cyberbezpieczeństwa. W ten sposób wiceminister rozwoju i technologii Michał Baranowski komentuje wyciek danych z portalu firmy zajmującej się kompletowaniem dokumentacji medycznej. Wczoraj minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował, że ktoś wykradł informacje medyczne około 19 milionów Polaków. Michał Baranowski zapelował o uważność oraz zabezpieczanie swoich danych w sieci.
2: Takie dane, które mogą stanowić bardzo dużą nieprzyjemność w każdym aspekcie naszego życia. Więc mam nadzieję, że sprawy cyberbezpieczeństwa wrócą albo trafią jeszcze bardziej pod strzechy, tak żebyśmy my wszyscy byli dobrze przygotowani, a swoją drogą liczyli na nasze naprawdę jedne z najlepszych w NATO Wojska Obrony Cyberprzestrzeni.
0: Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapewnił, że resort wdrożył procedurę zabezpieczającą ujawnione dane. Dodał, że nic nie wskazuje na to, by doszło do zewnętrznego ataku.
3: Słuchacie wiadomości RDN.
0: W Wierzchosławicach działa już nowa stacja uzdatniania wody. Inwestycja miała rozwiązać problem spadków ciśnienia w sieci, jakie zgłaszali m.in. mieszkańcy Ostrowa czy Mikołajowic. Wydolność stacji, jak zauważa wójt gminy Wierzchosławice Małgorzata Moskal, została potwierdzona podczas ubiegłotygodniowych upałów. Pobór wody wzrósł wtedy niemal dwukrotnie, a ciśnienie w sieci zostało mimo to utrzymane na poziomie niemal 3 atmosfer.
1: To jest inwestycja, której ludzie nie widzą, ale myślę, że odczuwają, bo rzeczywiście były problemy z wodą na terenie gminy Wierzchosławice przez ostatnie lata. Klimat się nam dość mocno zmienia, ociepla się. Pobory wody są olbrzymie, są znacznie wyższe niż do tej pory. W poprzednim tygodniu padł rekord w jeden dzień 1416 kubików przy szacunkowym dziennym zużyciu w okresie zwykłej temperatury około 750, więc jest to prawie dwukrotnie więcej, a ciśnienie w kranach jest, woda jest, nikt nie narzeka.
0: Na zwiększenie możliwości produkcyjnych wody wpłynęło m.in. zamontowanie dodatkowych filtrów. Znajdująca się w Wierzchosławicach stacja uzdatniania wody zaopatruje ponad 3000 gospodarstw domowych. Koszt inwestycji to ponad 1,5 miliona złotych. Będą robić bukiety z ziół i kwiatów, by podtrzymać tradycję i pomóc potrzebującym. Członkowie parafialnego zespołu Caritas przy parafii Świętej Rodziny w Tarnowie spotkają się jutro, aby przygotować pachnące wiązanki. Okazją jest przypadająca w sobotę uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.
4: Będziemy mieć m.in. zboże, rozchodnik, będą kwiaty z ogródka, będziemy mieć len, krwawnik, astry, jarzębinę. Tak cały dzień w piątek będziemy robić te bukiety. W międzyczasie też będziemy wydawać, bo to jest taki dzień nasz, gdzie możemy wspomóc osoby potrzebujące pomocy suchym prowiantem. Ofiary, które uda się nam otrzymać z rozprowadzonych bukiecików, będą przeznaczone na prowadzenie kuchni dla ubogich, którą prowadzimy przy parafii Świętej Rodziny. W tym roku już ma 40 lat. Codziennie musimy być przygotowani, żebyśmy mogli pomóc ciepłym posiłkiem jednodaniowym dla 120 osób.
0: Mówiła Józefitka siostra Anny z Rozum, odpowiedzialna za parafialny zespół Caritas przy parafii Świętej Rodziny w Tarnowie. W uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny podczas mszy świętych w parafiach kapłani będą święcić zioła i kwiaty. Uroczystość nazywana jest też Świętem Matki Boskiej Zielnej.
3: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Sławomir i Kajra będą gwiazdami dożynek gminy Skrzyszów. Mieszkańcy będą świętować podczas najbliższego weekendu. W sobotę wieczorem na obiektach sportowych w Skrzyszowie odbędzie się zabawa taneczna. W niedzielę uroczystości rozpoczną się mszą świętą o 14:00 w kościele pod wezwaniem świętego Stanisława, biskupa męczennika w Skrzyszowie. Następnie na obiektach sportowych odbędzie się m.in. obrzęd chleba i prezentacja wieńców. Lokalne stowarzyszenia i koła gospodyń wiejskich zaprezentują swoje stoiska. Wystąpi kapela Szynwałdzianie i regionalny zespół pieśni i tańca Pieniny. O 19:00, jak zapowiada wójt gminy Skrzyszów Marcin Kiwior, pojawi się gwiazda wieczoru.
5: Miłość, miłość zakopane.
6: Zwieńczeniem, punktem kulminacyjnym będzie Sławomir.
7: Rycerzem jestem ja, a ty królową nocy.
6: osoba, która jest znana, świetny showman, świetnie bawiący ludzi. Myślę, że wszyscy tutaj nas porwie do tańca, do zabawy, więc myślę, że tutaj też te słynne przeboje, łącznie z tym, że nie mam hektara, poleci.
7: Nie mam hektara.
0: A po koncercie odbędzie się zabawa taneczna.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: To jak wspominałem przed wiadomościami, my zaglądamy teraz do Zakopanego, sprawdzamy, co tam ciekawego słychać w Zakopanym. Niebo błękitne, słonecznie, na Krupówkach jeszcze turystów mało, ale będzie ich na pewno przybywało. Również u nas słonecznie, niebo błękitne w regionie tarnowskim, robi się nam coraz cieplej, już na termometrach 19 stopni, maksymalnie dziś 24-25.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Dla równowagi, jeżeli ktoś szuka chłodu, nieba pochmurnego, no to nad Polskę może trzeba się wybrać. Tam na pewno to wszystko znajdzie. 7 minut mamy po 9.
0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek w imieniu Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego serdecznie zaprasza na wyjątkowy koncert z okazji 106. rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz Święta Wojska Polskiego. W niedzielę 16 sierpnia o godzinie 19 spotkajmy się na placu przed Bazyliką Mniejszą w Dąbrowie Tarnowskiej, by wspólnie uczcić bohaterów i przeżyć muzyczny wieczór pełen patriotycznych wzruszeń. Na scenie wystąpi Krynicka Orkiestra Zdrojowa oraz znakomici artyści Monika Urlik, Martin Fitch, Tomasz Jarosz i Jakub Milewski. Niech tego wieczoru połączy nas pamięć, muzyka i biało-czerwone barwy. Serdecznie zapraszamy.
5: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Mamo! Zrobimy szarpaną karkówkę?
7: No jasne. Szarpniemy się do delikatesów centrum, upieczemy i podziabiemy na strzępy.
8: Do jutra. Karkówka wieprzowa bez kości, kilogram 12,99. Cena przed obniżką 21,99. A do środy pomidory malinowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 7,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
9: Już 15 sierpnia mieszkańcy regionu spotkają się w Łęgu Tarnowskim, aby wspólnie świętować dożynki gminy Żabno. Uroczystości odbędą się w amfiteatrze letnim przy stadionie sportowym. Organizatorzy przygotowali bogaty program, który połączy tradycję z dobrą zabawą i atrakcjami dla całych rodzin. Świętowanie rozpocznie się o godzinie 16 mszą świętą polową. Następnie o 17.30 zaplanowano tradycyjny obrzęd dożynkowy, konkurs wieńca oraz występy zespołów folklorystycznych, bobrowianie i odfinowianie. A na koniec biesiadę taneczną. Dożynki gminy Żabno to nie tylko święto rolników, ale przede wszystkim doskonała okazja do wspólnego spędzania czasu, pielęgnowania lokalnych tradycji i integracji mieszkańców. Spotkajmy się 15 sierpnia w Łęgu Tarnowskim, aby wspólnie podziękować za tegoroczne plony i cieszyć się atmosferą tego wyjątkowego święta.
4: Już 15

0: Sierpnia w Gosprzydowej wielkie święto plonów, dożynki gminne 2026. Czeka na Was piękna tradycja, barwne wieńce, bezpłatne atrakcje dla całych rodzin, a wieczorem wyjątkowa muzyka. Na scenie wystąpią Ino Ros oraz Long and Junior. Kochanie, bądź moją królową, ja będę tylko z tobą, a ty... Przyjdźcie, świętujcie razem z nami i bawcie się do późnej nocy.
1: Po reklamie.

0: wiedzieć, czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie, no powiem tak, że my nareszcie, ci, którzy czekali na bilet podwójnym zaproszeniem, no to doczekali się i nareszcie takie zaproszenie do kogoś powędruje.
2: Audycja sponsorowana.
1: Tak więc czekam na wasze telefony, 146-200-500, bilety do parku Zatorland, czyli odkrywamy fascynujący świat dinozaurów, ale też i owadów. My też sprawdzamy inne atrakcje, które tam czekają, bo tych atrakcji jest sporo. Jedno podwójne zaproszenie do parku Zatorland czekam, czyli 60 atrakcji. Oj, zazdroszczę wam, bo też bym z wami poszalał. No ale no, niestety to zaproszenie mam tylko dla naszych radiosłuchaczy. Pytanie tylko, kto to zaproszenie odbierze. Telefon dzwoni, no to ja sobie porozmawiam teraz z naszym radiosłuchaczem albo radiosłuchaczką. Dzień dobry. Halo?
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Jak ma pani na imię? Halo?
3: Halo?
1: Tak, jak ma pani na imię?
3: Renata.
1: Pani Renatko, no to co, to jedziemy razem, czy bierzemy kogoś innego do parku Zatorland?
3: Nie, wnuczki biorę.
1: Ha, ale pani Renata, a ja myślałem, że wnuczki biorę i jedzie pani ze mną.
3: Nie.
1: O, ale, no, ale to ja pojadę z wami, ja sobie tam kupię bilet, pani Renatko, to też...
3: To bardzo proszę.
1: To tak, to dobrze. Pani Renatko, lubi pani tak szaleć w parku rozrywki, czy wnuczki bardziej?
3: No nie, ja bardziej wnuczki.
1: Bardziej wnuczki. Jak pani Renatka spędza wakacje?
3: No, już po urlopie także.
1: Po urlopie, ale taki słyszę w głosie no, taką rozpacz, że już po urlopie. Ale proszę się nie martwić, weekend przed nami, słoneczny weekend, też można miło spędzić.
3: Tak, myślę, że będzie fajnie.
1: No też tak myślę, że będzie fajnie, bo sporo imprez przecież, bo to święto 15 sierpnia.
3: No właśnie, na Wolę Rzędzińską się wybieramy.
1: Proszę bardzo, no to będzie wesoło też na pewno. A tak zdradzi mi pani, gdzie była pani na urlopie?
3: A no to był szpital rehabilitacyjny w Choryńcu także.
1: A, to taki urlop zdrowotny, ale wszystko tak, w porządku, tak, pani Renatko?
3: Tak, na
1: no to,
3: razie tak.
1: No to jest najważniejsze, no to dobrze. A wnuczki w jakim wieku?
3: 7 i 4.
1: Oj, to będzie się dopiero działo. To będzie szaleństwo. No to co, to pozdrawiamy wnuczki, śpią czy już stały?
3: O, już córka mówiła, że stały.
1: Mówiła, że wstały, to znając no. Życie jeszcze śpią. A jak mają na imię?
3: Anastazja i Daria.
1: Ale pani Radko, z drugiej strony, no to kiedy nie wyspać się jak teraz, w tym wieku, prawda?
3: No właśnie, bo przedszkole później wolne mają teraz także.
1: Choć, ale w przedszkolu to też mają leżakowanie, przynajmniej za moich czasów było leżakowanie. Nie wiem, jak jest teraz, też
3: tak,
1: jest...
3: Tak, ta młodsza tak, a starsza to już do szkoły zaczyna od września.
1: O, no to w szkole to już nie ma leżakowania.
3: No
1: to,
3: nie.
1: To już się nie da tak dobrze. Dobrze, pani Renatko, niech się pani nie rozłącza. Czyli my wnuczki my jadą do Zatorlandu, a my no my też pojedziemy. A co? Dlaczego? Dorośli też mogą poszaleć, bo to nie jest park rozrywki nie tylko dla dzieciaków, dla wszystkich jest to park rozrywki, tak więc każdy tam spędzi dobrze ten czas. My, tak więc tutaj się pani nam nie rozłącza. Poza anteną porozmawiamy sobie, jak pani odbierze tą nagrodę, to zaproszeniem. A ja przypominam jeszcze jedno podwójne zaproszenie będę miał dla naszych radiosłuchaczy. Słuchajcie uważnie. Kiedy będę rozdawał, to jeszcze nie wiem, ale na pewno do godziny 11 zostanie rozdane.
2: To była audycja sponsorowana.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
2: 15 sierpnia w Woli Rzędzińskiej obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej. Startujemy o 14 piknikiem historycznym. O 15 wielka defilada historyczna ulicami Woli Rzędzińskiej z udziałem rekonstruktorów z całej Polski. O 18 koncertujemy dla bohaterów. Dla wszystkich poczęstunek wojskową grochówką i bigosem. O 20.30 Gwiazda Wieczoru. Zenon Martyniuk z zespołem Akcent.
3: Te oczy zielone.
2: Zapraszają wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł i starosta tarnowski Jacek Chudyma. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka i marszałek małopolski Łukasz Smułka.
4: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2 i 5-0.
5: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Castorama!
6: Teoria
8: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Radiowe kino plenerowe. Uwaga! Jeśli w czwartkowy wieczór usłyszycie głośny śmiech, spokojnie, to nie Rzym znowu ma kłopoty. To kino plenerowe RDM Małopolska. Już w czwartek o 20 na terenie Centrum Rekreacyjnego Wisiej Górze zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix Imperium Smoka. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor, chociaż po tym filmie i tak będzie go dwa razy więcej. Na wspólny seans pod gwiazdami zapraszają wójt gminy Lisia Góra, Arkadiusz Mikuła oraz Gminne Centrum Kultury. Do zobaczenia!
0: Po reklamie.
10: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia. Wiadomości ekonomiczne.
11: Aneta Mleczko, zapraszam. Nie panikować, zastrzec numer PESEL i zachować szczególną higienę cyfrową. Ekspert zabiera głos po ogłoszeniu wycieku wrażliwych danych. Hakerzy zaatakowali serwer firmy zajmującej się kompletowaniem dokumentacji medycznej. Specjalistka do spraw cyberbezpieczeństwa Agata Ślusarek powiedziała, że zastrzeżenie numeru PESEL jest proste i szybkie.
12: Zastrzeżenie PESEL-u sprawia, że nie można podjąć pewnych działań, póki nie odblokujemy sobie tego PESEL-u. Samo zastrzeżenie PESEL-u trwa chwilę, zwłaszcza jeżeli robimy go przez obywatela czy profil zaufany. Odblokowanie go w razie, jeżeli sami potrzebujemy podjąć działania, też jest bardzo szybką akcją.
11: Informacje o skradzionych danych będą dostępne w bazie Bezpieczne Dane. Jak informował minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, ktoś wykradł informacje medyczne około 19 milionów Polaków. 4950 zł, tyle od 1 stycznia ma wynosić wysokość pensji minimalnej w Polsce. Rada Ministrów zaproponowała podwyżkę minimalnego wynagrodzenia o 3%, czyli o 144 zł. Rządowa propozycja ma stanowić kompromis między pracodawcami i związkami zawodowymi, powiedział wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski.
13: Z jednej strony związki zawodowe, i taka jest oczywiście ich rola i to rozumiemy jako ministerstwo, przedstawiały propozycję bardziej ambitną, takiej istotnej, przekraczającej 5 tysięcy złotych brutto podwyżki wynagrodzenia minimalnego. Z drugiej strony część organizacji pracodawców postulowała, żeby to najlepiej w ogóle nie podwyższać minimalnego wynagrodzenia za pracę.
11: Płacę minimalną zarabia od 10 do 20% polskich pracowników. Osoby, które mają pilną sprawę do załatwienia w urzędzie, nie powinny tego odkładać do jutra. Tego dnia wiele urzędów będzie nieczynnych. Ich pracownicy będą mieli wolne w zamian za przypadające w sobotę święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Arkadiusz Augustyniak.
0: Jutro zamknięte będą między innymi urzędy skarbowe, mówi rzecznik prasowy Lubelskiej Izby Skarbowej Michał Daruś.
7: Powinni o tym pamiętać wszyscy, którzy planowali osobistą wizytę w urzędzie w tym dniu, w szczególności przedsiębiorcy lub księgowi, którzy na bieżąco załatwiają sprawy swoich firm bądź swoich klientów.
0: Rzecznik uspokaja, że wiele spraw będzie można załatwić przez internet. Do korzystania z internetu zachęca też rzecznik Mazowieckiego Oddziału ZUS Wojciech Ściwiarski, bo oddziały i infolinia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych też będą nieczynne.
14: Funkcjonują usługi online na EZUS-ie. Można m.in. wysłać wniosek o 300+ na wyprawkę szkolną, czy złożyć wniosek o stażowe lub inne wnioski i pisma.
0: Nieczynne będą też ministerstwa i urzędy wojewódzkie, a także część urzędów miejskich. Zmiany w godzinach pracy mogą też dotyczyć placówek Poczty Polskiej, a w sobotę będą one zamknięte.
11: Potrwa do czwartkowego popołudnia. Od czwartkowego popołudnia do wtorkowego ranka kolejarze mobilizują się na sierpniowy weekend. Już dziś pojawią się w pociągach dodatkowe miejsca. Jak mówi Mateusz Gutowski z biura prasowego PKP Intercity, będą one dostępne na popularnych w czasie wakacji trasach.
15: Od 13 do 18 sierpnia wydłużymy 44 pociągi, dołączając do nich łącznie 182 dodatkowe wagony. Więcej miejsca pojawi się przede wszystkim na popularnych trasach prowadzących nad morze, a także w kierunku Zakopanego, Krynicy, Zdroju czy Krakowa.
11: W czasie weekendu na torach pojawią się podwójne składy pociągów Pendolino. W czasie wakacji dziennie spółka uruchamia 560 połączeń w ciągu doby, co jest rekordem w historii przewoźnika. W lipcu z jego usług skorzystało 9,5 miliona osób.
16: To były wiadomości ekonomiczne.
9: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
17: Ciepło, słonecznie i coraz wyższe temperatury w regionie, już 20 stopni, maksymalnie dziś to 24-25 stopni. Jutro cieplej, 27, a gorąco to sobota i niedziela, no od 32 do 34 stopni. Sytuacja biometeorologiczna jest korzystna, a ciśnienie wynosi 1006 hektopaskali.
9: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
17: Było pieniądze, to za chwilę jeszcze wrócimy do pieniędzy, dużych pieniędzy znalezionych w starej komodzie. 25 minut nam zostało do 10:00.

0: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie natura spotyka się z historią? Gmina Ciążkowice, serce Pogórza Karpackiego, czeka właśnie na Ciebie. Odkryj tajemnicę rezerwatu Skamieniałe Miasto, gdzie fantazyjne skalne postaci opowiadają pradawne historie. Odwiedź park zdrojowy z tężnią solankową i wodnymi ścieżkami zdrowia. Wejdź na ścieżkę w koronach drzew, jedyną taką w regionie. Odwiedź Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Muzeum Przyrodnicze. To tutaj zabawa i nauka są na wyciągnięcie ręki. Spotkajmy się tam, gdzie bije serce Pogórza. Spotkajmy się w Ciężkowicach. Sprawdź więcej na tubijeserce.pogorza.pl.
1: 23 sierpnia na stadionie w Zbielitowskiej Górze jedno z największych wydarzeń w regionie. Dożynki gminy Tarnów. O 14:00 msza święta polowa, a po niej uroczystości dożynkowe. Ponadto darmowy poczęstunek, dziczyzna, bigos, wiejskie wyroby, pstrąg i ciasta. Wesołe miasteczko, lot balonem, stoiska wystawiennicze, loteria fantowa oraz koncerty gwiazd. O 18:00 Liber i Inoros, a o 20:00 Edyta Górniak. Zaprasza wójt Grzegorz Kozioł. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka.
2: Kto okaże się silniejszy? Polska czy Europa? 15 sierpnia podczas dożynek gminnych w ISEP-ie zobaczysz Strongman Team Challenge. Na arenie Krzysztof Kacnerski, Rafał Sojc, Dawid Bednarek, Michał Sajdak i europejscy giganci. Wydarzenie poprowadzi Lubomir Libacki, a nad rywalizacją czuwać będzie Ireneusz Kuraś. Godzina 16. Przyjdź i poczuj moc na żywo.
0: Radiowe kino plenerowe.
1: Szukacie pomysłu na letni wieczór? Mamy coś dla Was. Już w niedzielę 16 sierpnia kino plenerowe RDN Małopolska zaprasza na targowisko w Jodłowej. Na wielkim ekranie cudowny chłopak. Wzruszająca historia, która poruszy serca całej rodziny. A do tego darmowy popcorn. Start o godzinie 20:00. Na seans zaprasza wójt gminy Jodłowa, Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej oraz RDN Małopolska. Zabierzcie bliskich i dobry humor. Widzimy się w Jodłowej.
0: Po reklamie.

Patryk Kumor i szczęście. No powiem tak, trzeba mieć ogromne szczęście, żeby w komodzie znaleźć ogromne pieniądze. Przenieśmy się na chwilę do Bolonii. Tam na ulicy porzucono starą komodę i dwie kobiety znalazły prawie 100 tysięcy euro właśnie w tej porzuconej komodzie na ulicy Bolonii, a dokładnie 86 tysięcy euro. Mebel przy śmietniku wzbudził zainteresowanie kobiet, dlatego podeszły, otworzyły, no i znalazły w nim prawdziwy skarb, ogromne pieniądze. Pieniądze zaniosły do Biura Rzeczy Znalezionych. Co ciekawe, bo to jest informacja dokładnie przed paru miesięcy, ale teraz ta informacja no, skończyła się happy endem. Tam na policji nikt im nie chciał uwierzyć, bo zdarzyło się to wszystko w prima aprilis, no i myśleli policjanci, że to po prostu wszystko jest zmyślone, ale nie. No, znalazły w komodzie porzuconej 86 tysięcy euro, oddały do Biura Rzeczy Znalezionych, no i po kilku miesiącach udało się znaleźć właściciela wyrzuconej komody. Zapadła decyzja też o podziale pieniędzy, podaje portal teraz włoski, dziennika La Repubblica. Jak zauważa gazeta, dla dwóch mieszkanek Bolonii przypadkowe znalezienie pieniędzy pozostawionych w stojącym na ulicy meblu mogło być życiową szansą, ale postanowiły z niej nie skorzystać i od razu zaniosły pieniądze do Miejskiego Biura Rzeczy Znalezionych i to się chwali. No i zostały kobiety pochwalone. Jedna z kobiet, która złożyła oficjalny wniosek o znaleźne, otrzymała 33 tysiące euro. Proszę bardzo. Tak więc, moi kochani, takiego szczęścia wam życzę. Znalezienia, oddania, a później dostania znaleźnego. 33 tysiące euro. Na wakacje idealne.

Jakże piosenka na czasie, kiedy spada tyle gwiazd, nocy spadających gwiazd cały czas sobie trwa. Warto spoglądać w niebo i obserwować, bo jeszcze te gwiazdy spadające persoidy my możemy cały czas oglądać. 9 minut nam zostało do godziny 10. Pozostajemy jeszcze przy dłuższych pieniądzach. My przenieśmy się teraz z Włoch do Grecji, a dokładnie do Aten. No i proszę bardzo, pierwszy syntezator Vangelisa został sprzedany. Rekordowa kwota 401 665 funtów brytyjskich, czyli ponad 2 miliony złotych. Właśnie tam mieszkający w Atenach sprzedawca instrumentu sprzedał ten instrument, twierdząc, że był to pierwszy CS-80 kompozytora i został użyty na jego albumie Spiral z 1977 roku, tak więc pierwszy syntezator Vangelisa został sprzedany, a co na ciekawe, no najlepsze jest to, że sprzedawca nie posiadał żadnych dokumentów czy mocnych dowodów potwierdzających, że artysta rzeczywiście był właścicielem tego instrumentu, a mimo to został sprzedany za ogromną kwotę i media donoszą, że tym samym właśnie ten syntezator stał się najdroższym instrumentem elektronicznym. Przypomnę, 401 tysięcy funtów brytyjskich. 2 miliony złotych. No to gramy. Gramy nie na tym syntezatorze, ale na innym, a dokładnie gra zespół Inoros i Armani.

0: reklama.
1: Przed nami muzyczny finał Dni Gminy Wierzchosławice. W sobotę zapraszamy od godziny 15 na karpiową zupę na 1000 osób i turniej sołectw. A potem mocne gitary i rockowa energia zespołu Totem Tanz. Po nich na scenie Golec Orkiestra. Przygotujcie się na niezwykłe muzyczne widowisko. Góralska energia i największe przeboje. Bo lato rozpala. Wieczorną imprezę poprowadzi gorąca DJ Sophie, a w niedzielę dożynki u Witosa. Korowód, tradycyjny obrzęd, twórcy ludowi, regionalne smaki, konkurs kulinarny z degustacją dla wszystkich, a po nich występy małych i dużych swojaków. Szczegóły na wierzchosławice.pl oraz na Facebooku. 15 i 16 sierpnia, Dni Gminy Wierzchosławice. Nie może Was zabraknąć.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Radiowe kino plenerowe.
5: Szukacie pomysłu na letni wieczór? Mamy coś dla Was. Już w niedzielę 16 sierpnia kino plenerowe RDN Małopolska zaprasza na targowisko w Jodłowej. Na wielkim ekranie Cudowny Chłopak. Wzruszająca historia, która poruszy serca całej rodziny. A do tego darmowy popcorn. Start o godzinie 20. Na seans zaprasza wójt gminy Jodłowa, Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej oraz RDN Małopolska. Zabierzcie bliskich i dobry humor. Widzimy się w Jodłowej.

0: 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
3: Wciąż nie ma decyzji o przywróceniu programu osłonowego CPN. W Szynwałdzie powstanie świetlica dla dzieci i młodzieży, o szczegółach już za chwilę. Gmina Grybów rusza z termomodernizacją budynków szkół. Wiadomości o 10:00. Aneta Mleczko, zapraszam. Wciąż nie ma decyzji o przywróceniu rządowego programu osłonowego ceny paliwa niżej. Główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak powiedział, że sytuacja na Bliskim Wschodzie jest bardzo zmienna, a ceny ropy są wahliwe. To wyjaśnia, dlaczego trudno szybko podjąć decyzję o ewentualnych działaniach osłonowych, podkreślił.
4: W postaci wznowienia w jakiejś formie programu CPN. Wydaje się, że jeśli ceny ropy pozostaną na podwyższonym poziomie, to przejściowo, szczególnie pod koniec wakacji, kiedy Polacy będą wracać z urlopów. Ten program może zostać przejściowo ponownie wprowadzony, aby ochronić gospodarstwa domowe przed skutkami tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie.
3: Program CPN wygasł z końcem czerwca.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
3: To będzie miejsce przyjazne do nauki, rozwoju zainteresowań, budowania relacji rówieśniczych oraz aktywnego spędzania czasu wolnego. W Szynwałdzie powstanie placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. Zostanie utworzona w wydzielonej części biblioteki publicznej w Szynwałdzie. Projekt jest współfinansowany z pieniędzy Unii Europejskiej. Jak mówił w programie Słowo za Słowo wójt gminy Skrzyszów Marcin Kiwior, placówka będzie miała 20 miejsc dla dzieci i młodzieży.
5: To będzie świetlica, ale tutaj też dzieciaki, młodzi ludzie będą mogli rozwiązywać zadania, ale nawet są organizowane wycieczki, zajęcia, posiłki. To jest naprawdę świetnie zorganizowany czas. Myślimy, że już ruszy to tej jesieni, albo to będzie wrzesień, albo październik. To są pieniądze unijne i również aglomeracja tarnowska, zintegrowane inwestycje terytorialne. Zadanie szacujemy na około 900 tysięcy, ale zobaczymy, ile to jeszcze wyjdzie po procedurach przetargowych, ale dofinansowanie i tu umowę już mamy podpisaną. W Krakowie została podpisana na ponad 700 tysięcy złotych.
3: Projekt skierowany jest do dzieci w wieku od 6 do 16 lat, uczniów szkół podstawowych zamieszkujących lub uczących się na terenie gminy Skrzeszów, a szczególnie w Szynwałdzie. Placówka będzie funkcjonować przez 5 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Gmina Grybów rusza z termomodernizacją budynków szkół. Jak mówi wójt Jacek Migacz, takie roboty będą dotyczyć wszystkich placówek, którymi zarządza samorząd. Na początku prace ruszą w Krużlowej Wyżnej.
6: Podpisałem umowę, tam też wymiana dachu i elewacja, która wymaga remontu. Za 1 774 000 zł. Zlecony jest na ukończeniu audyt energetyczny dla szkoły Białej Niżnej, która też wymaga w perspektywie czasu kompleksowego remontu zarówno dachu, termomodernizacji, ale też środku inwestycji. Tak samo szkoła w Stróżach, termomodernizacja części sali gimnastycznej i tej nieremontowanej.
3: Poza tym samorząd szykuje się do tego, aby w przyszłym roku ruszyć z rozbudową szkoły w Wyskitnej o salę gimnastyczną. To jedyna podstawówka bez takiego zaplecza w gminie Grybów. Z kolei już we wrześniu mają zakończyć się prace w szkole podstawowej numer 1 w Ptaszkowej, które pochłonęły ponad 4 miliony złotych. Tu również wykonano termomodernizację elewacji, a ponadto odświeżone zostały wnętrza sal lekcyjnych, toalet i pokoi nauczycieli.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
3: Pątnicy wracają do katedry. Pierwsza pielgrzymka tarnowska w tym roku będzie wyruszać z centrum Tarnowa, a nie tak jak w zeszłym roku spod kościoła błogosławionej Karoliny Kuski. W związku z tym, że remont przy placu katedralnym się zakończył, przy świątyni znajdującej się w sercu miasta jest już wystarczająco dużo miejsca, by pomieścić pielgrzymów. Wszystko rozpocznie się w poniedziałek rano, zapowiada dyrektor pierwszej pielgrzymki tarnowskiej ksiądz Paweł Broński.
7: Msza święta o 6:30 pod przewodnictwem pasterza naszej diecezji księdza biskupa Andrzeja Jerza. I później o godzinie 8:30 wyruszamy. Najpierw grupa 1, następnie grupa 14, tak na zakładkę. Jedna grupa z części A, następnie kolejna grupa z części B. To jest taki zabieg mający na celu spowodować, że jak już wyruszymy na trasę, to będą odpowiednie odległości pomiędzy grupami, żeby nie musieli się kierowcy denerwować z tego powodu, że pielgrzymka utrudnia komunikację. Na pewno tak nie będzie.
3: Jedna część pielgrzymki wyjdzie w stronę Mościc, a druga w stronę Klikowej. To ma spowodować, że utrudnienia w ruchu samochodów będą znacznie mniejsze. Tymczasem trwają zapisy na pielgrzymkę do Racławic i Wiślicy, którą organizują Klub Dobrze Nastawionych Radia RDN wspólnie z Akcją Katolicką Diecezji Tarnowskiej. będzie wspólna modlitwa, msza święta za ojczyznę i podróż śladami historii i początków chrześcijaństwa w Polsce. Ta pielgrzymka odbędzie się 20 sierpnia. Pierwszym przystankiem będą Racławice, miejsce, do którego tego dnia dotrą także uczestnicy pierwszej pielgrzymki tarnowskiej. Centralnym punktem będzie msza święta za ojczyznę. Racławice to miejsce mocno wpisane w historię polskiego patriotyzmu. To tutaj w 1794 roku wojska Tadeusza Kościuszki odniosły zwycięstwo w bitwie, która stała się jednym z symboli walki o niepodległość. Właśnie dlatego raz w roku comiesięczne msze święte za ojczyznę organizowane przez akcję katolicką w kościele Maksymiliana Marii Kolbego w Tarnowie przenoszą się w to wyjątkowe miejsce.
1: Trwamy w modlitwie w intencji ojczyzny. Tradycyjnie już można powiedzieć w miesiącu sierpniu udajemy się na szlak pielgrzymi, pierwszej tarnowskiej pielgrzymki na Jasną Górę, aby tam razem wspólnie z pielgrzymami modlić się w intencji naszej umiłowanej ojczyzny, ale też aby tam właśnie w tym historycznym miejscu w Racławicach inspirować do tej modlitwy tych, którzy pielgrzymują na Jasną Górę. Dlatego zachęcam wszystkich uczestników naszych mszy w intencji ojczyzny, które gromadzą nas w ciągu roku w kościele świętego Maksymiliana, aby wspólnie udać się do Racławic 20 sierpnia na trasę pierwszej pielgrzymki tarnowskiej.
3: Zapraszał dyrektor Radia RDN oraz asystent kościelny Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej, ksiądz dr habilitowany Jan Bartoszek. Po spotkaniu z pielgrzymami i wspólnym obiedzie grupa pojedzie do Wiślicy. To jedno z najstarszych miast w Polsce, mocno związane z początkami chrześcijaństwa na ziemiach polskich. Według przekazów właśnie w tych okolicach pod koniec IX wieku miał zostać ochrzczony książę Wiślan. W Wiślicy uczestnicy zobaczą bazylikę, muzeum archeologiczne i muzeum parafialne. W podziemiach bazyliki zachowały się pozostałości wcześniejszych romańskich świątyń oraz słynna płyta wiślicka z XII wieku, jeden z najcenniejszych zabytków średniowiecznej sztuki w Polsce. Będzie też czas na rozmowy, integrację i wspólne spędzanie czasu. Cały czas można się zapisywać pod numerem telefonu 694 451 403 lub bezpośrednio w radiu.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Słonecznie, ciepło, wręcz gorąco, chociaż nie upalnie. Upały dopiero jutro 27, a pojutrze, czyli sobota, niedziela, to od 32 do 34 stopni. Dziś maksymalnie 24-25 stopni. Niebo błękitne, ciśnienie wynosi 1006 hektopaskali. Sytuacja biometeorologiczna jest korzystna.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Do niedzieli ładnie można sobie planować wyjazdy, do niedzieli włącznie, ponieważ w poniedziałek synoptycy zapowiadają nam popołudniopady deszczu i z 34 stopni w niedzielę, w poniedziałek temperatura spadnie do 23. 8,5 minuty po 10.
0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: LOWE. Nowe umiejętności, nowe możliwości. Projekt realizowany przez gminę Czchów i Zespół Szkół i Przedszkola w Domu Sławicach, finansowany z Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021-2027. LOWE to inicjatywa wspierająca edukację dorosłych i ideę uczenia się przez całe życie. Dzięki projektowi ponad 160 mieszkańców rozwinęło swoje umiejętności, zainteresowania i kompetencje społeczne. LOWE pokazało, że na naukę i rozwój nigdy nie jest za późno.
2: Już 15 sierpnia mieszkańcy regionu spotkają się w Łęgu Tarnowskim, aby wspólnie świętować dożynki gminy Żabno. Uroczystości odbędą się w amfiteatrze letnim przy stadionie sportowym. Organizatorzy przygotowali bogaty program, który połączy tradycję z dobrą zabawą i atrakcjami dla całych rodzin. Świętowanie rozpocznie się o godzinie 16 mszą świętą polową. Następnie o 17.30 zaplanowano tradycyjny obrzęd dożynkowy, konkurs wieńca oraz występy zespołów folklorystycznych, Bobrowianie i Otwinowianie. A na koniec Biesiadę taneczną. Dożynki gminy Żabno to nie tylko święto rolników, ale przede wszystkim doskonała okazja do wspólnego spędzania czasu, pielęgnowania lokalnych tradycji i integracji mieszkańców. Spotkajmy się 15 sierpnia w Łęgu Tarnowskim, aby wspólnie podziękować za tegoroczne plony i cieszyć się atmosferą tego wyjątkowego święta.
3: Już 15 sierpnia zapraszamy do Przyszowej w gminie Łukowica na Przyszowskie Dożynki. Tegoroczne wydarzenie połączone jest z obchodami jubileuszu 700-lecia parafii w Przyszowej. Na scenie wystąpią zespoły regionalne, Orkiestra Dęta Echo gminy Łukowica, Kapela Jafer, Kabaret Śleboda oraz Gwiazda Wieczoru, Paweł Gołecki.
4: Obok moje góry to niezwykły cud natury.
3: Nie zabraknie także atrakcji dla całych rodzin, regionalnych smaków, stoisk kół gospodyń wiejskich i wieczornej zabawy tanecznej. A już dzień wcześniej, 14 sierpnia, zapraszamy na kino plenerowe z radiem RDN na film Dzielna Banda i Tajemnica Zaginionego Wujka. Tego dnia po prostu trzeba tam być. Zapraszają proboszcz parafii w Przyszowej, wójt gminy Łukowica, sołtysi wsi Przyszowa oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Łukowicy.
0: Po reklamie.

No tak, referencje muszą być wystawione i to konkretne referencje muszą być wystawione i być może te referencje, które ma wystawione James Lowden, upoważnią go do tego, żeby wcielić się w rolę Jamesa Bonda, bo otóż James Lowden to kandydat, kolejny kandydat mocno brany właśnie pod uwagę na Jamesa Bonda, a Jack Lowden to gwiazda serialu Slow Horses i tutaj jako kandydat na kolejnego, chociaż tych kandydatów to sporo na liście, no ale tutaj dziennikarze brytyjscy mówią, że ma w sobie prawdziwą energię Daniela Craiga i byłby niesamowitym Bondem. Ale czy tak się stanie? Trudno powiedzieć, czy te referencje by wystarczą na to, żeby on został nowym Bondem. No, na razie od premiery filmu Nie czas umierać, w którym Daniel Craig po raz ostatni zagrał Jamesa Bonda, minęło 5 lat. Wcześniejsze doniesienia wskazywały, że scenarzysta Steven Knight czerpie w dużej mierze tutaj z najwcześniejszych powieści Lana Fleminga sporo i to może oznaczać, że widzowie zobaczą historię początków Bonda jeszcze przed uzyskaniem licencji, czyli statusu 00, i podobny wątek pojawiał się też wcześniej na początku Casino Royale, pierwszego filmu z Danielem Craigiem jako agentem 007, tak więc zapowiada nam się ciekawie kolejnym tutaj, no, dokładnie kolejny odcinek, a kolejna historia Jamesa Bonda. Tylko pytanie, no właśnie, kto wcieli się w główną rolę? Czyżby to był faktycznie Jack Lowden? No to pewnie jeszcze będziemy musieli troszeczkę poczekać. Co jeszcze ciekawego? No to oczywiście, co jeszcze ciekawego w kulturze się dzieje, to już za chwilę my będziemy na ten temat mówić. 10:30 to wiadomości kulturalne. Do tego czasu no, wracamy jeszcze do polskiej muzyki, bo przypominam dzisiaj Polski Czwartek, gramy wyłącznie po polsku. Teraz Dylan.pl, a za chwilę Ewa Farna.

0: Reklama.
1: 15 sierpnia w Woli Rzędzińskiej obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej. Startujemy o 14 piknikiem historycznym. O 15 wielka defilada historyczna ulicami Woli Rzędzińskiej z udziałem rekonstruktorów z całej Polski. O 18 koncertujemy dla bohaterów. Dla wszystkich poczęstunek wojskową grochówką i bigosem. O 20.30 gwiazda wieczoru. Zenon Martyniuk z zespołem Akcent. Zapraszają wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł i starosta tarnowski Jacek Chudyna. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka i marszałek Małopolski Łukasz Smułka.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.

0: Tylko teraz pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia. Wiadomości kulturalne.
3: Jolanta Mościerz, zapraszam. Będzie to opowieść o ludziach, miejscach, codzienności dawnych kolejarzy i wspomnieniach, które są wciąż żywe. Dziś o 18:00 ruszy wystawa pod nazwą Sądecka Kolej w Nowosądeckiej Małej Galerii. Można na niej zobaczyć fotografie wykonane przez Adriana Marasia oraz eksponaty ze zbiorów Nowosądeckiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei. Będzie można ją oglądać do 5 września. Wstęp jest wolny. Dziś z kinem plenerowym gościmy w Lisiej Górze na terenie Centrum Rekreacyjnego. O 20:00 wyświetlimy film pod tytułem Asterix i Obelix. Wstęp jest bezpłatny. Porusza temat trudnych relacji ojca i syna, mówi o wybaczeniu i utraconym dzieciństwie. Film Odzyskany wchodzi do kin w całej Polsce. Opowiada historię Janka, młodego mężczyzny, który próbuje zdobyć pieniądze na leczenie ciężko chorej matki. Wychowany przez ojca alkoholika, przez lata zmaga się z konsekwencjami trudnego dzieciństwa i poczuciem osamotnienia. Gdy podejmuje coraz bardziej desperackie decyzje, po latach nieobecności powraca jego ojciec, człowiek, który najbardziej go zawiódł. Premiera już w piątek, 14 sierpnia, m.in. w kinach w Brzesku, Ciężkowicach, Dębicy, Mszanie Dolnej i Nowym Sączu. Pochodzący z Tarnowa reżyser Marcin Kwaśny mówi, że film ma pokazać, że z każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji można wyjść, a przebaczając innym, uwalniamy siebie.
4: Ta konfrontacja między ojcem a synem nie jest łatwa. To wybaczenie, które może pozwolić im pójść dalej, nie przychodzi tak szybko, ale przychodzi. Jest to film o tym, że z najgorszej sytuacji można wyjść, że najbardziej zapuszczoną relację można odbudować, że warto wybaczać. Dlatego, że wybaczając innym, tak naprawdę uwalniamy się od złości, nienawiści. Jest to film, który daje nadzieję, który zostawia widza zbudowanym i pozwala wierzyć, że wszystko z Bogiem jest możliwe.
3: Seans filmu będzie także w ramach 6. Festiwalu Tarnowianie 16 września o 18:00 w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie. Gośćmi Łukasza Maciejewskiego tego dnia będą reżyser Marcin Kwaśny, a także odtwórcy głównych ról Maria Gładkowska i Andrzej Mastalerz. Mieszkańcy gminy Gromnik podziękują za plony. Gminne dożynki odbędą się w sobotę 15 sierpnia na placu przed Amfiteatrem Letnim w Gromniku. Poprzedzi msza święta w kościele parafialnym w Gromniku o godzinie 15:00. Po nabożeństwie będzie przemarsz korowodu dożynkowego, gdzie rozpocznie się część oficjalna wydarzenia, a także przekazanie oraz poświęcenie samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gromnik. O 16:45 rozpocznie się obrzęd dożynkowy i prezentacja wieńców. O 17:30 będzie można posłuchać piosenek Anny Jantar.

rozstrzygnięcie konkursu dożynkowego zaplanowano na godzinę 18.20. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Piękni i Młodzi. Ten koncert będzie o 19.30, a po nim zabawa taneczna z zespołem Camper Band. W trakcie dożynek będzie loteria fantowa, stoiska KGW i strefa gastronomiczna. Radio RDN Małopolska patronuje wydarzeniu. Prezentacje grup wieńcowych, pokaz musztry paradnej koni, koncerty i atrakcje dla całych rodzin. Tak będą wyglądać gminne dożynki w Gosprzydowej. W gminie Gnojnik trwają ostatnie przygotowania do wydarzenia, które gromadzi mieszkańców na zabawie, ale też modlitwie. Zbiórka i wymarsz korowodu spod domu strażaka o godzinie 13.30 w sobotę, 15 sierpnia. Poprzedzi mszę świętą, która o 14.00 zostanie odprawiona w ogrodzie różańcowym w Gosprzydowej. O 15.15 zaplanowano koncert gminnej orkiestry dętej z Gnojnika, po którym nastąpi tradycyjny obrzęd dożynkowy i prezentacja grup wieńcowych. O 17.30 koncert zespołu Inoros.

0: trakcie dożynek 30-lecie istnienia będzie świętować zespół ludowy Gosprzedowianie. O 19.20 rozpocznie się pokaz musztry paradnej koni. W planach są też konkursy i zabawy bezpłatne, dmuchane zjeżdżalnie, animacje dla dzieci i degustacje potraw. O 20.30 koncert zespołu Long & Junior. Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Radio RDN Małopolska. I jeszcze na koniec zaproszenie do gminy Rytro na jarmark średniowieczny u Litera. Impreza odbędzie się w najbliższą niedzielę, 16 sierpnia na placu za mostem w Suchej Strudze. Atrakcje będą czekać od godziny 15. Będzie taniec średniowieczny, czyli przygotowanie rycerza do walki, pokaz walk średniowiecznych różnymi rodzajami broni białej. Nie zabraknie też występów. Na scenie pojawi się zespół Barciczoki oraz kapele Comber, Kierpce i Góralski Przystanek. Uczestnicy będą mogli także postrzelać z łuku czy nauczyć się pisania gęsim piórem. Będzie można też spróbować potraw regionalnych i obejrzeć rękodzieło ludowych twórców.
1: To były wiadomości kulturalne.
2: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
3: Słonecznie ciepło, upałem to w weekend i gdy gęś chodzi w sierpniu po lodzie, to w listopadzie chodzi po wodzie. No ale w sierpniu po lodzie, żeby chodziła? No chyba, żeby chłodniej jej było, bo przecież sobota, niedziela to 32-34 stopnie, a dziś sporo słońca, przewaga słońca i 25 stopni maksymalnie, mamy 23 i najwięcej tego słońca mamy w Małopolsce.
2: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
3: To już wiemy, jak spędzić wolny czas. No to i jeszcze a propos tego wolnego czasu coś będę miał do naszych radiosłuchaczy. Wystarczy tylko zadzwonić 14 6 200 500 i będziemy razem dobrze się bawić. A gdzie? O tym za chwilę.
1: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: 23 sierpnia na stadionie w Zbielitowskiej Górze jedno z największych wydarzeń w regionie. Dożynki gminy Tarnów. O 14 msza święta polowa, a po niej uroczystości dożynkowe. Ponadto darmowy poczęstunek, dziczyzna, bigos, wiejskie wyroby, pstrąg i ciasta. Wesołe miasteczko, lot balonem, stoiska wystawiennicze, loteria fantowa oraz koncerty gwiazd. O 18 Liber i Inoros, a o 20 Edyta Górniak. Zaprasza wójt Grzegorz Kozioł. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka.
2: Radiowe kino plenerowe.
1: Szukacie pomysłu na letni wieczór? Mamy coś dla Was. Już w niedzielę 16 sierpnia kino plenerowe RDN Małopolska zaprasza na targowisko w Jodłowej. Na wielkim ekranie cudowny chłopak. Wzruszająca historia, która poruszy serca całej rodziny. A do tego darmowy popcorn. Start o godzinie 20. Na seans zaprasza wójt gminy Jodłowa, Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej oraz RDN Małopolska. Zabierzcie bliskich i dobry humor. Widzimy się w Jodłowej.
2: Radiowe kino plenerowe.
1: Szukacie pomysłu na letni wieczór? Mamy coś dla Was. Już w niedzielę 16 sierpnia kino plenerowe RDN Małopolska zaprasza na targowisko w Jodłowej. Na wielkim ekranie cudowny chłopak. Wzruszająca historia, która poruszy serca całej rodziny. A do tego darmowy popcorn. Start o godzinie 20. Na seans zaprasza wójt gminy Jodłowa, Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej oraz RDN Małopolska. Zabierzcie bliskich i dobry humor. Widzimy się w Jodłowej.
3: Już 15 sierpnia w Gosprzydowej wielkie święto plonów, dożynki gminne 2026. Czeka na Was piękna tradycja, barwne wieńce, bezpłatne atrakcje dla całych rodzin, a wieczorem wyjątkowa muzyka. Na scenie wystąpią Inoros oraz Long and Junior.
4: Kochanie, bądź moją królową, ja będę tylko z tobą.
3: Przyjdźcie, świętujcie razem z nami i bawcie się do późnej nocy.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska. Audycja sponsorowana.
1: Ci, którzy czekali na wakacyjne szaleństwo, czyli na bilet do parku za Torland, no to powiem tak, doczekali się. Przypominam tylko numer telefonu 146 200 500. Jedno podwójne zaproszenie nam jeszcze zostało, czyli odkrywamy fascynujący świat dinozaurów, owadów, no i sprawdzamy atrakcje. Dokładnie wy będziecie sprawdzali atrakcje, które tam czekają po prostu na was. A tych atrakcji sporo, bo to ponad 60 atrakcji, 20 hektarów pięknego, zielonego terenu sprawia, że tam nikt się nie nudzi. No właśnie, pytanie, kto się tam nie będzie nudził i z kim się nie będziemy nudził, bo to jest też bardzo ważne. Wiem, że pierwsza radiosłuchaczka mnie nie chciała zabrać, powiedziała, że bierze wnuczki. No to zaraz sprawdzimy, kto tym razem, no może się z kimś zabiorę. Dzień dobry, witam serdecznie, przed południem.
2: Dzień dobry panu prowadzącemu.
1: Dzień dobry pani, która ma na imię?
2: Bernadetta.
1: Pani Bernadetko, to co? Mogę się zabrać z panią do tego parku?
2: Oczywiście, zapraszam.
1: Miód na moje serce, pani Bernadetko.
2: Tak, ja chciałabym zabrać, przepraszam, że ja tak...
1: Bierzemy jeszcze kogoś, oczywiście. Im więcej, to tym lepiej.
2: Siostry, wnuki.
1: Proszę bardzo, a jak mają wnuki od siostry?
2: Nikodem i Hania.
1: Oj, to będą szalej. Ile ma Nikodem lat?
2: 7.
1: A Hania?
2: Do pierwszej klasy idzie. A Hania idzie w przyszłym roku do komunii 9 lat.
1: Proszę bardzo, no to idealnie dla nich. Park ruchomych dinozaurów na przykład, albo park mitologii, park owadów, Luna Park. My pójdziemy do Luna Parku.
2: To po prostu wnuk jest zakochany w dinozaurach, więc to będzie dla niego,
1: Wielka frajda. Powiem tak, że jak tam wejdzie w ten park dinozaurów, to...
2: Trudno będzie wyjść.
1: Tak, to tam już pozostanie do końca wakacji. To jest pewne.
2: To dla niego to nawet...
1: To jest pewne, że do końca wakacji będzie miał tam co robić, bo to, ja wiem, jak dzieciaki reagują na te dinozaury. Także to jest dobre.
2: Tak, jak
1: wakacje u pani?
2: Spędziła dopiero we wrześniu coś. To,
1: proszę bardzo, i to mi się podoba.
2: Bo tak to działeczka.
1: Tak, ale to mi się podoba, ja powiem pani tak, że innym, ja już jestem po wakacjach, a pani mówi do każdego, ja dopiero przed wakacjami jestem,
2: tak,
1: ja dopiero pojadę. I proszę bardzo, i od razu z taką dumą, ja dopiero będę na wakacjach, a ty już jesteś po wakacjach.
2: Taka duma rzeczywiście.
1: Jest duma. A gdzie te wakacje będą? W kraju, za granicą?
2: Nie, w Polsce, raczej chyba nad polskim morzem.
1: O, to powiem, będzie wyzwanie.
2: Będzie. Podróż.
1: Znaczy, podróż powiem nie, bo wie pani, jak jest z tym polskim morzem. Dzisiaj rano było pochmurno i nawet chyba popadało delikatnie i zimno wiecznie, a teraz jak spoglądałem przed chwilą na polskie morze, a dokładnie do Sopotu sobie spoglądałem, to już się słońce pojawiło, tak więc jest szansa, że...
2: No ale to takie właśnie jest,
1: wrzesień będzie ładny.
2: Może, że zmienia się pogoda.
1: Dobrze, to już na koniec, żeby nie przedłużać.
2: Dziękuję.
1: Parawan na polskie morze kupione, czy jeszcze nie?
2: Jeszcze nie.
1: A kupuje pani taki parawan? Tak, proszę się przyznać.
2: Nie.
1: I bardzo dobrze. Bo powiem szczerze, po co to nam? Po co? A my tak nie wiem. Tak, my lubimy się odgrodzić nad
2: tak
1: tym polskim morzem.
2: Naturalnie.
1: Dobrze, oby nie za bardzo naturalnie.
2: O właśnie, dokładnie.
1: Proszę pamiętać. Dobrze, niech się pani nie rozłącza. To podwójne zaproszenie już powędrowało do parku, ale pani też się wybierze z dzieciakami.
2: No, znak zapytania. Zobaczymy.
1: Dobrze, to umówmy się, że nie ma znaku zapytania, też będzie szalała.
2: A, no nie ma, no czyli dobrze.
1: Też się zgubi w parku dinozaurów.
2: Ja się zadam w akcji za wielu.
1: Dobrze. Niech się pani nie rozłącza, by podwójne zaproszenie powędrowało do naszej radiosłuchaczki, dokładnie do dzieciaków. No i bardzo dobrze. Dzieciaki niech szaleją, wypoczywają. Bezpiecznie oczywiście, proszę o tym pamiętać a propos tego wypoczynku. No i słuchajcie nas uważnie również jutro. Jutro też podwójne zaproszenie do kogoś się powędruje. Nie jedno, a nawet dwa podwójne zaproszenia. Od wczesnych godzin porannych trzeba nas dokładnie i uważnie słuchać.
0: To była audycja sponsorowana.
1: No to dobrze, zaproszenia rozdane. No to my teraz przechodzimy dalej do polskiej muzyki. Polski czwartek, 9 minut do 11. Teraz Anna Jantar i najtrudniejszy ten pierwszy krok.

0: Reklama.
1: Poczuj lato wszystkimi zmysłami. Szum wody, promienie słońca i chwile, które naprawdę należą do ciebie. W Termach Szaflary czekają baseny termalne, strefa saun i atrakcje dla całej rodziny. Zaplanuj wakacyjny dzień pełen relaksu i dobrej zabawy. A bilety online kupisz nawet 30% taniej. www.termeszaflary.com. Termy Szaflary. Tu zaczyna się twój letni odpoczynek.
2: Drodzy mieszkańcy, szanowni goście gminy Gromnik. Sierpień to miesiąc, gdzie dziękujemy za zebrane plony i owocną pracę rolników, organizując dożynki. W gminie Gromnik odbędzie się kilka takich wydarzeń. W dniu 15 sierpnia odbędą się gminne dożynki w Gromniku. Gwiazdą wieczoru na tym wydarzeniu będzie zespół Piękni i Młodzi. W dniu 23 sierpnia odbędą się dożynki wiejskie w Siemiechowie, a miesiąc zakończymy w dniu 29 sierpnia dożynkami powiatowymi w miejscowości Gromnik. Serdecznie zapraszam. Małgorzata Kras, wójt gminy Gromnik.
1: Radiowe kino plenerowe. Uwaga! Jeśli w czwartkowy wieczór usłyszycie głośny śmiech, spokojnie, to nie Rzym znowu ma kłopoty. To kino plenerowe RDM Małopolska. Już w czwartek o 20 na terenie Centrum Rekreacyjnego w Lisiej Górze zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix Imperium Smoka. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor, chociaż po tym filmie i tak będzie go dwa razy więcej. Na wspólny seans pod gwiazdami zapraszają wójt gminy Lisia Góra, Arkadiusz Mikuła oraz Gminne Centrum Kultury. Do zobaczenia!
0: Po reklamie.
3: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: RDN Małopolska.
1: Niebezpieczne zdarzenie w gminie Stary Sącz. Mężczyzna wpadł do zbiornika ze zbożem. Koniec problemów z wodą w gminie Wierzchosławice. Stacja uzdatniania wody zdała egzamin. Będzie też upalny czwartek na Wyspach. Termometry w Anglii pokażą dzisiaj nawet 38 stopni. Jest 11. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Mężczyzna wpadł do zbiornika ze zbożem w Łazach Biegonickich. Służby zostały wezwane dzisiaj około 9.40. Dyżurny na stanowisku kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu przekazał nam, że poszkodowany został wyciągnięty, a następnie trafił do szpitala z urazem głowy.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: W Wierzchosławicach działa już nowa stacja uzdatniania wody. Inwestycja miała rozwiązać problem spadków ciśnienia w sieci, jakie zgłaszali m.in. mieszkańcy Ostrowa czy Mikołajowic. Wydalność stacji, jak zauważa wójt gminy Wierzchosławice Małgorzata Moskal, została potwierdzona podczas ubiegłotygodniowych upałów. Pobór wody wzrósł wtedy niemal dwukrotnie, a ciśnienie w sieci zostało mimo to utrzymane na poziomie niemal 3 atmosfer.
2: To jest inwestycja, której ludzie nie widzą, ale myślę, że odczuwają, bo rzeczywiście były problemy z wodą na terenie gminy Wierzchosławice przez ostatnie lata. Klimat się nam dość mocno zmienia, ociepla się. Pobory wody są olbrzymie, są znacznie wyższe niż do tej pory. W poprzednim tygodniu padł rekord w jeden dzień 1416 kubików przy szacunkowym dziennym zużyciu w okresie zwykłej temperatury około 750, więc jest to prawie dwukrotnie więcej, a ciśnienie w kranach jest, woda jest, nikt nie narzeka.
1: Na zwiększenie możliwości produkcyjnych wody wpłynęło m.in. zamontowanie dodatkowych filtrów. Znajdująca się w Wierzchosławicach stacja uzdatniania wody zaopatruje ponad 3000 gospodarstw domowych. Koszt inwestycji to ponad 1,5 miliona złotych.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Wybudują stajnie, ale nie dla zwierząt. Gmina Korzenna szykuje się do nowej inwestycji przy zabytkowym dworze w Korzennej. To kolejna część rozwijającego się tu kompleksu, który tworzy też m.in. oddana niedawno do użytku stodoła. Nowy budynek będzie miał 3 kondygnacje, 2 nadziemne i 1 podziemną. Zostanie w całości podpiwniczony i przykryty wielospadowym dachem. Budynek będzie służył działalności związanej z tradycyjnym rzemiosłem, powiedział wójt gminy Korzenna Leszek Skowron w programie Słowo za Słowo w RDN Nowy Sącz.
3: Ponieważ to jest założenie parkowo-dworskie, to możemy tylko budować to, co kiedyś w tym założeniu, w tym dworze było. To, co już mamy, to mamy dwór, mamy to zaplecze, gdzie były kuchnie. Odbudowaliśmy stodołę piękną i też ta stodoła, przecież tam nie ma plonów rolniczych czy siana, słomy, tylko jest stodołą, która pełni funkcje kulturalne, różnego rodzaju imprezy, uroczystości, wystawy, spotkania i tak dalej.
1: Nowy budynek będzie z kolei stajnią rzemiosł dawnych. Powstaną tu 3 pracownie, w których praktykowane będzie garncarstwo, rzeźbiarstwo i snycerstwo. Całkowity koszt inwestycji wynosi ponad 10,5 miliona złotych, z czego gmina pokryje ponad połowę. Ponad 5 milionów złotych to dofinansowanie z funduszy europejskich.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Wielka Brytania szykuje się na potężne uderzenie gorąca. Okulary przeciwsłoneczne i kremy z filtrem będą dzisiaj niezbędne, a parasole zamiast przed deszczem mają chronić przed słońcem. W części Anglii termometry mogą pokazać nawet 38 stopni. Jeśli prognozy się sprawdzą, będzie to najgorętszy dzień roku. Met Office wydało bursztynowe ostrzeżenie przed ekstremalnym upałem. O szczegółach Anna Rączkowska.
4: Alert obowiązuje dziś do północy. Obejmuje między innymi południowo-wschodnią i wschodnią część kraju, środkową Anglię, południową część hrabstwa Yorkshire oraz Londyn. Mieszkańcy brytyjskiej stolicy próbują dostosować swoje plany do pogody. Jest naprawdę gorąco. Po zakupy chodzę rano, a później siedzę w domu. Mam wentylator, więc nie jest źle. Dużo piję i nie wychodzę z domu. Teraz musiałam tylko pójść do apteki. Dzisiaj pracuję z domu, bo jest za gorąco. Mówili mi Londyńczycy. Służby ostrzegają przed utrudnieniami na kolei, lokalnymi przerwami w dostawach energii oraz pożarami traw i lasów. Niemal cała Anglia zmaga się z suszą, a wysuszona roślinność sprawia, że ogień może rozprzestrzeniać się wyjątkowo szybko. Brytyjski rząd zaapelował do sklepów o wycofanie ze sprzedaży jednorazowych grilli, które mogą stać się źródłem pożaru. Synoptycy zapewniają, że od jutra upał zacznie stopniowo odpuszczać, a po weekendzie możliwy jest nawet deszcz.
1: A jaka pogoda będzie u nas? O tym już za moment.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: A u nas upały nie odpuszczają, a właśnie w ten weekend będziemy najcieplej. My od 32 nawet do 34, sobota, niedziela i sporo słońca. Jutro 27, dzisiaj 25 maksymalnie. 23 stopnie teraz wskazuje nasz radiowy termometr. Sytuacja biometeorologiczna jest korzystna, ciśnienie wynosi 1006 hektopaskali.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.

0: RDN Małopolska 103,6 FM. Region jest nasz.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80, a teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Przed nami muzyczny finał Dni Gminy Wierzchosławice. W sobotę zapraszamy od godziny 15 na karpiową zupę na 1000 osób i turniej sołectw. A potem mocne gitary i rockowa energia zespołu Totem Tanz. Po nich na scenie Golec Orkiestra. Przygotujcie się na niezwykłe muzyczne widowisko, góralska energia i największe przeboje. Bo lato rozpala. Wieczorną imprezę poprowadzi gorąca DJ Sofii, a w niedzielę dożynki u Witosa. Korowód, tradycyjny obrzęd, twórcy ludowi, regionalne smaki, konkurs kulinarny z degustacją dla wszystkich, a po nich występy małych i dużych swojaków. Szczegóły na wierzchosławice.pl oraz na Facebooku. 15 i 16 sierpnia, Dni Gminy Wierzchosławice. Nie może Was zabraknąć.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratory z Poland spółka ZOO.
3: Szukasz miejsca, gdzie natura spotyka się z historią? Gmina Ciążkowice, serce Pogórza Karpackiego, czeka właśnie na Ciebie. Odkryj tajemnicę rezerwatu Skamieniałe Miasto, gdzie fantazyjne, skalne postaci opowiadają pradawne historie. Odwiedź park zdrojowy z tężnią solankową i wodnymi ścieżkami zdrowia. Wejdź na ścieżkę w koronach drzew, jedyną taką w regionie. Odwiedź Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Muzeum Przyrodnicze. To tutaj zabawa i nauka są na wyciągnięcie ręki. Spotkajmy się tam, gdzie bije serce Pogórza. Spotkajmy się w Ciężkowicach. Sprawdź więcej na tubijeserce.pogorza.pl.
4: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
6: Lidl, to się opłaca.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazywaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Wyrusz z nami na pielgrzymkę do Duchowego Ośrodka Świata, do Medjugorje, w terminie od 3 do 10 października. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza. Koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa. Kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło. Zadzwoń pod numer 691-147-893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Już w niedzielę 16 sierpnia zapraszamy do Korzennej na dożynki gminne. Tegoroczne wydarzenie obejmie widowisko inspirowane dawnym zwyczajem zakończenia żniw i podziękowania za zbiory właścicielowi dworu. Nie zabraknie wspólnego świętowania, dobrej zabawy i muzyki. W programie występy artystów z Polski i Słowacji. Spotkajmy się 16 sierpnia na placu przy dworze w Korzennej i wspólnie odkrywajmy dziedzictwo kulturowe polsko-słowackiego pogranicza. Wydarzenie odbywa się w ramach projektu Dworskie Cuda i Historie. Odkrywamy dziedzictwo kulturowe na polsko-słowackim pograniczu. Współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027.

0: 15 szybki, lekki i ze standardem militarny. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych, wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Gmina Mszana Dolna przygotowuje się do referendum, to już w najbliższą niedzielę. Sprawdzimy też, jakie plany urlopowe na długi weekend mają Polacy.
1: Jedziemy do Olsztyna wypoczywać,
2: na Mazury.
3: No jedziemy na weekend w góry właśnie.
0: Minęła 12, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Już w niedzielę w gminie Mszana Dolna odbędzie się referendum. Głosowanie będzie dotyczyło zarówno odwołania wójta Mirosława Cichorza, ale też Rady Gminy Mszana Dolna. O głosowanie w sprawie ewentualnego odwołania włodarza wnioskowali radni, a w przypadku rady jest to inicjatywa mieszkańców, którzy zbierali podpisy w tej sprawie. Głosowanie odbędzie się w niedzielę między godziną 7 a 21 w poszczególnych miejscowościach gminy Mszana Dolna.
4: Słuchacie wiadomości RDN.
0: W wieku 95 lat zmarł Józef Jarosz, ostatni sprawiedliwy wśród narodów świata w regionie limanowskim, mieszkaniec Męciny, informuje gmina Limanowa. Józef Jarosz w trakcie II wojny światowej wraz ze swoimi rodzicami i siostrą ratował Żydów. Rodzina przez 2 lata ukrywała w swoim gospodarstwie w Stańkowej 14 osób, ryzykując własnym życiem. W 1990 roku został uhonorowany przez Instytut Yad Vashem tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.
4: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Odpoczynek, spacery i koncerty. Polacy wyjeżdżają na długi weekend. Jakie mają plany?
1: Jedziemy do Olsztyna wypoczywać, a przy okazji skorzystamy z wszystkich uroków, między innymi atrakcji, jaką będzie koncert 3-dniowy w Olsztynie.
2: Na Mazury.
5: Co pani planuje porobić?
2: Głównie reset, agroturystyka, także tak na luzie.
6: Nie, jedziemy do Krakowa, więc bardziej tam piesze wędrówki po Krakowie i okolice Krakowa.
3: No jedziemy na weekend w góry właśnie, żeby zdobyć kościelec dokładnie.
0: W tym roku święto Wojska Polskiego i w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny wypada 15 sierpnia w sobotę, dlatego w wielu firmach 14 sierpnia jest dniem wolnym od pracy.
4: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Prezentacja grup wieńcowych, pokaz musztry paradnej koni, koncerty i atrakcje dla całych rodzin. Tak będą wyglądać gminne dożynki w Gosprzydowej. W gminie Gnojnik trwają ostatnie przygotowania do wydarzenia, które gromadzi mieszkańców na zabawie, ale też modlitwie. Zbiórka i wymarsz korowodu spod domu strażaka o 13.30 w sobotę, natomiast o 14.00 zostanie odprawiona msza święta w ogrodzie różańcowym w Gosprzydowej. O 15.15 zaplanowano koncert Gminnej Orkiestry Dętej z Gnojnika, po którym nastąpi tradycyjny obrzęd dożynkowy i prezentacja grup wieńcowych, a o 17.30 koncert zespołu Inoro.

0: A w czasie dożynek 30-lecia istnienia będzie świętować zespół ludowy Gosprzydowianie. O 20.30 koncert zespołu Long and Junior. Patronat medialny nad wydarzeniem objęło radio RDN Małopolska.
1: Z życia kościoła.
0: Kolejna okazja, aby wspólnie z radiem RDN wyruszyć do Medjugorje. Tym razem pielgrzymka odbędzie się w szczególnym czasie, w październiku, miesiącu poświęconym modlitwie różańcowej. Będzie to czas modlitwy, wyciszenia i odkrywania miejsc, do których od lat przybywają pielgrzymi z całego świata. A w programie znalazły się m.in. Medjugorje, Podbrdo, Góra Objawień, ale też Góra Krzyża, Tichalina i wpisany na listę UNESCO Mostar. Opiekun duchowy pielgrzymki ksiądz Marcin Gryzło podkreśla, że październikowy wyjazd będzie szczególną okazją do rozpoczęcia miesiąca różańcowego w bliskości Maryi.
2: Bardzo się cieszę, że po raz czwarty w tym roku będziemy mieć możliwość pielgrzymować do tego niezwykłego, pełnego pokoju miejsca, jakim na mapie pielgrzymek zajmuje Medjugorje. Wyruszamy w październiku, czyli w miesiącu, w którym Kościół szczególnie zwraca się do Boga przez wstawiennictwo Maryi w modlitwie różańcowej. Ta modlitwa różaniec zajmuje wyjątkowe miejsce w objawieniach maryjnych, również w medjugorskich przesłaniach. Modlitwa, która może wyprosić wiele łask i proszę mi wierzyć, że do tej pory pielgrzymując z tymi, którzy wyruszyli z naszym radiem do Medjugorje, nie spotkałem się z opinią, że nie było warto pielgrzymować, być w tym szczególnym miejscu.
0: Pielgrzymi odwiedzą też sanktuarium świętego Jakuba, a w programie znalazł się również czas na wypoczynek na Rivierze Makarskiej, plażowanie i spotkanie z lokalnymi gospodarzami połączone z degustacją regionalnych produktów. Autokarowa pielgrzymka odbędzie się od 3 do 10 października. Zapisy i szczegółowe informacje można uzyskać u opiekuna duchowego pielgrzymki księdza Marcina Gryzły pod numerem telefonu 691 147 893.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: No i dzisiaj to jest cieplutko, drodzy, i będzie jeszcze cieplej. Nawet dzisiaj może być jeszcze cieplej, do około 26 stopni w cieniu. W cieniu też możemy się schronić przed większym słońcem, a dzisiaj prawie bezchmurnie. Takie mamy prognozy. Jutro też co do tych chmur, to będzie prawie bezchmurnie i jeszcze więcej na termometrach.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: Dziewięć minut po południu. To zaczynamy kolejną porcję dobrej polskiej muzyki. A dzisiaj będzie dużo smacznych kąsków. Lucyna Ruchała, dzień dobry.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Już 15 sierpnia zapraszamy do Przyszowej w gminie Łukowica na Przyszowskie Dożynki. Tegoroczne wydarzenie połączone jest z obchodami jubileuszu 700-lecia parafii w Przyszowej. Na scenie wystąpią zespoły regionalne, orkiestra Dęta Echo gminy Łukowica, kapela Jafer, kabaret Śleboda oraz gwiazda wieczoru Paweł Gołecki.
4: Obok moje góry to niezwykły cud natury.
3: Nie zabraknie także atrakcji dla całych rodzin, regionalnych smaków, stoisk kół gospodyń wiejskich i wieczornej zabawy tanecznej. A już dzień wcześniej, 14 sierpnia, zapraszamy na kino plenerowe z radiem RDN na film Dzielna Banda i Tajemnica Zaginionego Wujka. Tego dnia po prostu

0: Trzeba tam być. Zapraszają proboszcz parafii w Przeszowie, wójt gminy Łukowica, sołtysi wsi Przeszowa oraz dyrektor gminnego ośrodka kultury, sportu i turystyki w Łukowicy.
1: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Castorama.
2: Teoria
4: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazywaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Wyrusz z nami na pielgrzymkę do Duchowego Ośrodka Świata, do Medjugorje, w terminie od 3 do 10 października. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza. Koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa. Kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło. Zadzwoń pod numer 691-147-893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Po reklamie.

Za mało snu i brakuje tchu. Któż tego nie zna? No jedno czasem generuje drugie. Jak jest za mało snu, to i czasem brakuje sił. No i generalnie człowiek szybciej się męczy, szybciej się starzeje, szybciej się denerwuje. No także do snu tyle, ile trzeba. Zachęcamy. Gdyby to było takie proste, prawda? Powiedzą niektórzy, no właśnie, niestety. Ale nie o tym. Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych. Corocznie Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych jest organizowany przez Światowy Klub Leworęcznych i jest to organizowane od 1992 roku. W Polsce pierwsze obchody tego dnia miały miejsce w 2006. Pomysł tych obchodów pojawił się nie w Stanach Zjednoczonych, jak to większość, ale w Wielkiej Brytanii. Corocznie członkowie klubu leworęcznych oraz osoby leworęczne spotykają się w dzielnicy Soho w Londynie, w pobliżu sklepu z produktami dla osób posługujących się lewą ręką w celu wspólnego świętowania. Co tak w ogóle jest przyczyną leworęczności? Według badań naukowych są to przyczyny na przykład genetyczne czy kulturowe. One determinują naszą ręczność. I tak na przykład, kiedy oboje rodziców jest leworęcznych, to aż 46% dzieci takich par będzie posługiwać się lewą ręką, podczas gdy przy praworęcznych rodzicach odsetek wynosi już tylko około 2%. Geny leworęczności również wpływają na budowę i funkcjonowanie mózgu. Mózg osób leworęcznych jest bardziej dwustronny niż u osób praworęcznych. Na przykład ośrodek mowy może być u nich zlokalizowany zarówno w prawej, jak i w lewej półkuli mózgowej. Mózg osób praworęcznych jest bardziej asymetryczny, a więc półkule różnią się od siebie budową oraz funkcjami. Co ciekawe, osoby leworęczne często posługują się obiema rękami z podobną sprawnością. Pamiętamy te czasy, kiedy to jeszcze do niedawna uważano leworęczność za wadę rozwojową, a dzieci, które posługiwały się lewą ręką, zawsze były zmuszane do używania prawej ręki. No dzisiaj na szczęście już więcej wiadomo na temat leworęczności, chociaż nadal nie wyjaśniono dokładnych przyczyn dominacji tej lewej ręki nad prawą. Co więcej, w wyniku wielu prowadzonych eksperymentów naukowych okazało się, że osoby leworęczne lepiej radzą sobie z rozwiązywaniem zadań, osiągają lepsze wyniki w sporcie, w sztuce, w nauce, a ponadto szybciej orientują się w przestrzeni. Wśród osób leworęcznych znajdują się też wybitni naukowcy czy artyści, też przywódcy światowi. Z artystów to Leonardo da Vinci, Pablo Picasso, Michał Anioł. Wynalazców to Albert Einstein. No i też takie osoby jak Ronald Reagan, George Bush, Barack Obama, Jimi Hendrix, Paul McCartney czy też Andrzej Wajda, reżyser. Dobrze, że są takie wynalazki, jak na przykład myszy komputerowe dla osób leworęcznych, albo na przykład gitary dla osób leworęcznych. Także wszystkiego, co najlepsze dla tych, którzy bardziej sprawnie posługują się lewą ręką niż prawą. Takie osoby znamy z bardzo bliskiego środowiska. Dwadzieścia cztery i pół minuty po 12:00.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Nowy Sącz zaprasza na sądecką jesień kulturalną. 19 września regionalna muzyka, taniec i prawdziwie góralskie tradycje. Widowisko tradycyjne kiszenie kapusty to folklor, wspólne świętowanie i klimat regionu. Tradycja, którą najlepiej przeżywa się razem.
3: Radiowe kino plenerowe.
2: Szukacie pomysłu na letni wieczór? Mamy coś dla Was. Już w niedzielę 16 sierpnia kino plenerowe RDN Małopolska zaprasza na targowisko w Jodłowej. Na wielkim ekranie cudowny chłopak. Wzruszająca historia, która poruszy serca całej rodziny. A do tego darmowy popcorn. Start o godzinie 20. Na seans zaprasza wójt gminy Jodłowa, Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej oraz RDN Małopolska. Zabierzcie bliskich i dobry humor. Widzimy się w Jodłowej.
1: Po reklamie.

0: tak jak dziś.
1: Region jest nasz.
2: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
3: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza w Nowym Sączu.
4: Po dość chłodnym, rześkim poranku, około 10-stopniowym, mamy piękny, ciepły dzień i dużo słońca. Jutro tego słońca będzie też dużo, albo nawet jeszcze więcej, a na termometrach do 27-28 stopni. Dzisiaj tylko troszkę mniej, 25-26. Sobota i niedziela pod znakiem ponad 30 stopni. Od poniedziałku niestety ochłodzenie.
2: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
3: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza. VR, RC, Sala Zabaw, Nowy Sącz, Centrum Handlowe Gołąbkowice.

0: Reklama.
1: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
2: Lidl, to się opłaca.
3: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
4: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
5: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Drodzy mieszkańcy, szanowni goście gminy Gromnik. Sierpień to miesiąc, gdzie dziękujemy za zebrane plony i owocną pracę rolników, organizując dożynki. W gminie Gromnik odbędzie się kilka takich wydarzeń. W dniu 15 sierpnia odbędą się gminne dożynki w Gromniku. Gwiazdą wieczoru na tym wydarzeniu będzie zespół Piękni i Młodzi. W dniu 23 sierpnia odbędą się dożynki wiejskie w Siemiechowie, a miesiąc zakończymy w dniu 29 sierpnia dożynkami powiatowymi w miejscowości Gromnik. Serdecznie zapraszam. Małgorzata Kras, wójt gminy Gromnik.
2: Radiowe kino plenerowe. Uwaga! Jeśli w czwartkowy wieczór usłyszycie głośny śmiech, spokojnie, to nie Rzym znowu ma kłopoty. To kino plenerowe RDM Małopolska. Już w czwartek o 20 na terenie Centrum Rekreacyjnego w Lisiej Górze zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix – Imperium Smoka. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor, chociaż po tym filmie i tak będzie go 2 razy więcej. Na wspólny seans pod gwiazdami zapraszają wójt gminy Lisia Góra, Arkadiusz Mikuła oraz Gminne Centrum Kultury. Do zobaczenia!
7: Już 15 sierpnia w Gosprzydowej Wielkie Święto Plonów, dożynki gminne 2026. Czeka na Was piękna tradycja, barwne wieńce, bezpłatne atrakcje dla całych rodzin, a wieczorem wyjątkowa muzyka. Na scenie wystąpią Ino Ros oraz Long End Junior.
8: Kochanie, bądź moją królową, ja będę tylko z Tobą.
7: Przyjdźcie, świętujcie razem z nami i bawcie się do późnej nocy.
0: Po reklamie.

0: Miłosna historia zawarta w dwóch piosenkach Łzy. Agnieszka oraz Agnieszka 2.0, czyli Była mroźna zima, właśnie przed chwilą usłyszeliśmy tę kolejną propozycję muzyczną na wakacje. A teraz, jak wakacyjne drogi wyglądają teraz właśnie?
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
0: Ja nie wiem, czy mieszkańcy przesiedli się na jednoślady, że nie ma na 75 korków teraz. Może jeszcze się utworzą w późniejszym czasie. No ale cóż, tam są remonty, no i korki tworzyć się będą. Obwodnica północna za to trochę przykorkowana, też już robi się ciasno na Pieczkowskiego przy Barskiej i Witosa na Lwowskiej w kilku miejscach, ale to akurat tradycja. I Barska w stronę galerii jest zakorkowana od obu stron, także tam chyba dużo osób jedzie spędzić wakacyjny czas. To są lepsze miejsca, drodzy Państwo, ale no tak, dwa dni będą zamknięte sklepy. Na Wojowska w kilku miejscach też jest przekorkowana, nieco przynajmniej. Na Węgierskiej ruch większy, ale korków jeszcze nie obserwujemy. Jak wygląda zaś ta sytuacja w Limanowej? Tylko ulice Marka, Matki Boskiej Bolesnej najbardziej są zakorkowane, ale też trochę na Mordarskiego, na Jana Pawła II i Kościuszki trzeba zwolnić, a może i nieco poczekać przy dojeździe do rynku. Przy rondzie w Sowlinach całkiem jeszcze spokojnie, na Piłsudskiego również. Spokojnie za to nie jest na Krajowej 28 w Gorlicach i od jednej i od drugiej strony. Zdecydowanie też nie jest spokojnie na Mickiewicza, na Legionów, na Bieckiej i Stróżowskiej oraz na Kołątaja, na Stawiska. Też tam trzeba chwilę poczekać, niestety nawet dłuższą chwilę spędzić. A gdzie trzeba spędzić dłuższą chwilę? W Tarnowie, na ulicy Krakowskiej, w kilku miejscach nawet. Robi się ruch większy na Narutowicza, korków tam jeszcze nie ma. Na Tuchowskiej też jest ciaśniej, na Gumniskiej i Mostowej przy skrzyżowaniu Starodąbrowska, Słoneczna. Tam przy rondzie jest większy ruch o tej porze. Podobnie jak na Klikowskiej, Słowackiego i Szkotnik, ale powiem tak, bywało gorzej. Gorzej też bywało na ulicy Lwowskiej, ale tam są remonty i jednak chwilę trzeba poczekać, jadąc do ronda z Orkana oraz w okolicy osiedla nauczycielskiego.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.

Nie pokazuj mi już więcej swoich zdjęć. Widziałem je, gdy nie było cię. I widziałem dużo więcej w głowie. Nakręciłem sobie film o tobie, wiesz. Ryzykownie jest, gdy po wszystkim znów ty znikasz.

Za 9 minut będzie 13, a my teraz zaglądamy do kalendarza i mamy już 13 dzień sierpnia, 225 dzień roku, a do końca roku pozostaje równe 140 dni. Słońce wstało o 5.25, zajdzie o 19.58, tak już przed 20. Niestety. Dzień potrwa 14 godzin i 34 minuty i jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 6 godzin i 26 minut. Diana, Helena, Hipolit i Jan to dzisiejsi solenizanci. Wszystkiego najlepszego solenizantom, jubilatom, też wszystkim osobom leworęcznym, ponieważ dzisiaj ich dzień. A co wydarzyło się ciekawego 13 sierpnia przed laty? Na przykład w 1961 roku NRD obstawiła wojskiem granicę z Berlinem Zachodnim i zamknęła przejścia graniczne. Rozpoczęła się wtedy budowa muru berlińskiego. Rok 76. Ciekawe, czy ktoś pamięta, kiedy to wprowadzono kartki na cukier. No, to takie niezbyt ciekawe te wydarzenie, niezbyt optymistyczne. Na szczęście już nie ma ani muru berlińskiego, ani kartek na cukier. To teraz dla względów zdrowotnych by się przydały kartki na słodycze. Nie tylko na słodycza. Urodzili się tego dnia w 1899 roku Alfred Hitchcock, brytyjski reżyser filmowy, wybitny twórca filmów sensacyjnych, mistrz grozy, autor takich filmów jak Psychoza, Ptaki czy Szał. A się oglądało niektóre te filmy za dzieciaka i się bało później, prawda? W 1950 roku urodził się Krzysztof Kolberger, aktor, reżyser teatralny. Grał na przykład Wacława w Dziejach Garczyńskiego, w Wacława Dziejach, Konrada w Dziadach, Adama Mickiewicza. Też role filmowe, na przykład u Kazimierza Kuca, Zanussiego czy Barbary Sas. Reżyserował na scenie opery wrocławskiej, Krakowiaków i Górali Bogusławskiego. Grał też w różnych telewizyjnych serialach. A dzisiaj w muzycznym kalendarzu niestety nie ma żadnych wydarzeń związanych z muzyką polską, więc po prostu bez muzycznego kalendarium przechodzimy do muzyki polskiej.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Do Przyszowej, do gminy Rygl, Ryglice, czy też do Tarnowa zajrzymy w wiadomościach już za około 3 minuty. Bądźcie z nami.
2: Dobra, już uspokój się.

0: Tarnowianie masowo zastrzegają numer PESEL. Wszystko po gigantycznym wycieku danych.
1: Na wszelki wypadek trzeba się zabezpieczyć.
2: To jednak jest zagrożenie dla 19 milionów osób, jakby nie było.
0: Sprawdzimy w tych wiadomościach także, jaka pogoda będzie w długi weekend. Jest 13. Marta Jodłowska, zapraszam na informacje. Tarnowianie masowo zastrzegają numer PESEL. Zwłaszcza osoby starsze od rana przychodzą do Urzędu Miasta Tarnowa, by to zrobić. Taka możliwość jest także poprzez aplikację mObywatel, ale nie każdy senior z tego korzysta. To konsekwencje jednego z największych wycieków danych w historii Polski. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował, że ktoś wykradł informacje medyczne około 19 milionów Polaków. Zapewnił, że państwo zabezpiecza wszystko, co jest związane z incydentem, a służby będą bezwzględne dla przestępców. Do Urzędu Miasta Tarnowa w kolejce czekają głównie starsi mieszkańcy.
3: OC34, stanowisko 28.
1: Nie mamy możliwości poprzez obywatela. Jakieś tam konto posiadamy. Na wszelki wypadek trzeba się zabezpieczyć.
2: To jednak jest zagrożenie dla 19 milionów osób, jakby nie było. I dlatego tutaj jesteśmy, żeby, jak to mówią, strzeżonego Pan Bóg strzeże.
4: Po co nam potrzebne jest to RODO, jeżeli są takie wycieki, wszystkie dane osobowe potrafią wyjść.
5: Trochę się przestraszyłam. No, uważam, że to będzie bezpieczne w razie jakichś wycieków numerów. Będę spokojniejsza. No jest kolejka, jest. Mam czekać gdzieś koło 25 osób.
4: Ja się zabezpieczam na wszelki wypadek. No, trzeba odsiedzieć swoje. Jesteśmy na emeryturze, mamy czas.
6: Tak, ja też zastrzegam, bo nie mam jeszcze ani EMA obywatela, ani nie zastrzegłam. Właśnie ten wyciek mnie trochę przestraszył.
0: Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tarnowa Małgorzata Słomka-Narożańska zdecydowała o uruchomieniu dodatkowych stanowisk, żeby skrócić kolejkę.
7: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Nowy żłobek w gminie Ryglice ma całkowicie zabezpieczyć potrzeby mieszkańców. Budynek, który powstał w Zalasowej, ma pomieścić około 40 dzieci. Żłobek w Zalasowej to trzecia tego typu placówka na terenie gminy. Jak mówił w audycji Słowo za Słowo burmistrz Paweł Augustyn, inwestycje zrealizowano w ekspresowym tempie ze względu na pozyskane dofinansowanie.
8: Wybudowaliśmy żłobek. Trwało to zaledwie pół roku. Żłobek jest wyposażony również w różnego rodzaju zabawki dla dzieci. Jest plac zabaw przygotowany, profesjonalny, nowoczesny żłobek. Inwestycja kosztowała blisko 4 miliony. My otrzymaliśmy dofinansowania 75%, czyli bardzo dużo. Stąd takie ekspresowe tempo, żeby te środki wykorzystać, bo czas mieliśmy do końca lipca.
0: Nabory do nowego żłobka w Zalasowej mają ruszyć w nadchodzących dniach, a oficjalne otwarcie placówki zaplanowano na 1 września.
7: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Przyjeżdżają tutaj do sanatoriów lub po prostu na wakacje. Krynica Zdrój wciąż jest popularnym miejscem wypoczynku, ale też powrotu do zdrowia. Na tutejszym deptaku spotkaliśmy m.in. turystów z Katowic.
9: Pierwszy raz się podobało, drugi raz się podoba, jak jestem tutaj. Super.
10: No, bardzo ładny deptak.
11: Całe okolice, Słotwiny, Jaworzyna Krynicka, wszędzie byliśmy.
10: Oczywiście Góra Parkowa z nową wieżą, którą zamierzamy obejrzeć. Mamy też w planie Rzegiestów odwiedzić.
11: Jesteśmy tu już 3 tygodnie, jutro wyjeżdżamy, a szkoda wracać.
10: Jesteśmy przede wszystkim na festiwalu Jana Kiepury i z tą myślą przyjechaliśmy.
0: A festiwal Jana Kiepury w Krynicy potrwa jeszcze do soboty.
7: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: To będzie upalny, długi weekend. Na zachodzie Polski termometry pokażą nawet 35 stopni. Przez większość czasu będzie słonecznie. Jak mówi synoptyk Michał Kowalczyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, ocieplenie zacznie się już od jutra.
12: Temperatura maksymalna od 24 stopni na północnym wschodzie, około 25 w centrum, do 30 na krańcach zachodnich. Niemal bezchmurne niebo, słaby wiatr wiejący przeważnie z kierunków południowych.
0: Najgoręcej będzie w sobotę od 26 stopni na Suwalszczyźnie do 35 na zachodzie kraju. I jeszcze zaproszenie do Przyszowej, bo Przyszowa będzie obchodzić dożynki, ale też jubileusz 700-lecia tutejszej parafii. Wydarzenia zaplanowane są na najbliższą sobotę. Wszystko rozpocznie się mszą świętą w intencji rolników. Następnie o 14 rozpoczną się koncerty kapel i zespołów regionalnych. A już dzień wcześniej, czyli jutro, na placu przy miasteczku rowerowym w Przyszowej będzie seans kina plenerowego Radia RDN Nowy Sącz. Zobaczycie film Dzielna Banda i tajemnica zaginionego wujka.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: Co nieco o pogodzie już Państwo słyszeli w wiadomościach, ale dodam jeszcze, że na naszym barometrze 988 hektopaskali do jutra ciśnienie nieco spadnie, ale nie będzie to jakiś gwałtowny skok. Za to no niestety okazuje się, że dość gwałtowny skok będzie z niedzieli na poniedziałek w temperaturach i ogólnie w pogodzie, bo w niedzielę nawet 34 stopnia, a w poniedziałek 24,5.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: Sześć i pół minuty po godzinie 13:00.

0: To się opłaca.
1: Po reklamie.
2: Prawie 11 minut po godzinie 13, a to oznacza, że za kilka minut na naszej antenie kolejna audycja z cyklu Rodzina w sercu Małopolski, no i nowe, ważne tematy zostaną w niej poruszone.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie

0: Przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 lub po apelu jasnogórskim i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu.
1: Dzień dobry Państwu. Witamy w kolejnej audycji z cyklu Rodzina w sercu Małopolski. To projekt finansowany przez Województwo Małopolskie, w którym sprawdzamy, jak duchowe dziedzictwo naszego patrona, świętego Jana Pawła II, pracuje dziś w naszych domach. Dziś jesteśmy w Lipnicy Murowanej. Stoimy na rynku, gdzie czas jakby zwolnił, a z każdego kąta bije historia świętości. Moim gościem jest ksiądz Mariusz Jachymczak, proboszcz tutejszej parafii. Szczęść Boże! Księże proboszczu, mówi się, że Małopolska to ziemia świętych, ale Lipnica to już prawdziwe zagłębie. Jak to możliwe, że z małego domu rzemieślników wychodzi człowiek, który staje się gigantem ducha?
2: Szczęść Boże, panie redaktorze. Jan Paweł II, nasz patron, często mówił, że człowiek nie bierze się znikąd. Szymon, zanim został świętym, tym świętym z ołtarzy, był Szymonem, synem Anny i Grzegorza. To była rodzina, w której wiara nie była dodatkiem do życia, ale jego kręgosłupem. Wyobraźmy sobie ten dom. Skromność, wspólna praca, ale też niezwykła, jak na tamte czasy, ambicja rodziców, by dać synowi wykształcenie. To jest małopolska cecha – solidność. Rodzina Szymona nie budowała na piasku emocji, ale na skalę swoich codziennych obowiązków.
1: Czyli ten fundament, o którym tyle pisał Karol Wojtyła, tu w Lipnicy był po prostu praktyką dnia codziennego?
2: Dokładnie tak. Dzisiaj często szukamy recept na wychowanie w poradnikach, a rodzice Szymona mieli jeden poradnik – Ewangelię. Szymon widział ojca, który rzetelnie pracuje, i mamę, która z miłością dba o dom. To jest najlepsza szkoła moralności. Po prostu przykład.
1: Przenieśmy się do Krakowa. Rok 1482. Straszna zaraza. Miasto ogarnięte chaosem. Wszyscy wiemy, że strach potrafi zniszczyć moralność. Ludzie uciekali, zostawiali swoich bliskich chorych, byle ratować siebie. I tu pojawił się Szymon. Księże proboszczu, dlaczego on nie uciekł? Przecież instynkt przetrwania jest najsilniejszy.
2: Tu dotykamy sedna kryzysu moralnego. Kryzys to moment, w którym wybierasz ja czy ktoś drugi. Szymon, ukształtowany przez dom pełen miłości, nie potrafił inaczej. On wiedział, że rodzina w obliczu śmierci nie może zostać sama. Jan Paweł II uczy nas, że miłość mierzy się miarą daru z siebie. Szymon wszedł do tych domów, gdzie panował odór śmierci, niosąc nadzieję. On nie tylko udzielał sakramentów. On podawał wodę, trzymał w ostatniej chwili za rękę. To była terapia obecności.
1: Dzisiaj ta, w cudzysłowie, zaraza wygląda inaczej. Nie umieramy już masowo na dżumę, ale nasze rodziny umierają na samotność w czterech ścianach. Czy Szymon może być patronem dla kogoś, kto dzisiaj czuje, że jego małżeństwo się rozpada, że moralnie tonie?
2: Oczywiście, że tak. Szymon mówi, nie uciekaj z pola walki. Kryzys moralny to często kapitulacja. Nie chce mi się już starać. Szymon uczy nas heroizmu w rzeczach małych. Szymon nie budował katedr. On służył jednemu choremu po drugim. To jest przesłanie dla małopolskich rodzin. Walczcie o siebie nawzajem, nawet gdyby świat mówił, że łatwiej się poddać.
1: Księże proboszczu, patrząc na współczesną Małopolskę, region tak bardzo związany z Janem Pawłem II, czy widzimy, że to ziarno świętego Szymona wciąż kiełkuje? Jak radzą sobie tutejsze rodziny z dzisiejszą presją świata?
2: Widzę to w codziennej pracy duszpasterskiej, w posłudze konfesjonału. Widzę to w progach naszego kościoła. Małopolska ma w sobie taką zdrową przekorę. Świat mówi, używaj życia, a małopolskie rodziny wierzą wciąż w wartość wspólnego stołu, niedzielną mszę świętą, w pomoc sąsiedzką. Szymon jest patronem tych, którzy chcą pozostać wierni. Mamy jeszcze w Małopolsce wiele rodzin wielodzietnych, które z dumą niosą swój trud. Oni wiedzą, że każda trudność, każdy kryzys ekonomiczny czy moralny jest do przejścia, jeśli idzie się razem.
1: W tej rozmowie często wspominamy o Janie Pawle II. On w Starym Sączu wołał: święci nie proszą, abyśmy ich chwalili, ale byśmy ich naśladowali.
2: I to jest klucz. Nie wystarczy postawić figurkę świętego Szymona. Trzeba tak jak on zapytać sąsiada, czy ci w czymś pomóc. Trzeba tak jak on mieć odwagę powiedzieć nie temu, co niszczy rodzinę. Szymon był człowiekiem czynu i dlatego potrzebują współczesne rodziny czynów miłości, a nie tylko słów.
1: Na koniec, księże kustoszu, co by ksiądz powiedział rodzinom, którzy słuchają nas teraz w samochodzie, w kuchni i czują, że ich rodzina jest w takim punkcie krytycznym?
2: Powiedziałbym: przyjdźcie do Szymona, ale nie po magię, tylko po spokój. Szymon uczy, że Bóg nie zostawia rodziny w kryzysie. Jan Paweł II zawsze nas zachęcał: otwórzcie drzwi Chrystusowi. To w rodzinie te drzwi otwiera się najtrudniej, ale i z największym skutkiem. Zapraszam do Lipnicy. Zapraszam, bo tu u stóp świętego Szymona można nabrać sił do bycia dobrym mężem, dobrą żoną, dobrym ojcem, dobrą mamą.
1: Bardzo dziękuję za tę głęboką rozmowę. Państwa i moim gościem był ksiądz Mariusz Jachymczak, proboszcz lipnickiej parafii. Audycja Rodzina w sercu Małopolski powstała w ramach projektu finansowanego przez województwo małopolskie. Pamiętajmy o słowach naszego patrona. Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę. Do usłyszenia.
0: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 lub po apelu jasnogórskim i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu.

0: Reklama.
1: Już 15 sierpnia zapraszamy do Przyszowej w gminie Łukowica na Przyszowskie Dożynki. Tegoroczne wydarzenie połączone jest z obchodami jubileuszu 700-lecia parafii w Przyszowej. Na scenie wystąpią zespoły regionalne, orkiestra Dęta Echo gminy Łukowica, kapela Jafer, kabaret Śleboda oraz Gwiazda Wieczoru, Paweł Gołecki.
2: Obok moje góry to niezwykły cud natury.
1: Nie zabraknie także atrakcji dla całych rodzin, regionalnych smaków, stoisk kół gospodyń wiejskich i wieczornej zabawy tanecznej. A już dzień wcześniej, 14 sierpnia, zapraszamy na kino plenerowe z radiem RDN na film Dzielna Banda i Tajemnica Zaginionego Wujka. Tego dnia po prostu trzeba tam być. Zapraszają proboszcz parafii w Przyszowej, wójt gminy Łukowica, sołtysi wsi Przyszowa oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Łukowicy.
3: Już w niedzielę 16 sierpnia zapraszamy do Korzennej na Dożynki Gminne. Tegoroczne wydarzenie obejmie widowisko inspirowane dawnym zwyczajem zakończenia żniw i podziękowania za zbiory właścicielowi dworu. Nie zabraknie wspólnego świętowania, dobrej zabawy i muzyki. W programie występy artystów z Polski i Słowacji. Spotkajmy się 16 sierpnia na placu przy dworze w Korzennej i wspólnie odkrywajmy dziedzictwo kulturowe polsko-słowackiego pogranicza. Wydarzenie odbywa się w ramach projektu Dworskie Cuda i Historie. Odkrywamy dziedzictwo kulturowe na polsko-słowackim pograniczu. Współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027.
0: Po reklamie.
4: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
3: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza w Nowym Sączu.
5: Było chłodno rano, jutro rano też będzie chłodno, ale za to pomiędzy porankiem a drugim porankiem jest jeszcze cały dzień i cała noc, a te zapowiadają się dość ciepło. Dzisiaj maksymalnie do około 25, jeśli jeszcze nie macie takiej temperatury w cieniu, to poczekajcie, podobno około 16-17 tak będzie, a jutro jeszcze cieplej.
4: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
3: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza. VR, RC, Sala Zabaw, Nowy Sącz, Centrum Handlowe Gołąbkowice.

0: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie natura spotyka się z historią? Gmina Ciążkowice, serce Pogórza Karpackiego, czeka właśnie na Ciebie. Odkryj tajemnicę rezerwatu Skamieniałe Miasto, gdzie fantazyjne skalne postaci opowiadają pradawne historie. Odwiedź park zdrojowy z tężnią solankową i wodnymi ścieżkami zdrowia. Wejdź na ścieżkę w koronach drzew, jedyną taką w regionie. Odwiedź Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Muzeum Przyrodnicze. To tutaj zabawa i nauka są na wyciągnięcie ręki. Spotkajmy się tam, gdzie bije serce Pogórza. Spotkajmy się w Ciężkowicach. Sprawdź więcej na tubijeserce.pogorza.pl.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Przed nami muzyczny finał Dni Gminy Wierzchosławice. W sobotę zapraszamy od godziny 15 na karpiową zupę na 1000 osób i turniej sołectw. A potem mocne gitary i rockowa energia zespołu Totem Dance. Po nich na scenie Golec Orkiestra. Przygotujcie się na niezwykłe muzyczne widowisko, góralska energia i największe przeboje. Bo lato rozpala. Wieczorną imprezę poprowadzi gorąca DJ Sophie, a w niedzielę dożynki u Witosa. Korowód, tradycyjny obrzęd, twórcy ludowi, regionalne smaki, konkurs kulinarny z degustacją dla wszystkich, a po nich występy małych i dużych swojaków. Szczegóły na wierzchosławice.pl oraz na Facebooku. 15 i 16 sierpnia, Dni Gminy Wierzchosławice. Nie może Was zabraknąć.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest świat ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
2: Zaczynamy naszą wirtualną podróż od Tarnowa, bo tutaj w okolicach dworca kolejowego na ulicy Krakowskiej miało miejsce zdarzenie drogowe, wypadek. Jeszcze dokładnie nie wiemy, co się tam działo. Jeśli to jest coś ważnego, na pewno powiemy o tym w wiadomościach. Ale jeszcze jest kilka dróg, które Was zatrzymają, na których nie było zdarzeń drogowych, a które po prostu są normalni, najnormalniej w świecie zakorkowane. Klikowska i Słowackiego, Starodąbrowska i Słoneczna, też tam trochę przy skrzyżowaniu, Gumnińska i Mostowa, i większy ruch mamy też o tej porze na ulicy Narutowicza, a także ulica Lwowska w kilku miejscach ze względu głównie na remonty jest zakorkowana. W Gorlicach trochę lepiej niż godzinę temu, przynajmniej jeśli chodzi o ulicę Parkową, ale od drugiej strony korek, jak się patrzy. Także trzeba na Kościuszki postać aż od Zawodzia, Legionów Ibieckiej i Mickiewicza też jest mocno ciasno. W Limanowej, na Marka, na Matki Boskiej Bolesnej. Tam teraz ruch największy, ale i trochę trzeba zwolnić i poczekać na Kościuszki czy na Jana Pawła II przy dojeździe do centrum. Na Piłsudskiego trochę większy ruch, ale jeszcze korków nie ma. Okolice Ronda w Sowlinach jeszcze spokojne. Jak ruch wygląda w Nowym Sączu? Już się zaczyna korkować ta 75, Wielogłowy i Wielopole w stronę Nowego Sącza. Także ciasno już tam jest zdecydowanie, ciaśniej przynajmniej. Na obwodnicy północnej ruch większy, ale jeszcze bez korków. Za to korek już tworzy się na Pieczkowskiego przy Barskiej i Witosa, na Lwowskiej w kilku miejscach, na Barskiej w kilku miejscach, szczególnie przy dojeździe właśnie do galerii, tak samo jak godzinę temu. Limanowskiego, Zygmuntowska, tam też mamy utrudnienia i już zaczyna tworzyć się korek na biegonickim odcinku ulicy Węgierskiej.
0: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest świat ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl

Już pod koniec dnia pustej szklanki dźwięk to chyba sen. No, no, no, no, no, no. Już pod koniec dnia widzę obraz swój w pustej szklance pomarańczy, to dobytek mój. Już pod koniec

Pewnie wielu z was oglądało albo próbowało oglądać wczoraj Zaćmienie Słońca. Mam nadzieję, że nikt sobie przy tej okazji wzroku nie popsuł. No, drodzy państwo, wczoraj późnym wieczorem zakończyło się Zaćmienie Słońca. Jego skala zależała od regionu. Na południu Europy było to całkowite zaćmienie, w Polsce zaś częściowe. Z naszej perspektywy Księżyc zakrył Słońce w około 85%, co sprawia, że było to najgłębsze zaćmienie w naszym kraju od 27 lat. Dane nam było Słońce zaćmienie. Następne będzie może za 100 lat. No tak, podobno tak.

może za 100 lat na pewno, tak twierdzą astronomowie. Na pewno taki tytuł też ma piosenka, która przed nami, a przed nami za około 4 minuty też wiadomości o 14:00.

0: Reklama. Radiowe kino plenerowe.
1: Szukacie pomysłu na letni wieczór? Mamy coś dla Was. Już w niedzielę, 16 sierpnia, kino plenerowe RDN Małopolska zaprasza na targowisko w Jodłowej. Na wielkim ekranie Cudowny chłopak. Wzruszająca historia, która poruszy serca całej rodziny. A do tego darmowy popcorn. Start o godzinie 20. Na seans zaprasza wójt gminy Jodłowa, Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej oraz RDN Małopolska. Zabierzcie bliskich i dobry humor. Widzimy się w Jodłowej.

0: Tylko teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Już za chwilę sprawdzimy, co dalej z CPN. Będzie też dodatkowy nabór na studia w Akademii Tarnowskiej.
2: Nabór oczywiście online. Odbywać się będzie na takich samych zasadach jak rekrutacja podstawowa.
1: Na zegarze 14. Marta Jodłowska. Zapraszam na wiadomości. Orlen po raz kolejny podnosi ceny paliw w hurcie. Za kilka dni decyzję odczują w swoich kieszeniach kierowcy. Premier może do tego nie dopuścić i ogłosić przywrócenie mechanizmu CPN, czyli ceny paliw niżej. O szczegółach Michał Fabisiak.
3: Od ubiegłego tygodnia hurtowe ceny benzyny 95 i oleju napędowego wzrosły o ponad 20 groszy na litrze, a to zwiastuje podwyżkę na stacjach paliw, którą kierowcy odczują za kilka dni. Zapobiec jej mógłby rząd. Jakub Stefaniak z PSL daje do zrozumienia, że możliwe jest przywrócenie mechanizmu CPN.
4: Mamy za chwilę połowę sierpnia i ta druga połowa sierpnia to jest ten moment, kiedy coś się zadzieje.
3: Przewodniczący klubu KO Zbigniew Konwiński mówi, że trwa analizy, przekonuje, że sprawę skomplikowała decyzja prezydenta.
5: Gdyby były te środki z ustawy, którą prezydent wysłał do Trybunału i ona nie weszła w życie, byłoby nam łatwiej.
3: Karol Nawrocki nie podpisał ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Opozycja przypomina, że obniżała ceny paliw, nie oglądając się na nikogo.
1: Dwóch obywateli Węgier zostało tymczasowo aresztowanych w związku ze śledztwem i zarzutami dotyczącymi nielegalnego przewozu niebezpiecznych odpadów przez Sądecczyznę. Sprawę bada teraz prokuratura rejonowa w Nowym Sączu.
6: Mężczyźni 13 lipca przewozili ponad 9 ton odpadów, gdy zostali skontrolowani przez Małopolski Urząd Celno-Skarbowy na drodze krajowej 75 we Frycowej. Ładunek zawierał m.in. złom, części samochodowe, zużyte katalizatory, bloki silników zawierające płyny eksploatacyjne czy elementy kanalizacji. Szczegółowe oględziny zostały przeprowadzone z udziałem inspektorów Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Ich ustalenia potwierdziły, że przewożony ładunek stanowi odpady niebezpieczne, których transport podlega szczególnym regulacjom i kontroli. Pojazdem podróżowało trzech obywateli Węgier. Jeden z mężczyzn został przesłuchany w charakterze świadka, natomiast dwóm pozostałym prokurator przedstawił zarzuty popełnienia przestępstw dotyczących m.in. wywozu za granicę niebezpiecznych odpadów. Decyzją Sądu Rejonowego w Nowym Sączu mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.
1: Relacjonował Krzysztof Niedzielan.
7: Słuchacie wiadomości RDN.
1: To szansa dla tych osób, które jeszcze nie podjęły decyzji o wyborze studiów albo nie dostały się na wybrany kierunek w pierwszym naborze. W poniedziałek, 17 sierpnia, rozpocznie się rekrutacja dodatkowa na studia w Akademii Tarnowskiej. Nabór potrwa do 14 września i będzie prowadzony za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji kandydatów. Jak podkreśla rzecznik prasowy uczelni Piotr Kopa, oferta nie obejmuje jednak wszystkich kierunków.
2: Nabór oczywiście online, odbywać się będzie na takich samych zasadach jak rekrutacja podstawowa, ale oczywiście nie będzie prowadzony na wszystkich kierunkach. Jest to związane z bardzo dużym zainteresowaniem naszą ofertą w rekrutacji podstawowej. Także każdy zainteresowany studiami musi najpierw sprawdzić listę dostępnych kierunków, którą oczywiście publikujemy na naszych stronach internetowych.
1: A w dodatkowej rekrutacji można ubiegać się m.in. o miejsce na pielęgniarstwie, wychowaniu fizycznym, informatyce, automatyce, robotyce, inżynierii elektrycznej, ekonomii, finansach i rachunkowości. Przypomnę, rekrutacja dodatkowa potrwa do 14 września.
7: Z życia Kościoła.
1: Pątnicy wracają do katedry. Piesza pielgrzymka tarnowska w tym roku będzie wyruszać z centrum Tarnowa, a nie tak jak w zeszłym roku spod kościoła błogosławionej Karoliny Kuski. W związku z tym, że remont przy placu katedralnym zakończył się, przy świątyni znajdującej się w sercu miasta jest już wystarczająco dużo miejsca, by pomieścić pielgrzymów. Wszystko rozpocznie się w najbliższy poniedziałek rano, mówi dyrektor pieszej pielgrzymki tarnowskiej ksiądz Paweł Broński.
8: Msza święta o 6:30 pod przewodnictwem pasterza naszej diecezji księdza biskupa Andrzeja Jerza i później o godzinie 8:30 wyruszamy. Najpierw grupa 1, następnie grupa 14, tak na zakładkę, jedna grupa z części A, następnie kolejna grupa z części B. To jest taki zabieg mający na celu spowodować, że jak już wyruszymy na trasę, to będą odpowiednie odległości pomiędzy grupami, żeby nie musieli się kierowcy denerwować z tego powodu, że pielgrzymka utrudnia komunikację. Na pewno tak nie będzie.
1: A piesza pielgrzymka tarnowska na Jasną Górę odbędzie się od 17 do 25 lipca. W tym roku rekolekcjonistą na trasie będzie ksiądz Wojciech Węgrzyniach, a jego konferencje nawiążą do tegorocznego hasła posłani. Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz będzie przekazywać relacje z 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Na naszej stronie rdn.pl dostępna jest pielgrzymkowa ramówka.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: Ciepło, a może nawet gorąco w słońcu i za wiatrem. Dzisiaj zresztą wiatr za bardzo nam nie przeszkadza, za bardzo też nas nie chłodzi. Jutro ten wiatr jeszcze będzie mniej odczuwalny, za to bardziej odczuwalne będą wysokie temperatury, a te temperatury sięgną nawet 27 stopni, za to 32 i 34 odpowiednio w sobotę i w niedzielę.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
2: Poczuj lato wszystkimi zmysłami. Szum wody, promienie słońca i chwile, które naprawdę należą do ciebie. W Termach Szaflary czekają baseny termalne, strefa saun i atrakcje dla całej rodziny. Zaplanuj wakacyjny dzień pełen relaksu i dobrej zabawy. A bilety online kupisz nawet 30% taniej. www.termeszaflary.com. Termy Szaflary. Tu zaczyna się twój letni odpoczynek.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego.

0: Z obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca. Radiowe kino plenerowe. Uwaga! Jeśli w czwartkowy wieczór usłyszycie głośny śmiech, spokojnie, to nie Rzym znowu ma kłopoty. To kino plenerowe RDN Małopolska. Już w czwartek o 20 na terenie Centrum Rekreacyjnego w Lisiej Górze zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix Imperium Smoka. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor, chociaż po tym filmie i tak będzie go dwa razy więcej. Na wspólny seans pod gwiazdami zapraszają wójt gminy Lisia Góra, Arkadiusz Mikuła oraz Gminne Centrum Kultury. Do zobaczenia!
2: Już 15 sierpnia w Gosprzydowej wielkie święto plonów, dożynki gminne 2026. Czeka na Was piękna tradycja, barwne wieńce, bezpłatne atrakcje dla całych rodzin, a wieczorem wyjątkowa muzyka. Na scenie wystąpią Ino Ros oraz Long End Junior.
3: Kochanie, bądź moją królową, ja będę tylko z tobą.
2: Przyjdźcie, świętujcie razem z nami i bawcie się do późnej nocy.
4: Po reklamie.
5: Są takie przeboje, których prawie nikt się nie spodziewa na antenie RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. No, może poza tam czasem sylwestrowym. A właśnie to będzie jeden z nich. Już za chwilę. To będzie naprawdę odjechana audycja dzisiaj. Odjazdowa, odjechana. No i kolejny środek lokomocy się pojawi, dość szybki. No i Jerzy Olszówka.

0: Nie straszna nam żadna droga i nie dłuży się żadna podróż. Odjechane lato i odjazdowe przeboje. Przeboje na każdą podróż, na każdą drogę, na pogodę i niepogodę. Odjechane i bezpiecznie przejechane wakacje z RDN Nowy Sącz i RDN Małopolska po jaśniejszej stronie słońca. Zaprasza Jerzy Olszówka.
1: Ze stolicy, którą przejechaliśmy skuterem wzdłuż i wszerz z Sydneyem Polakiem, teraz przejedziemy się motocyklem, też po stolicy, ale zimowej Polski, Zakopanem. Jednoślad to skuteczny pomysł na bezproblemowe poruszanie się w mieście, ale też czyha wiele zagrożeń. Nawet sama zmiana pogody może być niebezpieczna. Trzeba zachować szczególne środki ostrożności. Motocyklista powinien zwracać baczną uwagę na studzienki kanalizacyjne, tory kolejowe, kolejny, kałuże i inne niedoskonałości nawierzchni. Przy okazji warto przypomnieć wszystkim miłośnikom jednośladów, że tak pasażer, jak i kierujący motocyklem lub skuterem muszą mieć założone kaski. Kask w Polsce jest obowiązkowy. Kierowcy samochodów też muszą uważać, bo jak wiadomo, motocykliści pojawiają się nagle i wszędzie. Tak jak wszędzie może znaleźć nas miłość, a my ją. Ona rozpędzona jak motocykl jest nie do zatrzymania, a jak wiadomo, motocykl potrafi się rozpędzić w krótkim czasie do zawrotnych prędkości.
0: Odjechane i bezpiecznie przejechane wakacje z RDN Nowy Sącz i RDN Małopolska.
1: Rozpędzona jak motocykl, miłość w Zakopanem. Sławomir.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną, nawet powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Mieszkańcy osiedla Zabełcze mówią nie planom budowy ponad 200-metrowej wieży magazynu energii w pobliżu miasteczka multimedialnego w Nowym Sączu. Taką inwestycję chce tu zrealizować prywatna firma. Dzisiaj sądeczanie wzięli udział w konferencji prasowej zorganizowanej przez europosła Arkadiusza Mularczyka. Mieli ze sobą transparenty, m.in. z napisem nie dla wieży. Mamy ogromne obawy związane z planami realizacji takiej inwestycji, mówi jedna z mieszkanek Agnieszka Gonciarz.
2: Stoję tutaj dzisiaj przed Wami jako mama dwójki malutkich dzieci, które w niedługim czasie mają pójść do szkoły podstawowej, którą wszyscy widzimy. Szanowni Państwo, właśnie dlatego jako mama mówię otwarcie absolutne nie dla tego typu inwestycji. Nie pozwolę na to, aby moje dzieci i nasza cała społeczność stała się królikami doświadczalnymi dla niezbadanej technologii. Każdy z nas, kto tu mieszka, budował swój dom po to, aby to była bezpieczna przystań. Nie strefa ciągłego hałasu, ciągłych drgań i stresu.
1: Tymczasem władze Nowego Sącza poinformowały, że trwa jeszcze postępowanie administracyjne w tej sprawie. Chodzi m.in. o wniosek o pozwolenie na budowę. Do jutra inwestor ma czas na uzupełnienie dokumentacji. Urząd Miasta Nowego Sącza zapewnił, że będzie informować o kolejnych istotnych etapach postępowania. Przypomnijmy, że w maju inwestor wystąpił na sesji Rady Miasta Nowego Sącza i przedstawił ogólną koncepcję powstania takiego magazynu energii.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: W najbliższą niedzielę w gminie Mszana Dolna odbędzie się referendum. Głosowanie będzie dotyczyło zarówno odwołania wójta Mirosława Cichorza, ale też Rady Gminy Mszana Dolna. O głosowanie w sprawie ewentualnego odwołania włodarza wnioskowali radni, a w przypadku rady to inicjatywa mieszkańców, którzy zbierali podpisy w tej sprawie. Głosowanie odbędzie się w niedzielę między 7 a 21.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Miejsca noclegowe niemal wyprzedane, a turystów z każdą godziną przybywa. Przed nami sierpniowy weekend, kumulacja sezonu urlopowego, m.in. nad Bałtykiem.
3: Dużo ludzi, jest bardzo dużo. Byliśmy wczoraj w Świnoujściu, jest trochę więcej, więc tutaj jest tak, bym powiedział, odpowiednio.
4: My tutaj na wczasy przyjechaliśmy.
1: Dużo ludzi na pierwszy rzut oka?
4: No, bardzo dużo. Liczę na dobrą pogodę przede wszystkim, żeby było ciepło, ładnie.
1: Żeby się trochę opalić?
4: No, oczywiście.
1: Pójść nad morze i nie zmarznąć.
4: I nie zmarznąć, żeby wiatru nie było.
1: A według największych portali rezerwacyjnych w nadbałtyckich kurortach zostały ostatnie wolne miejsca. Za 3-dniowy pobyt dla 2 osób trzeba w ten weekend zapłacić średnio 3000 zł, czyli 2 razy więcej niż w innym letnim terminie.
0: Z życia kościoła.
1: Będą robić bukiety z ziół i kwiatów, by podtrzymać tradycję i pomóc potrzebującym. Członkowie parafialnego zespołu Caritas przy parafii Świętej Rodziny w Tarnowie spotkają się jutro, aby przygotować pachnące wiązanki. Okazją jest przypadająca w sobotę uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.
5: Będziemy mieć m.in. zboże, rozchodnik, będą kwiaty z ogródka, będziemy mieć len, krwawnik, astry, jarzębinę. Tak, cały dzień w piątek będziemy robić te bukiety. W międzyczasie też będziemy wydawać, bo to jest taki dzień nasz, gdzie możemy wspomóc osoby potrzebujące pomocy z suchym prowiantem. Ofiary, które uda się nam otrzymać z rozprowadzonych bukiecików, będą przeznaczone na prowadzenie kuchni dla ubogich, którą prowadzimy przy parafii Świętej Rodziny. W tym roku już ma 40 lat. Codziennie musimy być przygotowani, żebyśmy mogli pomóc ciepłym posiłkiem jednodaniowym dla 120 osób.
1: Mówiła Józefitka, siostra Anny z Rozum, odpowiedzialna za parafialny zespół Caritas przy parafii Świętej Rodziny w Tarnowie, a w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny podczas mszy świętych w parafiach kapłani będą święcić zioła i kwiaty. Uroczystość nazywana jest też świętem Matki Boskiej Zielnej.
0: RDN kulturalnie.
1: Tymczasem mieszkańcy gminy Gromnik podziękują za plony. Dożynki gminy odbędą się w najbliższą sobotę na placu przed amfiteatrem letnim w Gromniku. Poprzedzi je msza święta w kościele parafialnym o 15. Po nabożeństwie będzie przemarsz korowodu dożynkowego, gdzie rozpocznie się część oficjalna wydarzenia, a także przekazanie i poświęcenie samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gromnik. O 16.45 rozpocznie się obrzęd dożynkowy i prezentacja wieńców, a o 17.30 będzie można posłuchać piosenek Anny Jantar. Tak.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza w Nowym Sączu.
2: Miało to jutro spaść ciśnienie, już dzisiaj zaczyna 987 hektopaskali teraz na naszym barometrze. Dzisiaj na termometrach w cieniu do 26 stopni, jutro jeszcze trochę więcej. No i biometr mamy niekorzystny. Jutro to też akurat się nie zmieni. Za to na bardzo letnie temperatury nam się zmienią w weekend. 32-34.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza. VR, RC, Sala Zabaw, Nowy Sącz, Centrum Handlowe Gołąbkowice.

0: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie natura spotyka się z historią? Gmina Ciążkowice, serce Pogórza Karpackiego, czeka właśnie na Ciebie. Odkryj tajemnicę rezerwatu Skamieniałe Miasto, gdzie fantazyjne, skalne postaci opowiadają pradawne historie. Odwiedź park zdrojowy z tężnią solankową i wodnymi ścieżkami zdrowia. Wejdź na ścieżkę w koronach drzew, jedyną taką w regionie. Odwiedź Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Muzeum Przyrodnicze. To tutaj zabawa i nauka są na wyciągnięcie ręki. Spotkajmy się tam, gdzie bije serce Pogórza. Spotkajmy się w Ciężkowicach. Sprawdź więcej na tubijeserce.pogorza.pl.
1: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2-5-0.
2: Robimy szarpaną karkówkę?
3: No jasne. Szarpniemy się do delikatesów centrum, upieczemy i podziabiemy na strzępy.
4: Do jutra. Karkówka wieprzowa bez kości, kilogram 12,99. Cena przed obniżką 21,99. A do środy pomidory malinowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 7,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
5: Drodzy mieszkańcy, szanowni goście gminy Gromnik. Sierpień to miesiąc, gdzie dziękujemy za zebrane plony i owocną pracę rolników, organizując dożynki. W gminie Gromnik odbędzie się kilka takich wydarzeń. W dniu 15 sierpnia odbędą się gminne dożynki w Gromniku. Gwiazdą wieczoru na tym wydarzeniu będzie zespół Piękni i Młodzi. W dniu 23 sierpnia odbędą się dożynki wiejskie w Siemiechowie, a miesiąc zakończymy w dniu 29 sierpnia dożynkami powiatowymi w miejscowości Gromnik. Serdecznie zapraszam. Małgorzata Kras, wójt gminy Gromnik.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazywaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Wyrusz z nami na pielgrzymkę do Duchowego Ośrodka Świata, do Medjugorje, w terminie od 3 do 10 października. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza. Koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa. Kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło. Zadzwoń pod numer 691 147 893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Po reklamie.

0: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
2: Krzysztof Niedziela przed mikrofonem, dziś jak i cały tydzień.
3: Dzień dobry, ale niestety nie mam tutaj odkrywczych informacji. Jeśli ktoś na takie liczył, no to na wstępie bardzo przepraszam, bo w godzinach szczytu, gdzie nie spojrzymy, szczególnie w miastach, no to te korki są zazwyczaj w podobnych miejscach. Teraz w Tarnowie to są między innymi, czy przede wszystkim ulice Mostowa, Mickiewicza, Krakowska, Szkotnik, Klikowska, Słowackiego, Słoneczna, Aleja Solidarności czy Kwiatkowskiego, ale też Lwowska, o czym już wielokrotnie przypominamy, przy Rondach, a także na wysokości osiedla Nauczycielskiego, tam remonty. No i w tych okolicach też korkuje się skrzyżowanie drogi krajowej 73, niedaleko stacji paliw w Ładnej. Spowolnienia ruchu są też na drodze krajowej 75 od Brzeska w stronę Nowego Sącza, szczególnie chodzi tutaj o Kocim w kierunku Uszwi, a także Uszew przed Gnojnikiem. Tłoczno też na drodze wojewódzkiej w Zakliczyniach, konkretnie chodzi o rondo w tej miejscowości. Teraz Nowy Sącz, tutaj mocno zakorkowana ulica Węgierska, już właściwie od Piramowicza te kłopoty się zaczynają, czyli to jest no, większość, no, niemal cały odcinek tej ulicy Węgierskiej, czy jej spory odcinek, skoro od Piramowicza, czyli przez Dąbrówkę, Biegonicę, aż do Starego Sącza. Ulica Nawojowska, tutaj wszelakie skrzyżowania, między innymi rondo przy Piłsudskiego, ale też przy 29 listopada, przy Kolejowej, czy przy Europie, no wszędzie tam kłopoty z płynną jazdą, ale też Grodzka dojazd od ronda do tutaj skrzyżowania z ulicą Batorego, Zygmuntowska i Limanowskiego też dojazd do Batorego. Ponadto w Nowym Sączu duże natężenie ruchu na rondzie Solidarności, na skrzyżowaniu Lwowskiej z Prażmowskiego, na Krańcowej przed Lwowską, na Pieczkowskiego do Barckiej Witosa, bulwar Narwiku Piotra Skargi od Rynku, czyli tutaj dojazd do ronda przy Zamku, również ulica Kościuszki, Tarnowska, obwodnica północna, dojazd do Tarnowskiej, no i Wielogłowy, Wielopole, oba pasy ruchu na drodze krajowej 75 przykorkowane między innymi z powodu remontu.
2: Ewentualne aktualizacje kwadrans po 15. Krzysztof Niedziela,
3: dziękuję. Do usłyszenia.
0: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.

0: Reklama.
1: Przed nami muzyczny finał Dni Gminy Wierzchosławice. W sobotę zapraszamy od godziny 15 na karpiową zupę na 1000 osób i turniej sołectw. A potem mocne gitary i rockowa energia zespołu Totem Tanz. Po nich na scenie Golec Orkiestra. Przygotujcie się na niezwykłe muzyczne widowisko, góralska energia i największe przeboje. Bo lato rozpala. Wieczorną imprezę poprowadzi gorąca DJ Sophie, a w niedzielę dożynki u Witosa. Korowód, tradycyjny obrzęd, twórcy ludowi, regionalne smaki, konkurs kulinarny z degustacją dla wszystkich, a po nich występy małych i dużych swojaków. Szczegóły na wierzchosławice.pl oraz na Facebooku. 15 i 16 sierpnia, Dni Gminy Wierzchosławice. Nie może Was zabraknąć.
2: Już w niedzielę 16 sierpnia zapraszamy do Korzennej na dożynki gminne. Tegoroczne wydarzenie obejmie widowisko inspirowane dawnym zwyczajem zakończenia żniw i podziękowania za zbiory właścicielowi dworu. Nie zabraknie wspólnego świętowania, dobrej zabawy i muzyki. W programie występy artystów z Polski i Słowacji. Spotkajmy się 16 sierpnia na placu przy dworze w Korzennej i wspólnie odkrywajmy dziedzictwo kulturowe polsko-słowackiego pogranicza. Wydarzenie odbywa się w ramach projektu Dworskie Cuda i Historie. Odkrywamy dziedzictwo kulturowe na polsko-słowackim pograniczu. Współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027.
3: Po reklamie.
4: Za 4 minuty będzie godzina 15 i wspólna modlitwa koronką do Bożego Miłosierdzia. Miłosierdzie, no właśnie, kojarzy nam się z niezasłużoną dobrocią, kojarzy nam się z przebaczeniem. I dzisiaj właśnie w Ewangelii o przebaczeniu święty Piotr pyta, ile razy mam przebaczać, czy aż 7? No i właśnie wiemy doskonale, jaka jest odpowiedź Jezusa, 77 razy, czyli zawsze mamy przebaczać. Czasem wydaje się nam to niemożliwe. Może dlatego, że przebaczenie często kojarzy nam się z jakimiś pozytywnymi uczuciami w stronę tego człowieka, który wobec nas zawinił, który nas skrzywdził. Ale nie chodzi o pozytywne uczucia. Nie chodzi też o to, żeby powiedzieć, nic się nie stało. No bo stało się i to czasem bardzo dużo się stało, bardzo dużo zła. Przebaczenie to jest decyzja. Decyzja o tym, że rezygnuję z zemsty i że chcę dla tego człowieka dobra. I to najwyższego dobra, że chcę dla tego człowieka zbawienia. Albo przynajmniej chcę chcieć. Tak, to jest decyzja i to jest strasznie trudne. Bez Jezusa czasem wręcz niemożliwe. Ale Jezus właśnie pierwszy pokazał, jak przebaczać. Bądźmy miłosierni, tak jak miłosierny jest On. Każdego dnia przebacza nam mniejsze i większe rzeczy.

0: gdy brakuje powietrza. Niekiedy wydaje się nam, jakby nad naszym życiem zawisł gęsty kożuch chmur. Nic nie idzie tak, jak iść powinno. Dławi nas poczucie osaczenia, brak powietrza. Jeżeli w jakiejś chwili Bóg mógłby okazać się Bogiem, to właśnie wtedy. Jakieś 2000 lat temu apostoł Piotr pisał do garstki chrześcijan rozsypanych po różnych zakątkach ówczesnego Imperium Rzymskiego. Trwały prześladowania i nie były to żadne przelewki. Ludzie oblani smołą i podpaleni jako żywe pochodnie oświetlali cesarskie uczty. A tymczasem apostoł Piotr zaczyna swój list od pozdrowienia, które brzmi następująco. Łaska wam i pokój niech będą udzielone obficie. Pomyślmy tylko. Za pośrednictwem tego listu do prześladowanych dociera ze swoim słowem pociechy sam Bóg. W ich poczuciu osaczenia pod niskim nawisem chmur. Może i w naszym życiu zdarzają się chwile, gdy nie idzie tak, jak powinno. Gdy trzeba przedzierać się przez duszącą mgłę. A jednak nawet w takich okolicznościach możemy doświadczyć, jak spływa na nas łaska i pokój.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
2: Godzina trzecia po południu, godzina śmierci Pana Jezusa, jest czasem uprzywilejowanym w nabożeństwie do miłosierdzia Bożego. W tej godzinie stajemy w duchu pod krzyżem Chrystusa, by dla zasług Jego męki błagać o miłosierdzie dla siebie i świata. O trzeciej godzinie mówił Pan Jezus do siostry Faustyny: błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników. I choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
2: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa,

0: ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
0: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
0: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej

0: świata,
1: dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: dla Jego bolesnej

0: i całego świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
0: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej

0: świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej

0: świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
0: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
0: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki

0: świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
0: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
2: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
0: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
2: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
0: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
3: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas,
0: ufamy Tobie.
2: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Już 15 sierpnia zapraszamy do Przyszowej w gminie Łukowica na Przyszowskie Dożynki. Tegoroczne wydarzenie połączone jest z obchodami jubileuszu 700-lecia parafii w Przyszowej. Na scenie wystąpią zespoły regionalne, Orkiestra Dęta Echo Gminy Łukowica, Kapela Jafer, Kabaret Śleboda oraz Gwiazda Wieczoru, Paweł Gołecki.
5: Obok moje góry to niezwykły cud natury.
4: Nie zabraknie także atrakcji dla całych rodzin, regionalnych smaków, stoisk kół gospodyń wiejskich i wieczornej zabawy tanecznej. A już dzień wcześniej, 14 sierpnia, zapraszamy na kino plenerowe z radiem RDN na film Dzielna Banda i Tajemnica Zaginionego Wujka. Tego dnia po prostu trzeba tam być. Zapraszają

0: nich na scenie Golec Orkiestra. Przygotujcie się na niezwykłe muzyczne widowisko, góralska energia i największe przeboje, bo lato rozpala. Wieczorną imprezę poprowadzi gorąca DJ Sophie, a w niedzielę dożynki u Witosa. Korowód, tradycyjny obrzęd, twórcy ludowi, regionalne smaki, konkurs kulinarny z degustacją dla wszystkich, a po nich występy małych i dużych swojaków. Szczegóły na wierzchosławice.pl oraz na Facebooku. 15 i 16 sierpnia, Dni Gminy Wierzchosławice. Nie może Was zabraknąć.
1: Po reklamie.

0: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest świat ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
2: Krzysztof Niedziela przed mikrofonem ponownie.
3: Dzień dobry. No i zaczynamy od okolic Tarnowa. Tutaj jeszcze większe utrudnienia w ruchu, jeszcze większe natężenie na skrzyżowaniu drogi krajowej 73, niedaleko stacji paliw Władnej. Tutaj korki ze wszystkich stron, choć największe właśnie na samej krajówce. W Tarnowie, to całkiem niedaleko od Władnej,

0: Powska na wysokości osiedla nauczycielskiego i odcinek od ronda przy okrężnej do ronda przy Orkana, również Lwowska przy skrzyżowaniu z Aleją Jana Pawła II i ulicą Słoneczną. No i poza tym w Tarnowie przekorkowany m.in. Kwiatkowskiego, Mościckiego, Narutowicza, Krakowska, Gumniska, Klikowska, Szkotnik. Te ulice, które zazwyczaj niestety o tej porze są przykorkowane, nie inaczej jest dzisiaj. I w szeroko pojętym regionie przypominam o utrudnieniach na drodze wojewódzkiej 975 między Zakliczynem i Paleśnicą, a konkretnie w miejscowości Bieśnik, budowa ścieżki rowerowej, no i w miejscu prowadzenia prac się nam korkuje. Na chwilę zmieniamy tutaj region i odwiedzamy dziś w wiadomościach drogowych Mszanę Dolną w powiecie limanowskim. To miasto jest bardzo mocno zakorkowane o tej porze. Wjazd od strony Kasiny Wielkiej droga krajowa 28, ale i od strony Lubnia drogą wojewódzką, tak samo od Mszany Górnej i ogólnie przejazd tą główną drogą przez Mszanę Dolną, czyli drogę krajową 28, zatem duże korki na wszystkich głównych ulicach w centrum Mszany Dolnej. No i jeszcze Nowy Sącz, tutaj niestety nie lepiej, choć na ulicy Węgierskiej już nie od Piramowicza, a od osiedla Dąbrówki, ale potem już na wysokości osiedla Dąbrówki w stronę Starego Sącza wjedziecie, no to w korkach sobie postoicie. Na Wojowska, tu zarówno przy Piłsudskiego, przy Kolejowej, przy Traugutta i przy wszelakich skrzyżowaniach dalej spore problemy. Na ulicy Kolejowej również dalej problemy na Grodzkiej w kierunku Batorego i analogicznie na Zygmuntowskiej i Limanowskiego, choć na Zygmuntowskiej i do Węgierskiej możecie tutaj na chwilkę się zatrzymać. Przykorkowane jak to po południu Śniadeckich i Młyńska, potem właśnie dojazd do ronda przy stadionie i szpitalu. Rondo Solidarności, oczywiście ulica Kilińskiego, skrzyżowanie Lwowskiej z Prażmowskiego, dojazd krańcową do Lwowskiej, Pieczkowskiego, Barska Witosa, to skrzyżowanie. No i oczywiście bulwar Narwiku, Piotra Skargi, rondo przy zamku, Tarnowska, obwodnica północna i droga krajowa 75 w Wielogłowach, w Wielopolu. Tutaj no niestety wiele się nie zmienia, ewentualnie to, że jeszcze więcej aut w danym miejscu. No niestety jest godzina 15:20 prawie, no i stoicie w korkach, szczególnie w tych większych miastach.
1: Jeśli coś zmieni się za 25 minut powiedzmy, to na pewno wam o tym opowiemy. Dziękujemy. Krzysztof Niedziela.
0: Wszystkiego dobrego.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
3: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby Axil Bet do malowania betonu. www.axil.pl

0: Reklama.
1: Nowy Sącz zaprasza na sądecką jesień kulturalną. Nie, nie 13 września połączenie emocji, świetnych melodii i wyjątkowych tekstów. Mateusz Ziółko i Liber wystąpią podczas sądeckiej jesieni kulturalnej. To będzie koncert pełen wzruszeń i dobrej energii. Muzyka, która trafia prosto do serca.
2: I bywa, że raz na jakiś czas.
0: Po reklamie.

0: tak jak G.
1: Region jest nasz.
2: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
3: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza w Nowym Sączu.
4: Wiatr słaby lub umiarkowany, za bardzo nachłodzenie z jego strony nie ma co liczyć. Wieje nam z północnego wschodu, jutro też powieje z podobną siłą i z podobnych kierunków, a że będzie jeszcze więcej na termometrach. No to cóż, wiatr też nas nie ochłodzi, szukajmy ochłody w cieniu, a próżno szukać ochłody w cieniu będzie w weekend, bo będzie powyżej 30 stopni.
2: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
3: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza. VR, RC, Sala Zabaw, Nowy Sącz, Centrum Handlowe Gołąbkowice.

0: Reklama.
1: Radiowe kino plenerowe. Uwaga! Jeśli w czwartkowy wieczór usłyszycie głośny śmiech, spokojnie, to nie Rzym znowu ma kłopoty. To kino plenerowe RDN Małopolska. Już w czwartek o 20:00 na terenie Centrum Rekreacyjnego Wisiej Górze zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix Imperium Smoka. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor, chociaż po tym filmie i tak będzie go dwa razy więcej. Na wspólny seans pod gwiazdami zapraszają wójt gminy Lisia Góra, Arkadiusz Mikuła oraz Gminne Centrum Kultury. Do zobaczenia!
0: Po reklamie.

0: Łukasz Zagrobelny dotrę do ciebie. Gdybym miał docierać przez drogi naszego regionu o tej porze, no to miałby mały problem.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
0: Zanim o bieżących sprawach, to jeszcze o przyszłych, bo od poniedziałku, od rana już zacznie się praca na skrzyżowaniu ulic Krakowskiej, Dworcowej i Pułaskiego w Tarnowie. A będą to prace związane z wymianą masztów sygnalizacyjnych wraz z fundamentami i te roboty mogą potrwać nawet do 2 tygodni, do około 28 sierpnia. No i też ze względu na rodzaj tych prac sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu będzie wyłączona i trzeba będzie zwracać uwagę na oznakowanie i stosować się do znaków i to może też generować utrudnienia w ruchu. To już od najbliższego poniedziałku w Tarnowie. A co teraz w Tarnowie? Ulica Krakowska, Szkotnik, Klikowska Słowackiego, Księdza Romana Sitki miejscami, Stara Dąbrowska i Słoneczna przy Rondzie, Lwowska w kilku miejscach ze względu głównie na remonty, ale też Mostowa przy Gumniskiej i sama Gumniska oraz Konarskiego i Tuchowska tam uzbiegają. Tychże ulic. Jaka jest sytuacja w Nowym Sączu teraz? Nie jest najgorzej. Myślałam, że będzie gorzej na 75, a tutaj okazuje się, że tylko w Wielopolu mamy korek o tej porze. W stronę Nowego Sącza, w drugą stronę ruch wygląda na płynny. Obwodnica północna. Tutaj trzeba trochę poczekać na Pieczkowskiego też przy Barskiej, również trochę albo nawet więcej niż trochę. Lwowska w kilku miejscach was spowolni. Krańcowa, Barska, na Barskiej już nie ma tak wielkiego ruchu, jaki był jakiś czas temu. Na Prażmowskiego zaś ten ruch jest dość duży do Ronda. Nawojowska w kilku miejscach, Limanowskiego i Zygmuntowska oraz na koniec ulica Węgierska w zasadzie na całej długości, aż do Ronda Jana Pawła II w Starym Sączu, przed Starym Sączem jest zakorkowana. Właśnie też w stronę Starego Sącza, bo w drugą stronę ruch odbywa się dość płynnie. Limanowa o tej porze nie przywita was korkami, tylko na Krakowskiej przy Rondzie w Sowlinach jest trochę ciaśniej i na niektórych ulicach już przy ścisłym centrum, czyli Marka i Jana Pawła II. No, na Matki Boskiej Bolesnej też trochę jest ruch wzmożony i na Kościuszki, ale korków nie ma. Za to korek jest i to dość duży na ulicy Parkowej w Gorlicach. Na Kościuszki ruch jest większy, też kolejka mała samochodów tam się ustawia. Na Sienkiewicza trochę przy wjeździe do rynku, za to nie trochę. Na Mickiewicza tam jest długa kolejka samochodów. Na Legionów w Bieckiej i Stawiska też trzeba odstać swoje, jak to o tej porze bywa.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.

0: Reklama.
1: Już w niedzielę 16 sierpnia zapraszamy do Korzennej na Dożynki Gminne. Tegoroczne wydarzenie obejmie widowisko inspirowane dawnym zwyczajem zakończenia żniw i podziękowania za zbiory właścicielowi dworu. Nie zabraknie wspólnego świętowania, dobrej zabawy i muzyki. W programie występy artystów z Polski i Słowacji. Spotkajmy się 16 sierpnia na placu przy dworze w Korzennej i wspólnie odkrywajmy dziedzictwo kulturowe polsko-słowackiego pogranicza. Wydarzenie odbywa się w ramach projektu Dworskie Cuda i Historie. Odkrywamy dziedzictwo kulturowe na polsko-słowackim pograniczu. Współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027.
0: Po reklamie. Wracają obniżki cen paliw. Tarnowianie masowo zastrzegają numer PESEL, a wszystko po gigantycznym wycieku danych.
2: Na wszelki wypadek trzeba się zabezpieczyć.
3: To jednak jest zagrożenie dla 19 milionów osób, jakby nie było.
0: Jest 16. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Od poniedziałku wraca rządowy program CPN i ceny paliw będą niższe. Poinformował o tym premier Donald Tusk, dodając, że dzięki obniżce podatku VAT paliwo będzie tańsze o mniej więcej złotówkę na litrze.
4: Na te krytyczne z punktu widzenia setek tysięcy, a może milionów polskich kierowców, krytyczne dni, a więc powroty z wakacji, z urlopów, powroty do szkół. 1 września zejdziemy z podatkiem VAT od paliw z 24 do 8%. Powinno się to przełożyć na obniżenie cen paliw, mniej więcej w zależności od paliwa, od 90 groszy do ponad złotówki za litr.
0: Wygaszony z końcem czerwca program CPN sprawił, że po wzroście światowych cen paliw w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie ceny na polskich stacjach były jednymi z najniższych w Europie.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Tarnowianie masowo zastrzegają numer PESEL. Zwłaszcza osoby starsze od rana przychodzą do Urzędu Miasta Tarnowa, aby to zrobić. To konsekwencje jednego z największych wycieków danych w historii Polski. Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tarnowa Małgorzata Słomka-Narożańska zdecydowała o uruchomieniu dodatkowych stanowisk, żeby skrócić kolejkę.
5: Dzisiaj bardzo dużo osób przyszło do urzędu zastrzec PESEL. Jest druk, który należy wypełnić, jeżeli się zastrzega w urzędzie. Natomiast każdy może sobie zastrzec PESEL używając aplikacji mObywatel. Wystarczy się zalogować i zaznaczyć, że zastrzegam PESEL. W ten sam sposób można odblokować, czyli cofnąć zastrzeżenie PESEL-u. Tutaj z racji na to, że jest tak duże zainteresowanie, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu tutaj mieszkańców, mamy uruchomione więcej stanowisk i na bieżąco załatwiamy sprawę.
0: Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował, że ktoś wykradł informacje medyczne około 19 milionów Polaków. Zapewnił, że państwo zabezpiecza wszystko, co jest związane z incydentem, a służby będą bezwzględne dla przestępców.
6: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Wybudują stajnie, ale nie dla zwierząt. Gmina Korzenna szykuje się do nowej inwestycji przy zabytkowym dworze w Korzennej. To kolejna część rozwijającego się tu kompleksu, który tworzy też m.in. oddana niedawno do użytku stodoła. Nowy budynek będzie miał 3 kondygnacje, 2 nadziemne i 1 podziemną. Zostanie w całości podpiwniczony i przykryty wielospadowym dachem. Budynek będzie służył działalności związanej z tradycyjnym rzemiosłem. Powiedział wójt gminy Korzenna Leszek Skowron w programie Słowo za Słowo w RDN Nowy Sącz.
7: Ponieważ to jest założenie parkowo-dworskie, to możemy tylko budować to, co kiedyś w tym założeniu, w tym dworze było. To, co już mamy, to mamy dwór, mamy to zaplecze, gdzie były kuchnie. Odbudowaliśmy stodołę piękną i też ta stodoła, przecież tam nie ma plonów rolniczych czy siana, słomy, tylko jest stodołą, która pełni funkcje kulturalne, różnego rodzaju imprezy, uroczystości, wystawy, spotkania i tak dalej.
0: Nowy budynek będzie z kolei stajnią rzemiosł dawnych. Powstaną tu 3 pracownie, w których praktykowane będzie garncarstwo, rzeźbiarstwo i snycerstwo. A już jutro szczegółowo opowiemy Wam o planowanych na niedzielę dożynkach w Korzennej. Wóz transmisyjny Radia RDN zaparkuje przy tutejszym dworze, skąd będziemy nadawali program na żywo. Maria Mułka porozmawia m.in. ze starostami dożynkowymi i wójtem gminy Korzenna. Słuchajcie nas od 9 do 11.30.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Do końca roku będzie gotowy budynek ośrodka zdrowia w Rytrze. Inwestycje prowadzi gmina, a roboty postępują zgodnie z planem, zapewnia wójt Jan Kotarba. Teraz powstaje dach. Wszyscy wszystkie roboty pochłoną w sumie 9 milionów złotych.
8: To też nie mały budynek, tam jeszcze mury oporowe, jest dużo takich innych prac, które musimy wykonać, żeby zabezpieczyć to i przeciwpożarowo, i technicznie. Wszystko będzie zgodnie z planem. Nie przewiduje wykonawca, nie zgłaszał jakby jakichś uwag do tego, że się nie wyrobi. Tu będzie budynek w stanie deweloperskim, czyli wykończony, a natomiast niewyposażony.
0: A mieszkańcy skorzystają z usług lekarzy najwcześniej w połowie przyszłego roku.
6: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: W Szynwałdzie powstanie placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. Zostanie ona utworzona w wydzielonej części Biblioteki Publicznej w Szynwałdzie. Projekt współfinansowany z pieniędzy Unii Europejskiej. Jak mówił w Słowo ze Słowo wójt gminy Skrzyszów Marcin Kiwior, placówka będzie miała 20 miejsc dla dzieci i młodzieży.
9: To będzie świetlica, ale tutaj też dzieciaki, młodzi ludzie będą mogli rozwiązywać zadania, ale nawet są organizowane wycieczki, zajęcia, posiłki. To jest naprawdę świetnie zorganizowany czas. Myślimy, że już ruszy to tej jesieni, albo to będzie wrzesień, albo październik. To są pieniądze unijne i również aglomeracja tarnowska, zintegrowane inwestycje terytorialne. Całe zadanie szacujemy na około 900 tysięcy, ale zobaczymy, ile to jeszcze wyjdzie po procedurach przetargowych, ale dofinansowanie i tu umowę już mamy podpisaną. W Krakowie została podpisana na ponad 700 tysięcy złotych.
0: Projekt skierowany jest do dzieci w wieku od 6 do 16 lat, uczniów szkół podstawowych, zamieszkujących lub uczących się na terenie gminy Skrzyszów.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Przygotowani na duże upały. Będą co prawda tylko przez dwa dni. Jeśli jeszcze nie jesteście przygotowani mentalnie, ani też fizycznie, no to jutro będzie taki dzień przejściowy do 27 stopni, także będzie gorąco, ale jeszcze nie upalnie. Deszczu nie zapowiadają synoptycy na najbliższe trzy dni, ale od poniedziałku ta sytuacja już może się zmienić i pewnie się zmieni.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Już 15 sierpnia zapraszamy do Przyszowej w gminie Łukowica na Przyszowskie Dożynki. Tegoroczne wydarzenie połączone jest z obchodami jubileuszu 700-lecia parafii w Przyszowej. Na scenie wystąpią zespoły regionalne, Orkiestra Dęta Echo Gminy Łukowica, Kapela Jafer, Kabaret Śleboda oraz Gwiazda Wieczoru, Paweł Gołecki.
5: Obok moje góry to niezwykły cud natury.
4: Nie zabraknie także atrakcji dla całych rodzin, regionalnych smaków, stoisk kół gospodyń wiejskich i wieczornej zabawy tanecznej. A już dzień wcześniej, 14 sierpnia, zapraszamy na kino plenerowe z radiem RDN na film Dzielna Banda i Tajemnica Zaginionego Wujka. Tego dnia po prostu trzeba tam być. Zapraszają proboszcz parafii w Przyszowej, wójt gminy Łukowica, sołtysi wsi Przyszowa oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Łukowicy.
6: Przed nami muzyczny finał Dni Gminy Wierzchosławice. W sobotę zapraszamy od godziny 15 na karpiową zupę na 1000 osób i turniej sołectw. A potem mocne gitary i rockowa energia zespołu Totem Tanz. Po nich na scenie Golec Orkiestra. Przygotujcie się na niezwykłe muzyczne widowisko, góralska energia i największe przeboje. Bo lato rozpala. Wieczorną imprezę poprowadzi gorąca DJ Sophie, a w niedzielę dożynki u Witosa. Korowód, tradycyjny obrzęd, twórcy ludowi, regionalne smaki, konkurs kulinarny z degustacją dla wszystkich, a po nich występy małych i dużych swojaków. Szczegóły na wierzchosławice.pl oraz na Facebooku.

0: Do późnej nocy.
1: Po reklamie.
2: Autopromocja. Wyrusz z nami na szlak 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Codziennie na naszej antenie relacje, transmisje i pozdrowienia. Pielgrzymuj z radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Z radiem RDN na Jasną Górę.
3: To była autopromocja.

0: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rtn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Znamy je od lat, lecz niewiele o nich wiemy. Oto historia jednej piosenki. Program Krzysztofa Borowca.
2: Na początku lata 1961 roku ta piosenka wyszła na szczyt angielskiej listy singlowej. Nosiła tytuł Runaway i na topie tego zestawienia plasowała się przez 3 tygodnie, stając się największym przebojem Dela Shannona.

Del Shannon rozpoczął swoją karierę jako samodzielny tekściarz i kompozytor pretendujący do roli idola nastolatków. Jako jeden z pierwszych muzyków rockowych stosował instrumenty elektryczne, wypełniając lukę pomiędzy klasycznym rock'n'rollem Elvisa Presleya a muzyką graną przez The Beatles. Właściwie nazywał się Charles Whedon Westover i urodził się 30 grudnia 1934 roku w Grand Rapids w stanie Michigan. Jako dzieciak nauczył się grać na ukulele i gitarze. W 1954 został powołany do wojska i podczas pobytu w Niemczech grał na gitarze w zespole The Cool Flames. Po zakończeniu służby pracował jako sprzedawca dywanów i kierowca ciężarówki w fabryce mebli. Wreszcie znalazł pracę jako gitarzysta rytmiczny w grupie The Moonlight Ramblers. Pracując w Hilo Club w Battle Creek. W klubie tym poznał klawiszowca Maxa Kruka, który bezpośrednio przyczynił się do powstania Runaway.

O genezie piosenki Runaway znawca tematu, krytyk Dave Marsh w książce The Heart of Rock and Soul tak pisał. Klawiszowiec Max Krug dokonał nieplanowanej zmiany akordów na swoich elektrycznych organach Musitron. Najpierw A-moll, a potem G-dur. Uzyskał dziwaczność sekwencji, wzmacniając ją elektronicznym efektem. Nigdy wcześniej nie słyszano czegoś takiego. Del poprosił, otwórz to jeszcze raz. Po czym na miejscu wymyślił piosenkę opartą na tych nieprawdopodobnych akordach. Następnego dnia Del napisał do niej tekst. Piosenkę zaśpiewał z punktu widzenia mężczyzny opuszczonego przez dziewczynę. Oto słowa. Kiedy tak spaceruję samotnie, zastanawiam się, co poszło nie tak z naszą miłością, tak silnym uczuciem. I gdy tak chodzę, myślę o tym wszystkim, co robiliśmy razem. Idę w deszczu, łzy mi płyną i czuję ból. Chcę, byś była tu przy mnie, by położyć kres temu cierpieniu i chciałbym wiedzieć, dlaczego uciekłaś i chciałbym wiedzieć, gdzie się zatrzymasz. Shannon twierdził, że tekst napisał właściwie o sobie, ponieważ zawsze uciekał przed związkami. I jak ów tekst zaserwował? Co by nie mówić, jego wokal pasował do nastroju muzyki kreowanej przez buczący saksofon, brzęczące pianino i niesamowite brzmienie organów Musitron. Po przebojach z lat 60. kariera Shannona znacznie zwolniła. Częściowo nastąpiło to wskutek jego alkoholizmu. 6 lipca 1990 roku Telewizja Polska rozpoczęła emisję serialu Crime Story. Film opowiadał historię grupy policjantów dowodzonych przez porucznika Mike'a Torello, ścigającego gangstera Raya Luke'a. Tematem przewodnim serialu była piosenka Runaway, nagrana w nowej wersji przez Dela Shannona ćwierć wieku po pierwszej rejestracji. W 2010 roku magazyn Rolling Stone umieścił oryginalną wersję Runaway na liście 500 najlepszych piosenek wszechczasów.

Znamy je od lat, lecz niewiele o nich wiemy. Oto historia jednej piosenki. Program Krzysztofa Borowca.

0: Reklama.
1: Radiowe kino plenerowe. Uwaga! Jeśli w czwartkowy wieczór usłyszycie głośny śmiech, spokojnie, to nie Rzym znowu ma kłopoty. To kino plenerowe RDN Małopolska. Już w czwartek o 20:00 na terenie Centrum Rekreacyjnego Wisiej Górze zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix Imperium Smoka. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor, chociaż po tym filmie i tak będzie go dwa razy więcej. Na wspólny seans pod gwiazdami zapraszają wójt gminy Lisia Góra, Arkadiusz Mikuła oraz Gminne Centrum Kultury. Do zobaczenia!
2: Już w niedzielę 16 sierpnia zapraszamy do Korzennej na Dożynki Gminne. Tegoroczne wydarzenie obejmie widowisko inspirowane dawnym zwyczajem zakończenia żniw i podziękowania za zbiory właścicielowi dworu. Nie zabraknie wspólnego świętowania, dobrej zabawy i muzyki. W programie występy artystów z Polski i Słowacji. Spotkajmy się 16 sierpnia na placu przy dworze w Korzennej i wspólnie odkrywajmy dziedzictwo kulturowe polsko-słowackiego pogranicza. Wydarzenie odbywa się w ramach projektu Dworskie Cuda i Historie. Odkrywamy dziedzictwo kulturowe na polsko-słowackim pograniczu. Współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
3: Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Szukasz miejsca, gdzie natura spotyka się z historią? Gmina Ciążkowice, serce Pogórza Karpackiego, czeka właśnie na Ciebie. Odkryj tajemnicę rezerwatu Skamieniałe Miasto, gdzie fantazyjne skalne postaci opowiadają pradawne historie. Odwiedź park zdrojowy z tężnią solankową i wodnymi ścieżkami zdrowia. Wejdź na ścieżkę w koronach drzew, jedyną taką w regionie. Odwiedź Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Muzeum Przyrodnicze. To tutaj zabawa i nauka są na wyciągnięcie ręki. Spotkajmy się tam, gdzie bije serce Pogórza. Spotkajmy się w Ciężkowicach. Sprawdź więcej na tubijeserce.pogorza.pl.
6: Drodzy mieszkańcy, szanowni goście gminy Gromnik. Sierpień to miesiąc, gdzie dziękujemy za zebrane plony i owocną pracę rolników, organizując dożynki. W gminie Gromnik odbędzie się kilka takich wydarzeń. W dniu 15 sierpnia odbędą się gminne dożynki w Gromniku. Gwiazdą wieczoru na tym wydarzeniu będzie zespół Piękni i Młodzi. W dniu 23 sierpnia odbędą się dożynki wiejskie w Siemiechowie, a miesiąc zakończymy w dniu 29 sierpnia dożynkami powiatowymi w miejscowości Gromnik. Serdecznie zapraszam. Małgorzata Kras, wójt gminy Gromnik.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Nowy Sącz zaprasza na sądecką jesień kulturalną. 11 września największe przeboje, niesamowita atmosfera i koncert pełen pozytywnej energii. Zespół Feel wystąpi na żywo podczas sądeckiej jesieni kulturalnej. Przyjdź i zaśpiewaj hity, które zna cała Polska. Śpiewaj razem z tysiącami głosów.
3: Pokaż, na co cię stać, ale nie jeden raz. Słuchaj, jaj, jaj.
4: Już 15 sierpnia zapraszamy do Przyszowej w gminie Łukowica na Przyszowskie Dożynki. Tegoroczne wydarzenie połączone jest z obchodami jubileuszu 700-lecia parafii w Przyszowej. Na scenie wystąpią zespoły regionalne, orkiestra Dęta Echo gminy Łukowica, kapela Jafer, kabaret Śleboda oraz Gwiazda Wieczoru Paweł Gołecki.
5: Obok moje góry to niezwykły cud natury.
4: Nie zabraknie także atrakcji dla całych rodzin, regionalnych smaków, stoisk kół gospodyń wiejskich i wieczornej zabawy tanecznej. A już dzień wcześniej, 14 sierpnia, zapraszamy na kino plenerowe z radiem RDN na film Dzielna Banda i Tajemnica Zaginionego Wujka. Tego dnia po prostu trzeba tam być. Zapraszają proboszcz parafii w Przyszowej, wójt gminy Łukowica, sołtysi wsi Przyszowa oraz dyrektor gminnego ośrodka kultury, sportu i turystyki w Łukowicy.
6: Radiowe kino plenerowe. Uwaga! Jeśli w czwartkowy wieczór usłyszycie głośny śmiech, spokojnie, to nie Rzym znowu ma kłopoty. To kino plenerowe RDN Małopolska. Już w czwartek o 20 na terenie Centrum Rekreacyjnego Wisiej Górze zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix Imperium Smoka. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor, chociaż po tym filmie i tak będzie go dwa razy więcej. Na wspólny seans pod gwiazdami zapraszają wójt gminy Lisia Góra, Arkadiusz Mikuła oraz Gminne Centrum Kultury. Do zobaczenia!
2: Już w niedzielę 16 sierpnia zapraszamy do Korzennej na Dożynki Gminne. Tegoroczne wydarzenie obejmie widowisko inspirowane dawnym zwyczajem zakończenia żniw i podziękowania za zbiory właścicielowi dworu. Nie zabraknie wspólnego świętowania, dobrej zabawy i muzyki. W programie występy artystów z Polski i Słowacji. Spotkajmy się 16 sierpnia na placu przy dworze w Korzennej i wspólnie odkrywajmy dziedzictwo kulturowe polsko-słowackiego pogranicza. Wydarzenie odbywa się w ramach projektu Dworskie Cuda i Historie. Odkrywamy dziedzictwo kulturowe na polsko-słowackim pograniczu. Współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027.
1: Po reklamie. Będzie dodatkowy nabór na studia w Akademii Tarnowskiej.
7: Nabór oczywiście online, odbywać się będzie na takich samych zasadach jak rekrutacja podstawowa.
1: 1 września otwarty zostanie żłobek w Zalasowej. Jest 17. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. To szansa dla tych osób, które jeszcze nie podjęły decyzji o wyborze studiów albo nie dostały się na wybrany kierunek w pierwszym naborze. W poniedziałek, 17 sierpnia, rozpocznie się rekrutacja dodatkowa na studia w Akademii Tarnowskiej. Nabór potrwa do 14 września. Będzie prowadzony za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji kandydatów. Jak podkreśla rzecznik prasowy uczelni Piotr Kopa, oferta nie obejmuje jednak wszystkich kierunków.
7: Nabór oczywiście online, odbywać się będzie na takich samych zasadach jak rekrutacja podstawowa, ale oczywiście nie będzie prowadzony na wszystkich kierunkach. Jest to związane z bardzo dużym zainteresowaniem naszą ofertą w rekrutacji podstawowej. Także każdy zainteresowany studiami musi najpierw sprawdzić listę dostępnych kierunków, którą oczywiście publikujemy na naszych stronach internetowych.
1: W dodatkowej rekrutacji można ubiegać się m.in. o miejsce na pielęgniarstwie, wychowaniu fizycznym, informatyce, automatyce, robotyce, inżynierii elektrycznej, ekonomii, finansach i rachunkowości. Przypomnę, rekrutacja dodatkowa potrwa do 14 września.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Nowy żłobek w gminie Ryglice ma całkowicie zabezpieczyć potrzeby mieszkańców. Budynek, który powstał w Zalasowej, ma pomieścić około 40 dzieci. Żłobek w Zalasowej to trzecia tego typu placówka na terenie gminy. Jak mówił w audycji Słowo za Słowo burmistrz Paweł Augustyn, inwestycje zrealizowano w ekspresowym tempie ze względu na pozyskane dofinansowanie.
8: Wybudowaliśmy żłobek. Trwało to zaledwie pół roku. Żłobek jest wyposażony również w różnego rodzaju zabawki dla dzieci. Jest plac zabaw przygotowany, profesjonalny, nowoczesny żłobek. Inwestycja kosztowała blisko 4 miliony. My otrzymaliśmy dofinansowania 75%, czyli bardzo dużo. Stąd takie ekspresowe tempo, żeby te środki wykorzystać, bo czas mieliśmy do końca lipca.
1: Nabory do nowego żłobka w Zalasowej mają ruszyć w nadchodzących dniach, a oficjalne otwarcie placówki zaplanowano na pierwszy dzień września.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Gmina Grybów rusza z termomodernizacją budynków szkół. Jak mówi wójt Jacek Migacz, takie roboty będą dotyczyć wszystkich placówek, którymi zarządza samorząd. Na początku prace ruszą w Krużlowej Wyżnej.
9: Podpisałem umowę, tam też wymiana dachu i elewacja, która wymaga remontu za 1 774 000 zł. Zlecony jest na ukończeniu audyt energetyczny dla szkoły Białej Niżnej, która też wymaga w perspektywie czasu kompleksowego remontu zarówno dachu, termomodernizacji, ale też środku inwestycji. Tak samo szkoła w Stróżach, termomodernizacja części sali gimnastycznej i tej nieremontowanej.
1: Tymczasem już we wrześniu mają zakończyć się roboty w szkole podstawowej numer 1 w Ptaszkowej, które pochłonęły ponad 4 miliony złotych. Tutaj wykonano termomodernizację elewacji, ale też odświeżone zostały wnętrza sal.
2: Z życia kościoła.
1: Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, za 3 lata zostanie tu odprawiona msza święta. Trwa budowa nowego kościoła w parafii świętego Marcina Biskupa w Czarnym Potoku. Niemal rok temu wmurowano tu kamień węgielny. Budynek jest już właściwie w stanie surowym, mówi ksiądz proboszcz Krzysztof Klimczak.
10: Trwają prace związane z przyłączami wodno-kanalizacyjnymi, grzewczymi, medialnymi, też odpływami deszczówek, więc praktycznie prace na zewnątrz kościoła. Przymierzamy się też do prac w podpiwniczeniu kościoła. Natomiast w samym kościele, kościół mamy wytynkowany, jest położona posadzka, są zamontowane okna, są wszystkie te instalacje elektryczne, medialne już położone. Też przygotowujemy się do wizualizacji wnętrza kościoła.
1: Parafia w Czarnym Potoku wciąż szuka funduszy na dokończenie budowy. To dzieło będzie można wesprzeć w najbliższą niedzielę podczas parafialnej biesiady, która rozpocznie się o 14:00. W programie są występy zespołów regionalnych, zabawa taneczna, warsztaty dla dzieci, dmuchańce i przejażdżki bryczką. Będą też stoiska kół gospodyń wiejskich. Radio RDN Nowy Sącz patronuje wydarzeniu.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
2: Poczuj lato wszystkimi zmysłami. Szum wody, promienie słońca i chwile, które naprawdę należą do ciebie. W termach Szaflary czekają baseny termalne, strefa saun i atrakcje dla całej rodziny. Zaplanuj wakacyjny dzień pełen relaksu i dobrej zabawy. A bilety online kupisz nawet 30% taniej. www.termyszaflary.com. Termy Szaflary. Tu zaczyna się twój letni odpoczynek. Szukasz miejsca, gdzie natura spotyka się z historią? Gmina Ciążkowice, serce Pogórza Karpackiego, czeka właśnie na ciebie. Odkryj tajemnicę rezerwatu Skamieniałe Miasto, gdzie fantazyjne skalne postaci opowiadają pradawne historie. Odwiedź park zdrojowy z tężnią solankową i wodnymi ścieżkami zdrowia. Wejdź na ścieżkę w koronach drzew, jedyną taką w regionie. Odwiedź Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Muzeum Przyrodnicze. To tutaj zabawa i nauka są na wyciągnięcie ręki. Spotkajmy się tam, gdzie bije serce Pogórza. Spotkajmy się w Ciężkowicach. Sprawdź więcej na tubijeserce.pogorza.pl. Radiowe kino plenerowe.
3: Szukacie pomysłu na letni wieczór? Mamy coś dla Was. Już w niedzielę, 16 sierpnia, kino plenerowe RDN Małopolska zaprasza na targowisko w Jodłowej. Na wielkim ekranie Cudowny Chłopak. Wzruszająca historia, która poruszy serca całej rodziny. A do tego darmowy popcorn. Start o godzinie 20. Na seans zaprasza wójt gminy Jodłowa, Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej oraz RDN Małopolska. Zabierzcie bliskich i dobry humor. Widzimy się w Jodłowej.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
3: Szukasz miejsca, gdzie natura spotyka się z historią? Gmina Ciążkowice, serce Pogórza Karpackiego, czeka właśnie na Ciebie. Odkryj tajemnicę rezerwatu Skamieniałe Miasto, gdzie fantazyjne skalne postaci opowiadają pradawne historie. Odwiedź park zdrojowy z tężnią solankową i wodnymi ścieżkami zdrowia. Wejdź na ścieżkę w koronach drzew, jedyną taką w regionie. Odwiedź Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Muzeum Przyrodnicze. To tutaj zabawa i nauka są na wyciągnięcie ręki. Spotkajmy się tam, gdzie bije serce Pogórza. Spotkajmy się w Ciężkowicach. Sprawdź więcej na tubijeserce.pogorza.pl.
4: 15 sierpnia w Woli Rzędzińskiej obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej. Startujemy o 14 piknikiem historycznym. O 15 wielka defilada historyczna ulicami Woli Rzędzińskiej z udziałem rekonstruktorów z całej Polski. O 18 koncertujemy dla bohaterów. Dla wszystkich poczęstunek wojskową grochówką i bigosem. O 20.30 gwiazda wieczoru. Zenon Martyniuk z zespołem Akcent. Zapraszają wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł i starosta tarnowski Jacek Chudyna. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka i marszałek małopolski Łukasz Smułka.
3: Radiowe kino plenerowe.
5: Szukacie pomysłu na letni wieczór? Mamy coś dla Was. Już w niedzielę 16 sierpnia kino plenerowe RDN Małopolska zaprasza na targowisko w Jodłowej. Na wielkim ekranie cudowny chłopak. Wzruszająca historia, która poruszy serca całej rodziny. A do tego darmowy popcorn. Start o godzinie 20. Na seans zaprasza wójt gminy Jodłowa, Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej oraz RDN Małopolska. Zabierzcie bliskich i dobry humor. Widzimy się w Jodłowej.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: 23 sierpnia na stadionie w Zbylitowskiej Górze jedno z największych wydarzeń w regionie. Dożynki gminy Tarnów. O 14 msza święta polowa, a po niej uroczystości dożynkowe. Ponadto darmowy poczęstunek, dziczyzna, bigos, wiejskie wyroby, pstrąg i ciasta. Wesołe miasteczko, lot balonem, stoiska wystawiennicze, loteria fantowa oraz koncerty gwiazd. O 18 Liber i Inoros, a o 20 Edyta Górniak. Zaprasza wójt Grzegorz Kozioł. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Przed nami muzyczny finał Dni Gminy Wierzchosławice. W sobotę zapraszamy od godziny 15 na karpiową zupę na 1000 osób i turniej sołectw. A potem mocne gitary i rockowa energia zespołu Totem Tanz. Po nich na scenie Golec Orkiestra. Przygotujcie się na niezwykłe muzyczne widowisko, góralska energia i największe przeboje. Bo lato rozpala. Wieczorną imprezę poprowadzi gorąca DJ Sophie, a w niedzielę dożynki u Witosa. Korowód, tradycyjny obrzęd, twórcy ludowi, regionalne smaki, konkurs kulinarny z degustacją dla wszystkich, a po nich występy małych i dużych swojaków. Szczegóły na wierzchosławice.pl oraz na Facebooku. 15 i 16 sierpnia, Dni Gminy Wierzchosławice. Nie może was zabraknąć.
1: Po reklamie.

0: Region jest nasz.
1: Reklama.
2: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach, a teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
3: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Hyundai.
5: Już 15 sierpnia mieszkańcy regionu spotkają się w Łęgu Tarnowskim, aby wspólnie świętować dożynki gminy Żabno. Uroczystości odbędą się w amfiteatrze letnim przy stadionie sportowym. Organizatorzy przygotowali bogaty program, który połączy tradycję z dobrą zabawą i atrakcjami dla całych rodzin. Świętowanie rozpocznie się o godzinie 16 mszą świętą polową. Następnie o 17.30 zaplanowano tradycyjny obrzęd dożynkowy, konkurs wieńca oraz występy zespołów folklorystycznych, bobrowianie i odfinowianie. A na koniec biesiadę taneczną. Dożynki gminy Żabno to nie tylko święto rolników, ale przede wszystkim doskonała okazja do wspólnego spędzania czasu, pielęgnowania lokalnych tradycji i integracji mieszkańców. Spotkajmy się 15 sierpnia w Łęgu Tarnowskim, aby wspólnie podziękować za tegoroczne plony i cieszyć się atmosferą tego wyjątkowego święta.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazywaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Wyrusz z nami na pielgrzymkę do Duchowego Ośrodka Świata, do Medjugorje, w terminie od 3 do 10 października. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza. Koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa. Kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło. Zadzwoń pod numer 691-147-893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Po reklamie.

0: Minutka na słowo. Ksiądz Marcin Gryzło.
1: Mówią, że od miłości do nienawiści jest jeden krok. Od nienawiści do miłości cała wieczność. Czy można iść na skróty? Czy jest jakaś droga, ścieżka, kładka, która skraca ten niewyobrażalny dystans? Przebaczenie jest jednym z najczęściej poruszanych tematów w nauczaniu Jezusa. Jezus nie tylko mówił o przebaczeniu, On uczył swoich uczniów przebaczenia. Jezus domaga się, by przebaczenie było niezmierzone nie tylko w ilościowym, lecz również w jakościowym znaczeniu. Ono ma płynąć z serca, a nie tylko z woli. Między miłością a nienawiścią Pan Bóg kiedyś położył kładkę zwaną przebaczeniem. Ale jeśli chcesz ją przejść w pełni, do końca, zabierz ze sobą Jezusa.

Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Zbliża się godzina 18, o tej porze łączymy się z kościołem pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Tarnowie, skąd transmitować będziemy mszę świętą. Dzisiejszej Eucharystii przewodniczyć będzie i Słowo Boże wygłosi ksiądz Marcin Gryzło, koordynator anten radiowych RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz oraz opiekun klubu Dobrze Nastawionych.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Eucharystia zawsze gromadzi nas wokół dwóch stołów. To stół słowa i stół chleba eucharystycznego. Oba te stoły podtrzymują w nas życie duchowe, ale też to życie duchowe rozwijają. Usłyszymy dzisiaj w liturgii słowa o bardzo ważnym, choć trudnym temacie, o przebaczeniu. Dlatego prośmy w czasie tej Eucharystii o zdolność przebaczania, ale także o dar uleczania ran i krzyw, które zostały nam zadane. Do wspólnej modlitwy zapraszamy i pozdrawiamy wszystkich słuchaczy naszego radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. A w czasie obecnej Eucharystii modlimy się w następujących intencjach. Prosimy o dar życia wiecznego dla zmarłej Katarzyny Jaremcio w 29. rocznicę jej odejścia do Pana. Jest to intencja od wnuczki Zofii z rodziną. W drugiej polecamy zmarłą Zofię Krzysztof od wnuczki Marty z rodziną. Obok tych intencji złóżmy również nasze intencje, prośby i podziękowania, które dzisiaj gromadzą nas przy Chrystusowym ołtarzu. A na początku za to, że nie zawsze przebaczaliśmy, za to też, że nie zawsze otwieraliśmy się na łaskę przebaczenia, na początku przeprośmy dobrego Boga. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

0: Czytanie z Księgi Jozuego. Pan oznajmił Jozuemu: Dziś zacznę Czytanie z Księgi proroka Ezechiela. Pan skierował do mnie te słowa: Synu człowieczy, mieszkasz wśród ludu opornego, który ma oczy na to, aby widzieć, a nie widzi, i ma uszy na to, by słyszeć, a nie słyszy, ponieważ jest ludem opornym. Synu człowieczy, przygotuj sobie rzeczy na drogę zesłania, za dnia i na ich oczach, i na ich oczach wyjdź z miejsca twego pobytu na inne miejsce. Może to zrozumieją, chociaż to lud zbuntowany. Wynieś sobie tobołki, jak tobołki zesłańca, za dnia i na ich oczach, i wyjdź wieczorem na ich oczach, tak jak wychodzą zesłańce. Na ich oczach zrób sobie wyłom w murze i wyjdź przez niego. Na ich oczach włóż tobołek na swoje barki i wyjdź, gdy zmierz zapadnie. Zasłoń twarz, abyś nie widział kraju, albowiem ustanowiłem cię znakiem dla pokoleń izraelskich. I uczyniłem tak, jak mi rozkazano. Tobołki wyniosłem za dnia, jak tobołki ze słońca. Wieczorem uczyniłem sobie rękami wyłom w murze, wyszedłem w mroku i na ich oczach włożyłem tobołki na barki. Rano skierował Pan do mnie te słowa: Synu człowieczy, czy dom Izraela, lud zbuntowany, zapytał się, czy co ty robisz? Powiedz im: tak mówi Pan Bóg. Ta przepowiednia odnosi się do władcy będącego w Jerozolimie i do całego domu Izraela, który tam się znajduje. Powiedz: jestem dla was znakiem. Podobnie jak ja uczyniłem, tak się wam stanie. Pójdą na zesłanie w niewolę. Władca, który znajduje się wśród nich, włoży na ramionach tobołki w mroku i wyjdzie. Zrobią wyłom w murze, aby mógł przez niego przejść. Zasłoni on twarz, aby swymi oczami nie widział kraju. Oto słowo Boże.
1: Niech będą dzięki. Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy.

Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż 7 razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż 7 razy, lecz aż 77 razy. Dlatego podobne jest Królestwo Niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien 10 000 talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, Pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który był mu winien 100 denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: oddaj, coś winien. Jego współsługa padł przed nim i prosił go: okaż mi cierpliwość, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: sługo niegodziwy, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? I uniósłszy się gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu

Całkiem niedawno słyszałem takie zwierzenie pewnej kobiety, która mówiła, że gdy była mała i coś narozrabiała, pierwszym jej odruchem była ucieczka. Pragnęłam jak najszybciej schować się przed bystrym okiem swojej mamy. Mama goniła mnie i nie miałam żadnych szans, by ucieczka się powiodła. Ale ucieczka już sama w sobie była naiwna, bo prowadziła wokół stołu. Pamiętam, że w momencie, gdy mama miała mnie już złapać, nagle klękałam na podłodze, żegnałam się i zaczynałam się modlić. Mama była rozbrojona. Kończyło się to wszystko poważną rozmową, a potem gorącym przytuleniem. Do dzisiaj pamiętam łzy w oczach mojej mamy. Łzy troski i łzy miłości. Moi drodzy, słuchając dzisiejszej Ewangelii, można zadać takie pytanie. Czy Pan Bóg czasami nas nie goni przez nasze sumienie? Nie goni nas po każdym upadku, po każdej jakiejś próbie samowolnej ucieczki od przykazań, od Jego praw, od Ewangelii? Otóż nie. Pan Bóg nie chce nas złapać, aby nas ukarać. Można powiedzieć, że Pan Bóg goni nas, ale swoją miłością, abyśmy za daleko nie odeszli, abyśmy nie zrobili sobie przez to krzywdy, nie tylko sobie, ale również innym. Człowiek, jak widzimy, stara się uciekać, czasami kręcić, udawać, że nic się nie stało, aż wreszcie złapie się na tym, że tak naprawdę oszukuje sam siebie. Ktoś powiedział, że od miłości do nienawiści jest jeden krok, ale od nienawiści do miłości cała wieczność. Czy można tę drogę przejść jakoś inaczej, na skróty? Czy jest jakaś kładka, która zmniejsza ten niewyobrażalny dystans od nienawiści do miłości? Od tego, aby znów pokochać, aby znów zaufać? Jakby odpowiedzią na to pytanie jest dzisiejsza Ewangelia i przypowieść Jezusa o przebaczeniu. To jest jeden z najczęstszych tematów, które Jezus porusza w swoim nauczaniu. Przebaczenie. I Jezus nie tylko mówi o przebaczeniu, nie tylko uczy uczniów przebaczenia, ale Jezus domaga się, by przebaczenie było niezmierzalne. Nie chodzi o ilość, bo przebaczenie ma płynąć zawsze z serca. Nie, że ja muszę, ale kocham, dlatego przebaczam. Przebaczam, bo kocham. Słyszeliśmy w tej dzisiejszej przypowieści o dłużniku, który był winny królowi 10 tysięcy talentów. Gdybyśmy chcieli to przeliczyć na dzisiejszą walutę, powiedzmy w euro, byłoby to około 40 milionów euro. Dług drugiego, 100 denarów, to około 66 euro. Dlatego 10 tysięcy to była niewyobrażalna na tamte czasy suma. I właśnie do tego dłużnika porównuje nas Pan Jezus. On przez sakrament pokuty, przez naszą skruchę, przez nasz żal, On nam daruje cały dług. Ale pytanie jest w drugą stronę. Jak my staramy się przebaczyć innym? Bo słyszeliśmy, że ten, który

0: początku otrzymał przebaczenie, nie darował swojemu współsłudze. No właśnie, człowiek często jest małostkowy, nielitościwy, gdy ktoś ma wobec nas choćby niewielki dług. A Ewangelia nam przypomina, że przebaczenie jest darem serca, darem miłości. Nie przebaczy nigdy ten, kto nie kocha i nie jest kochany. Nie przebaczy nigdy ten, kto nie ma zażyłych relacji z Panem Bogiem. Bo przebaczenie ostatecznie jest łaską. Dlatego, moi drodzy, gdy po ludzku nie jesteśmy w stanie przebaczyć winy naszym bliźnim, możemy prosić Pana Boga, by On nam dał siłę. To nie jest łatwa droga. Czasami wręcz niemożliwa do przejścia bez modlitwy. Od miłości do nienawiści jeden krok. Od nienawiści do miłości cała wieczność. Ale z drugiej strony przebaczam, ponieważ mogę to zrobić. Bo jeśli ja nie przebaczę mojemu bliźniemu, to on ciągle będzie miał nade mną władzę. Będzie miał wpływ na moje myśli, na moje uczucia. Dlatego człowiek, kiedy przebacza, decyduje się na uwolnienie spod władzy tego, co tak mocno potem człowiekiem manipuluje. Nienawiść, rozgoryczenie, rozczarowanie, chęć odwetu. Dlatego słuchając dzisiejszej Ewangelii, popatrzmy na nasze najbliższe otoczenie. Bo często najtrudniej przebaczyć tym, którzy nie są gdzieś daleko, ale tym, którzy są w domu, w sąsiedztwie, w najbliższej rodzinie. Szkoła przebaczenia to jest zawsze szkoła miłości, ale też sprawdzian mojej relacji z Panem Bogiem. Bo jeśli ja idę do spowiedzi świętej, jeśli otrzymuję przebaczenie, to moim zadaniem, powołaniem jest również przebaczać innym. Darmo otrzymaliście, mówi Jezus, darmo dawajcie. Między miłością a nienawiścią Pan Bóg położył kładkę zwaną przebaczeniem. I jeśli chcemy ją przejść w pełni i do końca, to zawsze na drogę przebaczenia zabierzmy za sobą Jezusa. A teraz postańmy i z głęboką wiarą i ufnością przedstawmy Panu Jezusowi pokorne prośby.
1: O głęboką i niezachwianą wiarę dla biskupów, prezbiterów i posługujących w naszych wspólnotach, Ciebie prosimy. O dobre i liczne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, Ciebie prosimy. O zdrowie i dobrą opiekę dla podróżujących, Ciebie prosimy. O godne warunki życia dla biednych i bezdomnych, Ciebie prosimy. O szczęście wieczne w krainie żyjących dla naszych bliskich zmarłych, a zwłaszcza dla świętej pamięci Katarzyny i Zofii, Ciebie prosimy. O otwartość na łaskę Bożą dla nas wszystkich zgromadzonych na tej Eucharystii, Ciebie prosimy.
0: Panie Jezu Chryste, który z miłości do człowieka sam stałeś się człowiekiem podobnym do nas we wszystkim oprócz grzechu, zapal w naszych sercach miłość na wzór Twojej miłości, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, przyjmij łaskawie dary, których sam udzieliłeś swojemu Kościołowi i swoją mocą przemienię w sakrament.

Wysławiamy Cię, Ojcze Święty, Ty nas zawsze podtrzymujesz w doczesnym pielgrzymowaniu, a zwłaszcza w tej godzinie, w której Jezus Chrystus, Twój Syn, gromadzi nas na świętej wieczerzy. On, podobnie jak uczniom w Emaus, wyjaśnia nam Pisma i łamie dla nas chleb. Prosimy Cię, Ojcze Wszechmogący, ześlij swego Ducha na ten chleb i wino, aby Twój Syn stał się obecny wśród nas, w swoim ciele i w swojej krwi. On to w noc przed swoją męką podczas wieczerzy wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie wziął kielich z winem, dzięki składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Obchodząc pamiątkę naszego pojednania, głosimy, Ojcze, dzieło Twojej miłości. Ty sprawiłeś, że Jezus Chrystus, Twój Syn, przez mękę i krzyż wszedł do chwały zmartwychwstania. Ty Go wezwałeś, aby zasiadł po Twojej prawicy jako nieśmiertelny Król wieków i Pan całego Wszechświata. Wejrzyj, Ojcze Święty, na tę ofiarę. Jest nią Chrystus, który w swoim ciele i w swojej krwi wydaje się za nas i swoją ofiarą otwiera nam drogę do Ciebie. Boże, Ojcze miłosierdzia, daj nam Ducha Świętego, Ducha miłości, Ducha Twojego Syna.
1: Umocnij swój lud chlebem życia i kielichem zbawienia. Uczyń nas doskonałymi w wierze i miłości, w jedności z naszym papieżem Leonem, z naszym biskupem Andrzejem. Otwórz nasze oczy na potrzeby i cierpienia braci. Oświeć nas światłem swego słowa, abyśmy pocieszali utrudzonych i uciśnionych. Spraw, abyśmy z miłością podejmowali posługę wobec ubogich i cierpiących. Niech Twój Kościół będzie żywym świadectwem prawdy i wolności, sprawiedliwości i pokoju, aby wszyscy ludzie otworzyli się na nadzieję nowego świata. Pamiętaj także o naszych braciach i siostrach, którzy odeszli z tego świata w pokoju z Chrystusem, o świętej pamięci Kazimierze, o świętej pamięci Zofii i o wszystkich zmarłych, których wiarę jedynie Ty znałeś. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości i pełni życia w zmartwychwstaniu. Daj także nam, na końcu ziemskiego pielgrzymowania, dojść do wiecznego życia, gdzie nas oczekujesz. Zjednoczeni z Najświętszą Dziewicą Maryją, z apostołami i męczennikami, ze świętym Maksymilianem, patronem naszej wspólnoty i wszystkimi świętymi, wychwalamy Ciebie w Chrystusie, Twoim Synu i naszym Panu.

Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój wam wszystkim.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Zakończyliśmy transmisję mszy świętej z kościoła pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Tarnowie. W dzisiejszym mszy świętej przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ksiądz Marcin Gryzło, koordynator anten radiowych RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz oraz opiekun klubu Dobrze Nastawionych.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
2: Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek w imieniu Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego serdecznie zaprasza na wyjątkowy koncert z okazji 106. rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz Święta Wojska Polskiego. W niedzielę 16 sierpnia o godzinie 19 spotkajmy się na placu przed Bazyliką Mniejszą w Dąbrowie Tarnowskiej, by wspólnie uczcić bohaterów i przeżyć muzyczny wieczór pełen patriotycznych wzruszeń. Na scenie wystąpi Krynicka Orkiestra Zdrojowa oraz znakomici artyści Monika Urlik, Martin Fitch, Tomasz Jarosz i Jakub Milewski. Niech tego wieczoru połączy nas pamięć, muzyka i biało-czerwone barwy. Serdecznie zapraszamy.
3: Już 15 sierpnia zapraszamy do Przyszowej w gminie Łukowica na Przyszowskie Dożynki. Tegoroczne wydarzenie połączone jest z obchodami jubileuszu 700-lecia parafii w Przyszowej. Na scenie wystąpią zespoły regionalne, Orkiestra Dęta Echo Gminy Łukowica, Kapela Jafer, Kabaret Śleboda oraz Gwiazda Wieczoru, Paweł Gołecki.
4: Obok moje góry to niezwykły cud natury.
3: Nie zabraknie także atrakcji dla całych rodzin, regionalnych smaków, stoisk kół gospodyń wiejskich i wieczornej zabawy tanecznej. A już dzień wcześniej, 14 sierpnia, zapraszamy na kino plenerowe z radiem RDN na film Dzielna Banda i Tajemnica Zaginionego Wujka. Tego dnia po prostu trzeba tam być. Zapraszają proboszcz parafii w Przyszowej, wójt gminy Łukowica, sołtysi wsi Przyszowa oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Łukowicy.
0: Po reklamie.

0: Informacje z życia Kościoła.
1: Ewa Biedroń, zapraszam. Będą robić bukiety z ziół i kwiatów, by podtrzymać tradycję i pomóc potrzebującym. Członkowie parafialnego zespołu Caritas przy parafii Świętej Rodziny w Tarnowie spotkają się w piątek, aby przygotowywać pachnące wiązanki. Okazją jest przypadająca w sobotę uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.
2: Będziemy mieć między innymi zboże, rozchodnik, będą kwiaty z ogródka, będziemy mieć len, krwawnik, astry, jarzębinę, tak cały dzień w piątek. Będziemy robić te bukiety. W międzyczasie też będziemy wydawać, bo to jest taki dzień nasz, gdzie możemy wspomóc osoby potrzebujące pomocy z suchym prowiantem. Ofiary, które uda się nam otrzymać z rozprowadzonych bukiecików, będą przeznaczone na prowadzenie kuchni dla ubogich, którą prowadzimy przy parafii Świętej Rodziny. W tym roku już ma 40 lat. Codziennie musimy być przygotowani, żebyśmy mogli pomóc ciepłym posiłkiem jednodaniowym dla 120 osób.
1: Mówiła Józefitka, siostra Anny z Rozum, odpowiedzialna za parafialny zespół Caritas przy parafii Świętej Rodziny w Tarnowie. W uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny podczas mszy świętej w parafiach kapłani będą święcić dzieła i kwiaty. Uroczystość nazywana jest Świętem Matki Bożej Zielnej. Dodam, że jest to święto obowiązkowe. Piesza pielgrzymka tarnowska w tym roku będzie wyruszać z centrum Tarnowa, a nie jak w ubiegłym roku spod kościoła Błogosławionej Karoliny. W związku z tym, że remont przy placu katedralnym się zakończył, przy świątyni znajdującej się w sercu miasta jest już wystarczająco dużo miejsca, by pomieścić pielgrzymów. Wszystko rozpocznie się w poniedziałek rano, przypomina dyrektor pielgrzymki ksiądz Paweł Broński.
3: Msza święta o 6:30 pod przewodnictwem pasterza naszej diecezji księdza biskupa Andrzeja Jerza. I później o godzinie 8:30 wyruszamy. Najpierw grupa 1, następnie grupa 14, tak na zakładkę. Jedna grupa z części A, następnie kolejna grupa z części B. To jest taki zabieg mający na celu spowodować, że jak już wyruszymy na trasę, to będą odpowiednie odległości pomiędzy grupami, żeby nie musieli się kierowcy denerwować z tego powodu, że pielgrzymka utrudnia komunikację. Na pewno tak nie będzie.
1: Jedna część pielgrzymki wyjdzie w stronę Mościc, a druga w stronę Klikowej. To ma spowodować, że utrudnienia w ruchu będą znacznie mniejsze. Teren przy parafii Świętej Trójcy w Łęgu Tarnowskim za kilka dni wypełni się pielgrzymami. Właśnie tu pielgrzymi zmierzający na Jasną Górę będą mieli postój. Proboszcz ksiądz Wiesław Orlat przyznaje w rozmowie z Radiem Arden Małopolska, że parafia już od dawna planuje i przygotowuje się na przyjęcie gości. Zaangażowani są wszyscy parafianie, w tym także koła gospodyń wiejskich.
4: Chcemy jak najlepiej przyjąć pielgrzymów, by nabrali sił, pokrzepili się. Tutaj u nas pielgrzymi częstują się wodą, kawą, herbatą, ciastem i od tygodnia nasi parafianie przynoszą na plebanie dla pielgrzymów zgrzewki wody mineralnej. Jeden z przedsiębiorców nawet obiecał ofiarować całą paletę wody mineralnej. Parafianie upieką jeszcze ciasto. Przy kościele są tam stoiska właśnie z ciastem, są stoiska z wodą mineralną. Panie, którzy się tutaj angażują, panowie, którzy się angażują, właśnie częstują, rozdają i wodę, i ciasto.
1: Na przyjęcie pielgrzymów przygotowują się także inne parafie diecezji tarnowskiej. Wspólna modlitwa, msza święta za ojczyznę i podróż śladami historii początków chrześcijaństwa w Polsce. Klub Dobrze Nastawionych Radia RDN wspólnie z Akcją Katolicką zapraszają na wyjazd do Racławic i Wiślicy. Pielgrzymka odbędzie się 20 sierpnia, trwają zapisy. Pierwszym przystankiem będą Racławice, miejsce, do którego tego dnia dotrą także uczestnicy pieszej pielgrzymki tarnowskiej. To właśnie tutaj obie grupy spotkają się na wspólnej modlitwie. Centralnym punktem będzie msza święta za ojczyznę.
5: Trwamy w modlitwie w intencji ojczyzny. Tradycyjnie już można powiedzieć, w miesiącu sierpniu udajemy się na szlak pielgrzymi, pieszej tarnowskiej pielgrzymki na Jasną Górę, aby tam razem wspólnie z pielgrzymami modlić się w intencji naszej umiłowanej ojczyzny, ale też aby tam właśnie w tym historycznym miejscu w Racławicach inspirować do tej modlitwy tych, którzy pielgrzymują na Jasną Górę. Dlatego zachęcam wszystkich uczestników naszych mszy w intencji ojczyzny, które gromadzą nas w ciągu roku w Kościele Świętego tego Maksymiliana, aby wspólnie udać się do Racławic 20 sierpnia na trasę pieszej pielgrzymki tarnowskiej.
1: Mówił dyrektor Radia Arden Małopolska, Jarden Nowy Sącz oraz asystent kościelny Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej, ksiądz doktor habilitowany Jan Bartoszek. W Wiślicy uczestnicy zobaczą bazylikę, muzeum archeologiczne i muzeum parafialne. Będzie także czas na rozmowę, integrację i wspólne spędzanie czasu. Zapisy pod numerem telefonu 694 451 403. Jeśli jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, za 3 lata zostanie tu odprawiona msza święta. Trwa budowa nowego kościoła w parafii świętego Marcina, biskupa w Czarnym Potoku. Niemal rok temu wmurowano tu kamień węgielny. Budynek jest już właściwie w stanie surowym, mówi proboszcz ksiądz Krzysztof Klimczak.
6: Trwają prace związane z przyłączami wodno-kanalizacyjnymi, grzewczymi, medialnymi, też odpływami deszczówek, więc praktycznie prace na zewnątrz kościoła. Przymierzamy się też do prac w podpiwniczeniu kościoła. Natomiast w samym kościele, kościół mamy wytynkowany, jest położona posadzka, są zamontowane okna, są wszystkie te instalacje elektryczne, medialne już położone. Też przygotowujemy się do wizualizacji wnętrza kościoła.
1: Parafia w Czarnym Potoku wciąż szuka funduszy na zakończenie budowy. To dzieło będzie można wesprzeć w niedzielę podczas parafialnej biesiady, która rozpocznie się o 14:00. W programie są występy zespołów regionalnych, zabawa taneczna, warsztaty dla dzieci, dmuchańce czy przejażdżki bryczką. Będą także stoiska kół gospodyń wiejskich. Radio Arden Nowy Sącz patronuje temu wydarzeniu.
0: To były informacje z życia kościoła.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz cateringu w biurze, ale także w domu? Granum ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Nasza oferta to nie tylko doskonałe smaki oparte na naturalnych produktach z błonia, ale także profesjonalną obsługę na każdym kroku. Skontaktuj się z nami już dziś. E-mail zamówienia@granum-catering.pl. Telefon 539 901 165 lub 609 941 624.
2: Szukasz miejsca, gdzie natura spotyka się z historią? Gmina Ciążkowice, serce Pogórza Karpackiego, czeka właśnie na Ciebie. Odkryj tajemnicę rezerwatu Skamieniałe Miasto, gdzie fantazyjne, skalne postaci opowiadają pradawne historie. Odwiedź park zdrojowy z tężnią solankową i wodnymi ścieżkami zdrowia. Wejdź na ścieżkę w koronach drzew, jedyną taką w regionie. Odwiedź Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Muzeum Przyrodnicze. To tutaj zabawa i nauka są na wyciągnięcie ręki. Spotkajmy się tam, gdzie bije serce Pogórza. Spotkajmy się w Ciężkowicach. Sprawdź więcej na tubijeserce.pogorza.pl.
3: 15 sierpnia w Woli Rzędzińskiej obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej. Startujemy o 14 piknikiem historycznym. O 15 wielka defilada historyczna ulicami Woli Rzędzińskiej z udziałem rekonstruktorów z całej Polski. O 18 koncertujemy dla bohaterów. Dla wszystkich poczęstunek wojskową grochówką i bigosem. O 20.30 gwiazda wieczoru. Zenon Martyniuk z zespołem Akcent.
4: Te oczy zielone.
3: Zapraszają wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł i starosta tarnowski Jacek Chudyma. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka i marszałek małopolski Łukasz Smułka.
5: Już 15 sierpnia mieszkańcy regionu spotkają się w Łęgu Tarnowskim, aby wspólnie świętować dożynki gminy Żabno. Uroczystości odbędą się w amfiteatrze letnim przy stadionie sportowym. Organizatorzy przygotowali bogaty program, który połączy tradycję z dobrą zabawą i atrakcjami dla całych rodzin. Świętowanie rozpocznie się o godzinie 16 mszą świętą polową. Następnie o 17.30 zaplanowano tradycyjny obrzęd dożynkowy, konkurs wieńca oraz występy zespołów folklorystycznych, bobrowianie i odfinowianie. A na koniec biesiadę taneczną. Dożynki gminy Żabno to nie tylko święto rolników, ale przede wszystkim doskonała okazja do wspólnego spędzania czasu, pielęgnowania lokalnych tradycji i integracji mieszkańców. Spotkajmy się 15 sierpnia w Łęgu Tarnowskim, aby wspólnie podziękować za tegoroczne plony i cieszyć się atmosferą tego wyjątkowego święta.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazywaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Wyrusz z nami na pielgrzymkę do Duchowego Ośrodka Świata, do Medjugorje, w terminie od 3 do 10 października. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza. Koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa. Kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło. Zadzwoń pod numer 691-147-893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Po reklamie.

Słuchajcie, radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Zbliża się godzina 19. O tej porze zapraszamy wszystkich słuchaczy do udziału we wspólnej modlitwie różańcowej, którą w naszym studiu poprowadzą członkowie Akcji Katolickiej z parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Bożencinie Górnym.

0: Wraz z Maryją chcemy dzisiaj zatrzymać się przy tajemnicach światła, przy wydarzeniach, w których Chrystus objawia nam swoją miłość i zaprasza, abyśmy szli za Nim. W duchu programu formacyjnego Akcji Katolickiej Uczniowie, Misjonarze, prośmy, aby wiara nie pozostawała tylko w naszych sercach, ale przemieniała życie i prowadziła do służby drugiemu człowiekowi. Powierzmy Jezusowi przez Maryję nasze rodziny, parafię, Kościół, Ojczyznę. Zawierzmy Mu również wszystkie osobiste intencje, które każdy z nas przynosi dzisiaj na modlitwę.
1: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
0: Amen.
1: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
3: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: Tajemnica pierwsza, chrzest Jezusa w Jordanie. Jezus staje w wodach Jordanu, rozpoczyna swoją misję i objawia światu, że jest umiłowanym Synem Ojca. Każdy z nas w sakramencie chrztu otrzymał dar wiary i został zaproszony do życia z Chrystusem. Zostaliśmy także posłani, aby swoim życiem świadczyć o Ewangelii. Módlmy się za wszystkich ochrzczonych, aby na nowo odkrywali piękno wiary i z odwagą dawali świadectwo o Chrystusie.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
3: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu,
3: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Tajemnica druga, cud w Kanie Galilejskiej. W Kanie Maryja zauważa brak i ludzkie zakłopotanie. Nie pozostaje obojętna. Zwraca się do Jezusa i mówi: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Maryja uczy nas dostrzegać człowieka obok, jego potrzeby, troski i cierpienia. Módlmy się za nasze rodziny, za małżonków, rodziców, dzieci, za tych, którzy przeżywają trudności, samotność lub kryzys.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
3: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
3: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Tajemnica trzecia, głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia. Chrystus mówi, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Dziś Jezus potrzebuje ludzi, którzy nie wstydzą się swojej wiary. Potrzebuje uczniów, którzy potrafią wnieść światło Ewangelii w życie rodzinne, zawodowe, społeczne. Módlmy się o odwagę w wyznawaniu i przeżywaniu wiary dla nas, dla naszych rodzin i dla wszystkich, którzy dziś poszukują Boga. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna

0: naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica czwarta. Przemienienie Jezusa na górze Tabor. Na górze Tabor uczniowie przez chwilę oglądają chwałę Chrystusa. To doświadczenie ma ich umocnić przed drogą, która prowadzi przez krzyż. Każdy z nas potrzebuje takich chwil spotkania z Bogiem, które dodają siły na codzienność. Módlmy się za członków Akcji Katolickiej i wszystkich ludzi świeckich zaangażowanych w życie Kościoła o wytrwałość, mądrość i radość w służbie Bogu i bliźniemu.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota.

0: Ta Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Tajemnica piąta, ustanowienie Eucharystii. W Wieczerniku Chrystus daje nam Eucharystię. Pozostaje z nami i karmi nas swoim ciałem, abyśmy mieli siłę iść dalej. Eucharystia przypomina, że chrześcijaństwo jest nie tylko przyjmowaniem darów, ale także dawaniem siebie innym. Módlmy się za Ojca Świętego, biskupów, kapłanów. Prośmy o nowe, święte powołania kapłańskie i zakonne.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
3: Pod Twoją obronę
1: uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
2: Maryjo, Matko Kościoła, prowadź nas do Twojego Syna, ucz nas słuchać Jego słowa i wypełniać je w codziennym życiu. Pomóż nam stawać się prawdziwymi uczniami i misjonarzami, ludźmi modlitwy, wiary i czynnej miłości. Wypraszaj potrzebne łaski, otaczaj opieką. A wszystkie nasze prośby, także te, których nie potrafimy wypowiedzieć słowami, zanieś przed oblicze swojego Syna. Maryjo, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Wszyscy święci i święte Boże, módlcie się za nami.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
4: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratory Spolen spółka z o.o.
3: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
4: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
5: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazywaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Wyrusz z nami na pielgrzymkę do duchowego ośrodka świata, do Medjugorje, w terminie od 3 do 10 października. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza. Koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa. Kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło. Zadzwoń pod numer 691 147 893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Przed nami muzyczny finał Dni Gminy Wierzchosławice. W sobotę zapraszamy od godziny 15 na karpiową zupę na 1000 osób i turniej sołectw. A potem mocne gitary i rockowa energia zespołu Totem Tanz. Po nich na scenie Golec Orkiestra. Przygotujcie się na niezwykłe muzyczne widowisko, góralska energia i największe przeboje. Bo lato rozpala. Wieczorną imprezę poprowadzi gorąca DJ Sophie, a w niedzielę dożynki u Witosa. Korowód, tradycyjny obrzęd, twórcy ludowi, regionalne smaki, konkurs kulinarny z degustacją dla wszystkich, a po nich występy małych i dużych swojaków. Szczegóły na wierzchosławice.pl oraz na Facebooku. 15 i 16 sierpnia, Dni Gminy Wierzchosławice. Nie może Was zabraknąć.
4: Radiowe kino plenerowe.
0: Halo, halo! Mamy plan na wakacyjny wieczór. Kino plenerowe RDN Małopolska rusza do Gręboszowa. Zabierzcie rodzinę, znajomych i dobry humor, bo na wielkim ekranie czeka pełen przygód film Fałszywa dwunastka. Historia, która bawi i zostawia po sobie piękne przesłanie. Widzimy się w sobotę 15 sierpnia o godzinie 20 na placu przy Gminnym Centrum Kultury w Gręboszowie. Na wspólne kino pod gwiazdami zapraszają wójt gminy Gręboszów oraz Gminne Centrum Kultury w Gręboszowie. Do zobaczenia!
5: Po reklamie.
6: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Witamy. Dziś w nieco większym składzie niż w ubiegłym tygodniu. No mnie niestety nie udało się dotrzeć, ale to nie urlop. Może się w końcu trafi. Dziś jesteśmy we dwójkę. Dariusz Jakubiak
2: i Paweł Hajduga.
1: I oczywiście zapraszamy na najnowsze notowanie listy z mocą. Ponad 3 kwadranse najlepszej polskiej muzyki chrześcijańskiej. To już 713 spotkanie z wami. Mam nadzieję, że jesteście. My jesteśmy. Jest już fotka. Będzie za chwilę post. Może już jest. Darek jest szybki.
2: Zaraz zobaczymy.
1: To zaglądajcie, to bądźcie szybsi od Darka i zostawcie ślad. Pod ubiegłotygodniowym postem. Tam fotka też pewnie była. Chociaż nie sprawdzałem, przyznam się, z ręką na sercu. No ale dzisiaj jesteśmy, dzisiaj będzie post i dzisiaj zaglądajcie do nas. Mam nadzieję, że jesteście też przed radioodbiornikami. Witamy serdecznie was wszystkich. Bardzo ciepło, pogoda dopisuje. Jeszcze mam nadzieję, że tak do końca wakacji. A my was zapraszamy teraz w muzyczną podróż po raz pierwszy w naszej poczekalni.
2: Tak, w naszej poczekalni dzisiaj Wiola Brzezińska z utworem Historia pewnego dzieciństwa. rdn.lista.189 na numer 7148.

0: taki powrót. Na razie do naszej poczekalni, ale myślę, że długo do miejsca nie zagrzeje Wiola Brzezińska z utworem Historia pewnego dzieciństwa. rdn.lista.189. Niezmiennie ślemy pod numer 7148.
1: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Kobieta z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Dzisiaj szybka matematyka. 10 plus 8 plus 2.
2: 20.
1: Dokładnie, czyli 10 pozycji w górę, 8 spadków i 2 utwory utrzymały swoją pozycję z tamtego tygodnia. No, można powiedzieć, że mamy coś starego, coś nowego. Coś niebieskiego mamy na 12 miejscu, jak patrzę. Pożyczonych chyba nie mamy tutaj żadnych rzeczy, żadnych coverów. Przynajmniej nie kojarzę.
2: Okej, okay, o muzyce mówisz, bo tak rzuciłeś okiem jak coś starego i w moim kierunku. Tak,
1: nie, nie.
2: Czuję to... się staro, ale no mamy tutaj już weteranów, ale jest Wiola Brzezińska, to nasz 21 dzisiaj utwór, więc oczko, nie tylko. No, 10 plus 8 plus 2 plus 1.
1: Dokładnie.
2: Nie mamy dzisiaj premiery niestety, więc no musimy się naszą poczekalnią zadowolić. No ale teraz będzie smutek.
1: Bardzo.
2: I pewnie na twarzy Ewy też. Pozdrawiamy serdecznie, mam nadzieję, że
1: na twarzy
2: słucha.
1: Ewy, na mojej twarzy dzikie serce na 20 pozycji otwierają naszą listę i to jest spadek aż o 5 oczek względem poprzedniego tygodnia. Utwór Stać się kimś. Oj, no nie wiem, co to się stało, że tak nisko.
2: Ostatnie pożegnanie?
1: No mam nadzieję, że można się tylko od tego dna odbić i polecieć w górę. Jeżeli chcecie, żeby Dzikie Serca z utworem Stać się kimś pozostały w naszej liście, ślijcie SMS-y do treści rdn.lista.162 na numer 7148, a w tym tygodniu 8 punktów zdobytych.

0: dzika radość, dzikie rytmy na pozycji 20. Czy to ostatnie spotkanie? Mam nadzieję, że nie. Głosujcie wszystko w waszych dłoniach, telefonach, SMS-ach erden.lista.162.
1: A na miejsce 19 wskakuje mniejsze granie z utworem Nadzieja. Oczko w górę względem poprzedniego tygodnia. 9 punktów pozwoliło na tę lokatę się wbić. rdn.lista.185.

0: zdecydowanie za nisko, za mało głosów, jeśli chodzi o mniejsze granie, chociaż jest za awans, jedno oczko w górę. No i ratujecie nadzieję przed spadkiem. No ale mam nadzieję, że nadzieja umiera ostatnia i będzie tych głosów znacznie więcej. Mniejsze granie zdecydowanie zasługują na wyższą pozycję. erden.lista.185.
1: Było sporo o nadziei, więc powiem jeszcze trochę o nadziei, ponieważ Marcin Wargocki również z utworem Nadzieja awansuje o jedno oczko w górę z 19 na 18. 11 punktów zdobytych w tym tygodniu, a jeżeli chcecie, żeby powędrował jeszcze wyżej, to ślijcie SMS-y o treści rdn.lista.181 na 7148.

0: przypadek? Nie sądzę. Po raz drugi dziś nadzieja umiera ostatnio, tak jak mówię. Mam nadzieję, że z Marcinem się nie będziemy żegnać. Z mniejszym graniem oczywiście też, ale tych punktów mało, malutko, 11 zaledwie. Czyli to dwa głosy internetowe i jeden SMS-owy. Te SMS-owe są warte 10 punktów za każdy wysłany SMS. rdn.lista.181.
1: A my już słyszymy Anię Jaskierską, która z 14 na 17 miejsce spadła z utworem Porwij Mnie. rdn.lista.113, punktów 14.

0: No nie porwało was Ania w tym tygodniu. Spadek 3 oczka w dół, kolejny spadek. No i znowu w te dolne rejony tabeli ląduje Ania. No jeszcze nie jest tak źle, ale SMS-y się przydadzą. rden.lista.113.
1: A na 16 miejscu mamy kolejny spadek. Maria Bober z utworem Moc Słowa. rden.lista.146, punktów 15.

0: Bober z utworem Moc Słowa. No, kolejny dziś spadek. Kolejny już z 8 dzisiejszych spadkowiczów za nami. Moc Słowa, 3 oczka w dół, rdn.lista.146.15.
1: A na miejsce 15 awansuje projekt Julia w Ogrodach z utworem Wielbić Pana Chcę. rdn.lista.184.16.

0: Julia w ogrodach, wielbić Pana chce. To już ustaliliśmy, ani Julii, ani ogrodów nie ma, ale jest awans. Awans cieszy bardzo. Dwa oczka, 17, 15, wakacje są. Przerwa od myślenia.
1: A była powtórka z matematyki przed chwilą?
0: Była i się zbyła. Zaliczona była, więc teraz już mam odpoczynek. Moja szara komórka się nadwyrężyła. No dobrze, teraz czas na pozycję 14.
1: 14 pozycja to Kapela N z utworem Anioł Pański. Spadek o dwa oczka z 12 na 14. rdn.lista.180 punktów 19.

0: N, dwa oczka w dół z aniołem pańskim. Lądują na pozycji 14.1.lista.180. Za kilka chwil zakończymy na Facebooka. Wpadajcie w post już od dawna. Się tam znajduje. Jesteśmy. Czekamy na Was, na Wasze pozdrowienia. My teraz wędrujemy oczko wyżej na pozycję 13.
1: Na pozycję 13 mamy Grzegorza Kloca, który awansował z 18, 5 oczek w górę, bardzo ładnie. Z utworem Płaszcz, 21 punktów, pozwoliło właśnie uzyskać 13 lokatę, a jeżeli chcecie, żeby powędrował o kolejne 5, 10 czy na pierwsze miejsce, żeby wskoczył za tydzień, to głosujcie SMS-ami rdn.lista.166.

0: Dobrze, już kloc. Posłuchalibyśmy jeszcze, ale płaszcz się, chciałem powiedzieć, przyda. Utwór się przyda płaszcze, mam nadzieję, jeszcze długo, długo nie. Na pozycję 13 z 18. Bardzo ładny awans. 5 oczek w górę. rdn.lista.166.
1: No i tak jak zapowiadałem, coś niebieskiego, czyli Ocean bez dna. Na 12 pozycji, czyli utwór Agnieszki Miłek i Mariusza Śniegulskiego. rdn.lista.156, punktów 22.

0: nasz ulubiony duet. No i mam jeszcze jeden ulubiony, tak patrzę szybko, tak, będzie jeszcze, bo już zdradzę, ale na razie Agnieszka Miłek i jeszcze w tle Mariusz Śniegulski na pozycji 12 Ocean bez dna, erden.lista.156.
1: A drugą dziesiątkę zamyka nam ksiądz Jakub Bartczak, który lubi być księdzem, śpiewa nam o tym od dawna i spadł z 7 miejsca na 11, czyli z pierwszej dziesiątki do drugiej wskoczył. Jeżeli chcecie odwrócić tę tendencję i przywrócić go do pierwszej dziesiątki, głosujcie rdn.lista.902. W tym tygodniu punktów 23.

0: rapujący ksiądz Jakub, ale to nie ostatni rap dzisiejszego wieczoru. Ksiądz Jakub na pozycji 11, no niestety wypada poza pierwszą dziesiątkę. Lubię być księdzem. Erden.lista.902.
1: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Drugą dziesiątkę zamknęliśmy w rytmie hip-hopu i tak też otwieramy pierwszą dziesiątkę, ponieważ Bibro z utworem Jestem głosem ulic utrzymał dziesiątą pozycję z tamtego tygodnia. rdn.lista.187 punktów 25.

0: Już etap, gdzie tonąłem w bólu. Dlatego dziś, Jezu, wywyższam Cię, Królu. Jestem głosem ulic, które teraz słyszysz. Ożywionym się nie...
1: Lubicie rap. My też. Chociaż Bibro stabilnie, no tych głosów też mogłoby być więcej. Powolutku się na razie rozpędzamy z tymi głosami. 25 oczek zgromadził utwór Jestem głosem ulic. rdn.lista.187 to jest treść, którą trzeba wpisać i wysłać pod numer 7148, żeby tych głosów było znacznie więcej.
2: A miejsce 9 to powrót do pierwszej dziesiątki siostry Julii Tyzawackiej z utworem Czuwajmy. Mamy tutaj bardzo ładny comeback z 11 na 9. rdn.lista.026 punktów 27.

0: Siostra Julita Zawadzka, no znacznie niżej była w ubiegłym tygodniu niż ksiądz Jakub, a dzisiaj się wymienili. No co prawda nie są blisko siebie, nie są parą listozmocową, no ale siostra Julita dziś z powrotem w pierwszej dziesiątce, za to ksiądz Jakub już poza. Mam nadzieję, że tylko chwilowo. Utwór Czuwajmy na pozycji 9 zgromadził 27 punktów.
1: A my pędzimy do kolejnego duetu. Aaron i Crux, spadek z 6 na 8, utwór Anioły. Erlen.lista.142 punktów 30.

0: nasi ulubieńcy, Aaron i Crux, dziś lekko w dół, anioły na pozycję 8, erden.lista.142. Czekamy na Was na Facebooku, zaglądajcie na profil Listy z Mocą, pozdrawiajcie, my na antenie przeczytamy Wasze pozdrowienia, odwzajemnimy. No i nie jesteśmy jeszcze przez kilka chwil, a niewiele tego czasu zostało, bo przed nami już pozycja 7.
1: A pozycja 7 to Awans, Adam Rymasz i grupa Odpowiem z utworem Bliżej, Mocniej, Więcej. 32 punkty pozwoliły awansować z 8 na 7 miejsce. rdn.lista.124.

0: No i wszystko się zgadza w tym tygodniu. Jest bliżej, mocniej, więcej. Oczko wyżej. Adam Rymasz i grupa Odpowiem. Dzięki waszym głosom punktów 32 pozwoliło to awansować oczko w górę. rdn.lista.124.
1: A przed nami kolejny awans. Z 9 na 6 udało się wskoczyć Marcinowi Styczniowi z utworem Noc Pojedynku. rdn.lista.170 na numer 7148 w tym tygodniu punktów 34.
2: Nad strach poszybował jak ptak nad otchłanią, jak skała był, jego dom stał się Boga mieszkaniem.

styczeń w sierpniu. To tylko u nas takie rzeczy. Takie słuchawie. To tylko u mnie. Marcin, styczeń, noc pojedynku, awans, 3 oczka w górę. To nie ostatni dziś awans, jeszcze 2 będą. To na pewno dzięki waszym głosom, a możecie, jeśli chcecie, wspierać Marcina, wysyłać je pod numer

Pokaże w tym tygodniu 92 punkty Janusz Jędrusik zdobył i może to właśnie była ta kropla, która nie pozwoliła mu zyskać tej czwartej pozycji, bo naprawdę niewiele brakło, jak patrzę, dwa SMS-y i byłby na swojej standardowej czwartej pozycji. I cóż mogę ci dać? No, możecie wy dać na przykład właśnie SMS-a o treści rdn.lista.116 na numer 7148 dla Janusza Jędrusika. W strumieniu swojej łaski.

0: prosto z Meksyku. Janusz Carlos Jędrusik. I cóż mogę ci dać? No, myślę, że dalej pozostanie pewne, że Janusz z nami pozostanie, więc nie wykreślamy go z tych trzech najpotrzebniejszych i najpewniejszych w życiu rzeczy. Będzie powrót na czwarte miejsce, tego życzymy, a może będzie lepiej. Cóż mogę ci dać, ażeby tak się stało? Głosujcie rdn.lista.116.
1: Czwarte miejsce to dzisiaj Dominika Stabrawa z utworem Nauczysz Mnie. Widocznie Janusz nauczył, jak wskakiwać na czwartą pozycję, więc tutaj tak się udało. rdn.lista.188 punktów 113 w tym tygodniu.

0: Dominika Stabrawa, dosyć świeża pozycja na naszej liście, bo 2 tygodnie temu debiut w Poczekalni, tydzień temu nowość na naszej liście, a teraz już 4. miejsce, czy będzie 3., 2., 1, wszystko zależy od Was. A jeżeli Wy chcecie też zadebiutować w naszej liście z mocą, wysyłajcie swoje propozycje na adres lista z mocą@rdn.pl, najlepiej w formacie WAVE. Zgadza się?
1: Zgadza się wszystko. Czekamy na Wasze maile. Miejcie wpływ na listę z mocą. Sprawdźcie, jak to działa. Podsyłajcie wszelkie propozycje.

0: Miejsce trzecie.
1: Miejsce trzecie to tylko Jezus z utworem Jak Łania. Jest to drugi nasz kandydat w naszej liście z mocą, którzy utrzymali swoją pozycję z tamtego tygodnia. rdn.lista.940 i zawrotne 335 punktów. To jest bardzo dobry wynik. Myślę, że to jeszcze w tej chwili... A to zaraz sobie posłuchamy Tylko Jezus i wskoczymy na Facebooka na szybko, więc kto słucha i chce jeszcze się tutaj do nas dołączyć na Facebooku, to zapraszamy.

0: utrzymują pozycję sprzed tygodnia nasi szkoccy przyjaciele. Projekt Tylko Jezus, gościnnie Magdalena Bober, czyli utwór Jak łania, Erden.lista.940. To zaglądamy na Facebooka, czy za chwilkę?
1: I już tutaj patrzę, widzę, że tutaj Marek pozdrawia Radio Erden całe z listą, z mocą. Mariusz Kasiński już czeka, bo się jako pierwszy zameldował tutaj na Facebooku, więc serdecznie pozdrawiamy Marka, serdecznie pozdrawiamy Mariusza, a także pozdrawiamy Gabrielę, Annę, Martę, które też się zameldowały na Facebooku. Bardzo dziękujemy, życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze, a my posłuchamy jeszcze parę dźwięków utworu Jak łania, ale już pędzimy do miejsca drugiego. Kto to będzie, co to będzie, wszystko zaraz się okaże.
2: Miejsce drugie.
0: 581 punktów i pewne drugie miejsce z utworem Zwyciężyłaś, czyli nie zgadza się to nic dzisiaj, bo i punktów zdecydowanie za mało, nawet dwukrotnie więcej nie wystarczyłoby dziś na zwycięstwo. Co tu się stanęło? O tym za chwilkę. Pewnie stali słuchacze już wiedzą, no ale na razie pozostawiamy Was z grupą Arete, czyli pozycja druga w dzisiejszym notowaniu. Utwór Zwyciężyła się, Erden.lista.133.
3: Przeciwny żaden los, czy drwiący ludzi głos, krzyczący wciąż, że to jest szaleństwo. Nie mógł powstrzymać się, bo człowiek Boga wie w imieniu Pana, że jest zwycięstwo.

Na pozycji drugiej. Arete z utworem Zwyciężyłaś. Kogo brakuje, a kto był w ubiegłym tygodniu? No dziś nie mieliśmy żadnego Spadkowicza, żadnej premiery, oprócz Poczekalni, no ale to się nie liczy. Więc przed nami już tylko jedna niespodzianka. Póki co jeszcze na dwójeczce. Dziś utwór Zwyciężyłaś, erden.lista.133.

0: Miejsce pierwsze.
1: Miejsce pierwsze, Magdalena Sikora. On z nami. Udało się wrócić na miejsce pierwsze. Mijanka z Aretę, z drugiego na pierwsze, z pierwszego na drugie. I zawrotne 1124 punkty. Tak jak powiedział Paweł przed chwilą, nawet dwukrotna ilość głosów Aretę nie wystarczyłaby, żeby awansować na pierwszą lokatę. rdn.lista.159 na numer 7148. Jeżeli to właśnie Magdalena Sikora ma utrzymać pozycję pierwszą w naszym notowaniu, wszystko zależy od was.
2: Ale wiesz co, teraz sobie podliczyłem te punkty i trochę muszę się chyba uderzyć w pierś, bo grupa Arety na drugim miejscu miała 581 punktów i jak to pomnożymy razy dwa, to jednak jest trochę więcej niż ma Magdalena Sikora. Niewiele, ale jednak, więc a, moja matematyka...
1: A ja ci tak zaufałem i tak tutaj widzisz, w maliny się...
2: Umiesz liczyć, licz na siebie.
1: Trochę tak, no.
2: Więc tak, zabrakło wiele, ale... Dwukrotność punktów pozwoliłaby Aretę zwyciężyć. Zachęcamy do tego. Wszystko w waszych rękach. Głosujcie. Naprawdę trzeba sporo tych SMS-ów wysłać. Pamiętajcie, każdy to aż 10 głosów, więc naprawdę warto słać. Jeśli chcecie, żeby Magda również miała ich sporo, no to ślijcie SMS o treści rdn.lista.159. One popłyną do dzisiejszej zwyciężczyni i to nie jest utwór Zwyciężyłaś. Gratulujemy bardzo serdecznie.
1: I dziękujemy za dzisiaj. To już wszystko, co w naszej liście z mocą wybrzmi. Kłaniają się nisko Paweł Hejduga
2: i Dariusz Jakubiak.
1: Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia za tydzień.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Reklama.
2: Gdzie smak tradycji spotyka się z mistrzostwem wędliniarskim i nutką nowoczesności? W wyrobach z błonia oczywiście. Nasze tradycyjne wyroby wędliniarskie z błonia to więcej niż tylko kawałek mięsa. To kawał tradycji i historii smaków, które rozpieszczają podniebienia od pokoleń. Spróbuj naszych wyrobów, a przekonasz się, że prawdziwy smak i jakość to nasze drugie imię. Sklepy firmy Granum. Błonie 80, Tarnów Kościuszki 15, Brzesko Ogrodowa 3, budynek cechu.
3: Radiowe kino plenerowe. Uwaga! Jeśli w czwartkowy wieczór usłyszycie głośny śmiech, spokojnie, to nie Rzym znowu ma kłopoty. To kino plenerowe RDN Małopolska. Już w czwartek o 20 na terenie Centrum Rekreacyjnego w Lisiej Górze zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix Imperium Smoka. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor, chociaż po tym filmie i tak będzie go dwa razy więcej. Na wspólny seans pod gwiazdami zapraszają wójt gminy Lisia Góra, Arkadiusz Mikuła oraz Gminne Centrum Kultury. Do zobaczenia!
1: Po reklamie.
4: Autopromocja. Wyrusz z nami na szlak 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Codziennie na naszej antenie relacje, transmisje i pozdrowienia. Pielgrzymuj z radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Z radiem RDN na Jasną Górę. To była autopromocja.

0: Reklama.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Elektryczne biurko Nojolite 140 na 70 cm, tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
2: Szukasz miejsca, gdzie natura spotyka się z historią? Gmina Ciążkowice, serce Pogórza Karpackiego, czeka właśnie na Ciebie. Odkryj tajemnicę rezerwatu Skamieniałe Miasto, gdzie fantazyjne, skalne postaci opowiadają pradawne historie. Odwiedź park zdrojowy z tężnią solankową i wodnymi ścieżkami zdrowia. Wejdź na ścieżkę w koronach drzew, jedyną taką w regionie. Odwiedź Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Muzeum Przyrodnicze. To tutaj zabawa i nauka są na wyciągnięcie ręki. Spotkajmy się tam, gdzie bije serce Pogórza. Spotkajmy się w Ciężkowicach. Sprawdź więcej na tubijeserce.pogorza.pl.
0: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
2: Papież rozpoczął kolejny pobyt w Castel Gandolfo. W najbliższych dniach dwukrotnie spotka się tam z wiernymi na wspólnej modlitwie. Polska historyk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego została powołana przez Leona XIV do Papieskiego Komitetu Nauk Historycznych. Przebaczenie drugiemu jest sprawdzianem przyjęcia Bożego Miłosierdzia, mówił przy grobie świętego Jana Pawła ksiądz Wojciech Kućko. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu. Leon XIV ponownie przebywa w Castel Gandolfo, gdzie pozostanie do wtorku. W sobotę w uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny o godzinie 10 odprawi mszę świętą w kościele świętego Tomasza z Villanova, a w południe przed Pałacem Apostolskim będzie przewodniczył modlitwie Anioł Pański. Na spotkanie z papieżem przygotowuje się cała miejscowość, mówi proboszcz papieskiej parafii ksiądz Tadeusz Rozmus.
3: Pozdrawiamy z Castel Gandolfo, miejsca, gdzie temperatura, jeśli chodzi o przygotowanie do historycznej mszy świętej, przewodniczonej przez Ojca Świętego, jest szczególnie wysoka, nie tylko związana z temperaturą pogody, ale również z temperaturą serc. Oczywiście parafia żyje tym wydarzeniem. Przygotowujemy się, bo ten rok jest rokiem historycznym. Przypomnę tylko, że w tym roku przypada 400 lat od chwili, kiedy papieże zaczęli przyjeżdżać do Castel Gandolfo. Tym pierwszym papieżem, który rozpoczął tę tradycję, był papież Urban VIII, 1626 rok. Zapraszamy do Castel Gandolfo i oczywiście pozdrawiamy z Castel Gandolfo.
2: Leon XIV spotka się z mieszkańcami i pielgrzymami również w niedzielę, kiedy w południe ponownie odmówi z nimi modlitwę maryjną na Piazza della Libertà. Doktor habilitowana Anna Barańska z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego została nową członkinią Papieskiego Komitetu Nauk Historycznych. Nominację Ojca Świętego ogłosiło dziś biuro prasowe Stolicy Apostolskiej.
4: Anna Barańska jest historykiem XIX wieku. W swoich badaniach zajmuje się m.in. dyplomacją Stolicy Apostolskiej, historią Kościoła katolickiego na ziemiach polskich pod zaborami oraz relacjami między Kościołem a państwem w Europie. Leon XIV powołał do Papieskiego Komitetu Nauk Historycznych także dwóch badaczy z Włoch i Stanów Zjednoczonych.
2: Żadna wina nie powinna pozostać poza miłosierdziem, mówił ksiądz Wojciech Kućko podczas porannej mszy świętej przy grobie świętego Jana Pawła II w Bazylice Watykańskiej. Nawiązując do przypowieści o niemiłosiernym słudze, wskazał, że człowiek może sam otrzymać przebaczenie, a mimo to nie pozwolić, by przemieniło ono jego relacje z drugim człowiekiem.
5: Można mieć darowany dług, a nadal pozostawać niewolnikiem. Można otrzymać miłosierdzie, a nie być miłosiernym dla innych. Można odejść sprzed oblicza Pana z przebaczoną przeszłością, a jednak z sercem, które pozostało niewolnikiem nieprawości.
2: Kaznodzieja przypomniał też szczególną więź świętego Jana Pawła II z Kalwarią Zebrzydowską. Jak podkreślił, każdy potrzebuje czasem własnych, kalwaryjskich dróżek prowadzących w głąb sumienia i serca, które potrzebuje przebaczenia od Boga, ale także przebaczenia sobie i drugiemu człowiekowi.
1: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Maryjo Królowo, stajemy przed Tobą do apelu. Stajemy przed Tobą jako pielgrzymi, którzy dzisiaj usłyszeli słowa z ust Twojego Syna, abyśmy przebaczali aż 77 razy. Jak bardzo potrzebujemy przebaczenia i doświadczenia przebaczenia na pielgrzymce. Jak bardzo mocno musimy sobie uświadamiać, ile nam w tym czasie przebaczono. Nam przebaczono. Nie, że myśmy przebaczyli, tylko że nam przebaczono, bo nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo może denerwowaliśmy w tym czasie innych, jak bardzo może obrażaliśmy Pana Boga, jak bardzo wychodził nasz egoizm, nasze złe cechy charakteru. A szliśmy tutaj razem i nam przebaczano. Chcemy sobie uświadomić ten niezwykły dar przebaczenia, najpierw pochodzącego od Chrystusa. Bo przecież to też tworzy Kościół. Kaliska pielgrzymka w tym roku szła pod hasłem "Budujcie mój Kościół". Jednym z elementów budowania Kościoła jest przecież przebaczenie, bo to chrzest, który gładzi grzechy, który wprowadza nas na nowo w grono dzieci Bożych, przygarnia nas jako wspólnotę Kościoła, przecież opiera się na przebaczeniu. Przebaczeniu nam przez Boga. Jak bardzo potrzebujemy tego budowania Kościoła, budowania na przebaczeniu. Jesteśmy tutaj przed Tobą, Maryjo, zgromadzeni wszyscy właśnie jako Kościół, nie jako poszczególne grupy, poszczególne pielgrzymki, poszczególne diecezje. Jesteśmy tutaj dlatego, że nam odpuszczono w sakramencie chrztu, że Jezus nas włączył do tego cudownego dzieła, do tego sakramentu, jakim jest Kościół. Wiele grup ma swoją przeprośną górkę. Ma to miejsce, kiedy nieraz w bardzo emocyjny sposób ludzie wpadają sobie w ramiona właśnie z tym słowem przebaczenia na ustach, ze słowem przepraszam. Potrzebujemy nowych lekcji do tego, aby się uczyć tego w Kościele. Abyś Ty, Matko, nam pokazywała, że tylko na przyjęciu przebaczenia przez Jezusa i na okazaniu Go innym jesteśmy w stanie budować prawdziwy Kościół, to znaczy wspólnotę wierzących, wspólnotę, którzy idą razem do Boga, którzy razem, opierając się na sobie, chociaż tak słabych i grzesznych, potrafią stawać się Kościołem, światłem dla świata, prawdziwą wspólnotą. Jak bardzo ważne, żebym chciał odnaleźć swoje miejsce w tej wspólnocie. Gdzie jesteś w Kościele? Chcesz być na ołtarzu? A może jakąś nawą czy chórem? A może kantorkiem na miotły, bo to też jest ważne. Budowanie Kościoła poprzez przyjęcie też drugiego człowieka, takim, jakim on jest. Maryjo, przychodzimy do Ciebie tutaj utrudzeni z naszymi bólami, z troskami. Oddajemy je Tobie, to ważne. Ale przede wszystkim prosimy Ciebie, daj nam dzisiaj doświadczyć Kościoła, Kościoła przebaczającego, Kościoła, który jest prawdziwą wspólnotą ludzi wierzących, wierzących w miłosierdzie Pana Boga, wierzących w Twoje wstawiennictwo. Prosimy Cię, błogosław nam każdego dnia, abyśmy nie zapominali, jak wiele nam odpuszczono i abyśmy my potrafili odpuszczać sobie nawzajem.
1: Dziękujemy serdecznie księdzu Łukaszowi, kierownikowi Kaliskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. A dzisiaj, Maryjo, na Jasną Górę w wielu pielgrzymkach przyszła prawie cała Polska. Drohiczyn, Pelplin, Rzeszów, Koszalin, Szczecin, Radom, Kielce, Sosnowiec, Włocławek, Kalisz, Łomża i ze Słowacji, z Pałmińskiego Wranowa. To ważne, Maryjo, że nas przygarniasz, że możemy zobaczyć Twoje oblicze, że możemy Tobie podziękować i dlatego chcemy podziękować za te wszystkie osoby, które dzisiaj nawiedziły to sanktuarium, które tutaj się tak żarliwie i wciąż żarliwie modlą się. Pozdrawiamy serdecznie pielgrzymów z diecezji łomżyńskiej, z Długosiodła i okolicznych parafii, z Szydłowa, z parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy, z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, ze Świętoszowa, ordynariat polowy, a także pielgrzymów z zagranicy, szczególnie ze Stanów Zjednoczonych. Maryjo, raz jeszcze dziękując Tobie za ten dzisiejszy dzień, za wszystkie osoby, które z nami się też i łączą poprzez środki przekazu, telewizję Trwam, Radio Jasna Góra, Radio Maryja, Radio Fiat. Wszystkie je polecamy i tych, którzy w tym dziele budowania Kościoła towarzyszą. Te wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Apelowej, złożone na wieczystą nowennę, Twoją nowennę, Maryjo, powierzamy cały Kościół, szczególnie Ojca Świętego Leona, obecnych z nami księży, biskupów, kapłanów, siostry zakonne i wiele młodych serc, które może doświadczyć Twojej, Maryjo, miłości tutaj na Jasnej Górze. Modlimy się tajemnicą ustanowienia Eucharystii. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcimię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
2: Żywu sali Marii, plein de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit, vous entrailles béni.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.
7: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
10: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
11: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami.

0: Maryjo, Twojej szczególnej opiece powierzamy wszystkie osoby samotne, chore, doświadczające cierpienia, trudności. Polecamy także sprawę pokoju na świecie. Dziękujemy również za tych wszystkich, którzy troszczą się o to miejsce, o sanktuarium, swoją modlitwą, ofiarą. W tych wszystkich intencjach wołamy pod Twoją obronę.
1: Naszymi prośbami, racz nas potrzeba naszych, ale od wszelkich złych przygód, racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebne i błogosławione, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojedna, Synowi swojemu nas polecę.
0: Księdza arcybiskupa Wacława wraz z księżmi biskupami prosimy o błogosławieństwo.

Święty Augustyn zapisał: niech Twoje wyznanie wiary będzie dla Ciebie rodzajem zwierciadła. Przeglądaj się w nim każdego dnia, żeby zobaczyć to, czy wierzysz w to wszystko, co wypowiadasz. I każdego dnia raduj się Twoją wiarą. Takim zwierciadłem naszej wiary, naszego pielgrzymowania jest Maryja. W jej twarzy się przeglądamy i znajdujemy siebie. Radujmy się tą wiarą.

0: To jest audycja powtórkowa. Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 lub po apelu jasnogórskim i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu.
1: Dzień dobry Państwu. Witamy w kolejnej audycji z cyklu Rodzina w sercu Małopolski. To projekt finansowany przez Województwo Małopolskie, w którym sprawdzamy, jak duchowe dziedzictwo naszego patrona, świętego Jana Pawła II, pracuje dziś w naszych domach. Dziś jesteśmy w Lipnicy Murowanej. Stoimy na rynku, gdzie czas jakby zwolnił, a z każdego kąta bije historia świętości. Moim gościem jest ksiądz Mariusz Jachymczak, proboszcz tutejszej parafii. Szczęść Boże. Księże proboszczu, mówi się, że Małopolska to ziemia świętych, ale Lipnica to już prawdziwe zagłębie. Jak to możliwe, że z małego domu rzemieślników wychodzi człowiek, który staje się gigantem ducha?
2: Szczęść Boże, panie redaktorze. Jan Paweł II, nasz patron, często mówił, że człowiek nie bierze się znikąd. Szymon, zanim został świętym, tym świętym z ołtarzy, był Szymonem, synem Anny i Grzegorza. To była rodzina, w której wiara nie była dodatkiem do życia, ale jego kręgosłupem. Wyobraźmy sobie ten dom. Skromność, wspólna praca, ale też niezwykła, jak na tamte czasy, ambicja rodziców, by dać synowi wykształcenie. To jest małopolska cecha – solidność. Rodzina Szymona nie budowała na piasku emocji, ale na skalę swoich codziennych obowiązków.
1: Czyli ten fundament, o którym tyle pisał Karol Wojtyła, tu w Lipnicy był po prostu praktyką dnia codziennego?
2: Dokładnie tak. Dzisiaj często szukamy recept na wychowanie w poradnikach, a rodzice Szymona mieli jeden poradnik – Ewangelię. Szymon widział ojca, który rzetelnie pracuje, i mamę, która z miłością dba o dom. To jest najlepsza szkoła moralności. Po prostu przykład.
1: Przenieśmy się do Krakowa. Rok 1482. Straszna zaraza. Miasto ogarnięte chaosem. Wszyscy wiemy, że strach potrafi zniszczyć moralność. Ludzie uciekali, zostawiali swoich bliskich chorych, byle ratować siebie. I tu pojawił się Szymon. Księże proboszczu, dlaczego on nie uciekł? Przecież instynkt przetrwania jest najsilniejszy.
2: Tu dotykamy sedna kryzysu moralnego. Kryzys to moment, w którym wybierasz ja czy ktoś drugi. Szymon, ukształtowany przez dom pełen miłości, nie potrafił inaczej. On wiedział, że rodzina w obliczu śmierci nie może zostać sama. Jan Paweł II uczy nas, że miłość mierzy się miarą daru z siebie. Szymon wszedł do tych domów, gdzie panował odór śmierci, niosąc nadzieję. On nie tylko udzielał sakramentów. On podawał wodę, trzymał w ostatniej chwili za rękę. To była terapia obecności.
1: Dzisiaj ta, w cudzysłowie, zaraza wygląda inaczej. Nie umieramy już masowo na dżumę, ale nasze rodziny umierają na samotność w czterech ścianach. Czy Szymon może być patronem dla kogoś, kto dzisiaj czuje, że jego małżeństwo się rozpada, że moralnie tonie?
2: Oczywiście, że tak. Szymon mówi, nie uciekaj z pola walki. Kryzys moralny to często kapitulacja. Nie chce mi się już starać. Szymon uczy nas heroizmu w rzeczach małych. Szymon nie budował katedr. On służył jednemu choremu po drugim. To jest przesłanie dla małopolskich rodzin. Walczcie o siebie nawzajem, nawet gdyby świat mówił, że łatwiej się poddać.
1: Księże proboszczu, patrząc na współczesną Małopolskę, region tak bardzo związany z Janem Pawłem II, czy widzimy, że to ziarno świętego Szymona wciąż kiełkuje? Jak radzą sobie tutejsze rodziny z dzisiejszą presją świata?
2: Widzę to w codziennej pracy duszpasterskiej, w posłudze konfesjonału. Widzę to w progach naszego kościoła. Małopolska ma w sobie taką zdrową przekorę. Świat mówi, używaj życia, a małopolskie rodziny wierzą wciąż w wartość wspólnego stołu, niedzielną mszę świętą, w pomoc sąsiedzką. Szymon jest patronem tych, którzy chcą pozostać wierni. Mamy jeszcze w Małopolsce wiele rodzin wielodzietnych, które z dumą niosą swój trud. Oni wiedzą, że każda trudność, każdy kryzys ekonomiczny czy moralny jest do przejścia, jeśli idzie się razem.
1: W tej rozmowie często wspominamy o Janie Pawle II. On w Starym Sączu wołał: święci nie proszą, abyśmy ich chwalili, ale byśmy ich naśladowali.
2: I to jest klucz. Nie wystarczy postawić figurkę świętego Szymona. Trzeba tak jak on zapytać sąsiada, czy ci w czymś pomóc? Trzeba tak jak on mieć odwagę powiedzieć nie temu, co niszczy rodzinę? Szymon był człowiekiem czynu i dlatego potrzebują współczesne rodziny czynów miłości, a nie tylko słów.
1: Na koniec, księże Kustoszu, co by ksiądz powiedział rodzinom, którzy słuchają nas teraz w samochodzie, w kuchni i czują, że ich rodzina jest w takim punkcie krytycznym?
2: Powiedziałbym, przyjdźcie do Szymona, ale nie po magię, tylko po spokój. Szymon uczy, że Bóg nie zostawia rodziny w kryzysie. Jan Paweł II zawsze nas zachęcał, otwórzcie drzwi Chrystusowi. To w rodzinie te drzwi otwiera się najtrudniej, ale i z największym skutkiem. Zapraszam do Lipnicy. Zapraszam, bo tu u stóp świętego Szymona można nabrać sił do bycia dobrym mężem, dobrą żoną, dobrym ojcem, dobrą mamą.
1: Bardzo dziękuję za tę głęboką rozmowę. Państwa i moim gościem był ksiądz Mariusz Jachymczak, proboszcz lipnickiej parafii. Audycja Rodzina w sercu Małopolski powstała w ramach projektu finansowanego przez województwo małopolskie. Pamiętajmy o słowach naszego patrona. Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę. Do usłyszenia.
0: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 lub po apelu jasnogórskim i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu. To była audycja powtórkowa.

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością, także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego, jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwycięży. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.